ulicach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb.

Pierdę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić po swoje, będę szedł tak długo, jak mam nogi. Pierdę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić po swoje, będę szedł tak długo, jak mam nogi.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: dzisiaj rozumiem.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: I po reklamie.
7: SK Śląsk News.
8: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie, zapraszam Was na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś zajrzymy na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Coraz większą popularnością cieszy się wspinaczka w tym miejscu, ale też rośnie liczba wypadków. O szczegółach za chwilę. Zajrzymy do Katowic, dokładniej na Muchowiec. Tam pojawił się pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny. To ma szansę wyznaczyć nowy kierunek dla szkolenia lotniczego w Polsce. Ten materiał za chwilę. Przeniesiemy się też do Sosnowca. W 2028 roku Teatr Zagłębia będzie miał najnowocześniejszą scenę teatralną w regionie. Dzisiaj podpisano umowę na jego przebudowę i rozbudowę. Materiał przygotowała Kasia Ziłkowska.
9: Justyna Łagowska-Klata, pełniąca obowiązki dyrektorki Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
10: Ważny dzień dzisiaj dla nas.
9: Bardzo, bardzo popatrzymy w przyszłość, czekamy na powstawanie nowego budynku i na remont starego i zastanawiamy się, jak sobie poradzić z tym, żeby po prostu grać dla Państwa i widzieć się razem w teatrze. Udało nam się już wcześniej grać w przestrzeniach zastępczych, do których zapraszaliśmy naszych widzów, więc one mamy ciągłość dalej, czyli jest to Szkoła Muzyczna w Sosnowcu, Bunkier Sztuki w Sosnowcu oraz w tej chwili Pałac Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, gdzie już za chwilę będziemy na początku października mieli premierę nowego przedstawienia, na które serdecznie zapraszamy.
10: W 2028 roku spotkamy się tu w nowym budynku. Powiedzmy, co się zmieni.
9: Spotkamy się i w starym, i w nowym. Nowy budynek będzie nową inwestycją, bardzo nowoczesną, tak zwaną sceną Black Box, która polega na tym, między innymi, że jest ruchoma widownia. W maksymalnym założeniu jest tam 400 miejsc. Będzie ona wyposażona w najnowszy sprzęt. Do tego będą przestrzenie dla magazynów, pracowni, całe zaplecze zostanie tutaj przeniesione. Nasz stary budynek odzyska jakby tą pierwotną formę. O to zadba też konserwator zabytków i tu prace będą na pewno trudniejsze, bardziej takie drobiazgowe, gdyż chcemy odzyskać jakby piękność tej architektury, która kiedyś była, a we wnętrzu też chcemy wprowadzić nowoczesność, więc będziemy mieć połączenie starego z nowym i myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawe też na skalę europejską, połączenie takich dwóch budynków w nowej bryle i w starej bryle. Wszystkie plany są na stronie, też zapraszam widzów i zainteresowane osoby, żeby patrzyły na to, na te projekty, bo to też jest ciekawe. Mamy w planie w trakcie Nocy Teatrów dwa spektakle Tajemniczego Ogrodu, gdzie chcemy się pożegnać z naszymi widzami i też jakby, znaczy może nie pożegnać, bo de facto zaprosić do nowych przestrzeni. Chcemy pożegnać ten budynek w takiej formie, jaka jest teraz. Więc między spektaklami będzie możliwość wejścia tutaj, będą oprowadzania. Zapraszam do tego, żeby sfotografować tą przestrzeń, żeby potem za te parę lat sprawdzić, jaka jest różnica, co się zmieniło. To zawsze jest bardzo ciekawe jakby patrzenie na rozwój.
11: Adam Frączak, wiceprezes zarządu firmy Alstom.
10: Trudna inwestycja?
11: Tak, trudna inwestycja, dlatego że jest to część zabytkowa, gdzie pracę musimy prowadzić pod nadzorem konserwatora zabytków przez odpowiednio wykwalifikowanych ludzi, wykwalifikowane ekipy z należytą starannością.
10: Ile pracy potrwają?
11: 24 miesiące potrwają prace. Myślę, że największą trudnością tutaj właśnie będzie ta część, która ma być odrestaurowana.
10: A kiedy wejdziecie na plac budowy?
11: Przejmujemy plac budowy 16 września.
10: Czyli już rozumiem, od tego momentu tu należy się spodziewać ekip budowlanych. No,
11: najpierw organizacja placu budowy, tak, i za chwilę pierwsze ekipy, prace rozbiórkowe. Cieszę się, że biorę udział w takiej uroczystości, tak ważnej tutaj dla miasta, ale myślę, że naprawdę mamy doświadczenie w realizacji obiektów zarówno teatralnych, publicznych, jak i zabytkowych, także korzystając z tych doświadczeń zrealizujemy to na pewno.
0: Wojciech Sługa, marszałek województwa śląskiego. Nie ma narodu, nie ma państwa bez kultury. Żeby przetrwać jako naród, musimy stawiać na kulturę, to nie mam wątpliwości. Kultura, ciężko kupić bilet do teatru i raczej przeżywa rozkwit. Bilety są rozchwytywane, sztuki są grane codziennie w różnych miejscach i nie tylko w dużych miastach. Nie jesteśmy Krakowem, jesteśmy Warszawą, tam wiadomo największe teatry, ale sceny województwa śląskiego też przyciągają i mają swoją widownię i wystawiamy naprawdę wspaniałe spektakle różnorakie. Chociażby niedawno wystawiona Carmen na ulicach w Bielsku Białej pokazała, że tłumy około 200 tysięcy przez dwa dni potrafiło oglądać operę, co nie jest zwyczajne, ale mamy nadzieję, że przyciągnie widzów chociażby do Bytomia, do Opery Śląskiej. Tu postawiliśmy w planach. Województwo Śląskie dysponuje programami, strategiami, środkami europejskimi i tak programujemy, że musimy stawiać na instytucje kultury. Kiedyś wybudowaliśmy Muzeum Śląskie, mamy wiele scen i także Teatr Zagłębia. Już niedługo 130 lat historii, więcej niż miasto Sosnowiec, wielkie środki podatników europejskich. Prawie 60 milionów złotych zainwestowane w to miejsce spowoduje, że będzie zupełnie zbudowany teatr, prawie że od nowa, inne sceny, inne konstrukcje, większa widownia i liczymy na to, że jak będzie większa widownia, znowu się wypełni ludźmi, już się nie możemy doczekać tej przebudowy, a na koniec premiery, która pokaże, w jakim kierunku pójdzie teatr zupełnie w nowym, starym miejscu.
1: Arkadiusz Naciński, prezydent miasta Sosnowca. Ta Zagłębia to marka sama w sobie. 5 lat starsza od miasta, jeden z chyba 5 czy 4 teatrów, pierwszych teatrów w Polsce. I tak jak powiedziałem, marka sama w sobie, znana dużo szerzej niż granice miasta Sosnowca. Także to inwestycja pewnie też dla tych wszystkich, którzy są wielbicielami naszego teatru, ale oczywiście szczególnie dla mieszkańców Sosnowca, bo ostatnie lata pokazały, że zapotrzebowanie na Teatr Zagłębia, na to, co tu się dzieje, jest coraz większe, bo liczba widzów wzrosła ponad trzykrotnie, z kilkunastu tysięcy do prawie 50 tysięcy. No i te wstępne rozmowy o tym, że potrzebny byłby czy to teatr letni, czy mała scena, zawiodły nas do dzisiejszego momentu, w którym podpisaliśmy umowę na budowę tak naprawdę zupełnie nowego budynku, nowego teatru połączonego z tą starą siedzibą nowoczesnego, w którym będziemy mieć nie tylko miejsce dla aktorów i nowoczesną scenę, ale również całe zaplecze, które jest niezbędne, nie tak jak dzisiaj, że w różnych miejscach Sosnowca trzeba korzystać z budynku, żeby to zaplecze dla teatru było. I myślę, że to jest też bardzo ważne dla wszystkich sympatyków teatru, że zachowana zostanie ten stary budynek, zmodernizowany i tak naprawdę ta dzisiejsza widownia będzie tą mniejszą, którą mieliśmy tak naprawdę wybudować. Także ważny dzień, ważna inwestycja i takie zakończenie, myślę, wszystkich rzeczy, które działy się, jeżeli o kulturę, jeżeli chodzi o te ostatnie kilkanaście lat, bo przecież to są ogromne pieniądze, które inwestowaliśmy. Mediateka, POK w Kazimierzu, sala koncertowa, czy muza, czy w szkole muzycznej, to wszystko już za nami, a dzisiaj, tak jak powiedziałem, rozpoczęcie tej wisienki na torcie, jak to mówiłem, budowa nowego teatru i wierzę, że na koniec 28 roku, pewnie gdzieś na przełomie tego 28-29 będziemy mogli się wspólnie widzieć, żeby cieszyć się z otwarcia, ale przede wszystkim premiery na nowych deskach nowego Teatru Zagłębia.
8: Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej zaprasza w najbliższy weekend na dwie imprezy. Pierwsza to Festiwal Ludzi Aktywnych, druga to Święto Plonów. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
6: Magda Mikę, Centrum Aktywności Obywatelskiej. Festiwal Ludzi Aktywnych to tradycyjne święto trzeciego sektora w Dąbrowie Górniczej. Stowarzyszenia i fundacje, które działają na terenie miasta, będą prezentować swoją działalność, ale trochę w innej formie. Będzie to wielka gra dla aktywnych. Po raz kolejny chcemy zmobilizować mieszkanki i mieszkańców, nie tylko do tego, żeby przyszły, zobaczyły, co się dzieje, ale żeby same spróbowały różnych aktywności. Ponad 40 podmiotów w Parku Halera zaprezentuje swoje działania. Jest to gra skierowana zarówno dla rodzin, dla osób w wieku senioralnym, jak i dla wszystkich, którzy chcą poznać działalność organizacji.
12: Czym się zajmują organizacje w Dąbrowie?
6: Organizacje w Dąbrowie wypełniają całą ferię barw, od działań związanych z ochroną środowiska, poprzez wsparcie osób w kryzysach, czy bezdomności, czy osób samotnych, seniorów, młodzieży, ale też działania związane z edukacją, przedsiębiorczością, czy te, które Tak naprawdę najbardziej kojarzymy z organizacjami pozarządowymi, czyli sport i kultura.
10: I w tym dniu to jest doskonała okazja, żeby zobaczyć, czym się takie organizacje zajmują, bo nie każdy się orientuje.
6: Patrzymy tak naprawdę każdego dnia, ale tak jak mówisz, nie zawsze się orientujemy, że to organizacja pozarządowa, bo chociażby czy ochotnicze straże pożarne, czy WOP to właśnie organizacje pozarządowe. Ale tak, 5 września w Parku Halera punktualnie o 12 startujemy z grą, która pokaże, że organizacje są bardzo różnorodne. Co więcej, że z ich oferty można skorzystać zarówno jednorazowo, jak i systematycznie.
10: Gdzie te organizacje się znajdują? Gdzie one mają swoją siedzibę?
6: Organizacje mają siedzibę wszędzie, to znaczy w domach prywatnych, w centrum aktywności obywatelskiej, w siedzibach, które są im udostępnione przez miasto czy przez osoby prywatne. Organizacje bardzo często tak naprawdę nie potrzebują też miejsca do działania, potrzebują adresu, gdzie wykonują swoją misję, więc spotkamy je na przykład w szkołach, na boiskach, spotykamy je właśnie w siedzibach ochotniczych straży pożarnych. To, co je wszystkie łączy, to to, że mają Dąbrowę w sercu i że pokazują, że bycie aktywnym dąbrowianinem to fajna rzecz.
10: Miejscem, w którym wszystko o organizacjach pozarządowych się wie, to Centrum Aktywności Obywatelskiej.
6: My pomagamy i wspieramy organizacje pozarządowe. Jest ich 365 w Dąbrowie Górniczej, czyli można sobie wybrać organizację na każdy dzień roku i poznać je bliżej, ale my zachęcamy, żeby 5 września przyjść do Parku Halera i zobaczyć, co mają do zaoferowania.
10: Czyli 5 września można poznać organizacje pozarządowe, a 6 września można pożegnać lato.
6: 6 września można pożegnać lato i też z organizacjami pozarządowymi. Trochę nowa formuła dożynek, czyli święta plonów, ponieważ w Dąbrowie Górniczej coraz mniej rolników, coraz mniej osób, które uprawiają pole. Tegoroczny gospodarz, czyli koło gospodyń Antonio, stwierdziło, że pożegna lato na Zagłębiowsko z kwiatami. Będą tradycyjne przemarsze, bo to wszyscy lubią, oglądać tradycyjne stroje zagłębiowskie. Będzie wspólne śpiewanie, będzie prezentacja kół gospodyń, będzie możliwość zjedzenia czegoś smacznego, co przygotowały panie, ale będzie też możliwość posłuchania zespołów czy Miejskiej Orkiestry Dętej, która w tym razem przedstawi nam się trochę w innym repertuarze, piosenek Krzysztofa Kręczona, ale będzie też możliwość potańczenia czy po prostu spędzenia czasu wspólnie.
10: I gdzie się to odbędzie?
6: Ząbkowice, stadion, Centrum Sportu i Rekreacji. Tam zapraszamy wszystkich. Od godziny 13.30 zaczynamy kolorowym przemarszem, a potem już będzie się działo.
10: To taka impreza, która ma też przypomnieć chyba mieszkańcom Dąbrowy Górniczej, że to nie tylko przemysł tutaj, ale też i rolnictwo kiedyś było.
6: Tak, to jest taka impreza, którą od ponad 70 lat już w dzielnicach tak naprawdę kultywujemy. Natomiast w tym roku trochę inna formuła. Wiemy też, że nie każdy dąbrowian, dąbrowianka ma związek z rolnictwem, czy ma związek z przemysłem. Czasem po prostu czeka na zakończenie tego najbarwniejszego okresu i właśnie dlatego zagłębiowskie pożegnanie rad.
7: SK Śląsk.
8: Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Pipistrel Velis Elektro trafił w ręce uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kato. Ma szansę wyznaczyć nowy kierunek dla szkolenia lotniczego w Polsce. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
13: Anna Przybył, dyrektor Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
14: Jesteśmy na lotnisku Muchowiec w Katowicach, powiedzmy o powodach, wyjątkowych powodach.
13: Powód jest wyjątkowy, ponieważ w ramach projektu Szkoła Wysokich Lotów zakupiliśmy pierwszy w Polsce samolot elektryczny, który jako pierwszy w Polsce został zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i nasi uczniowie mają możliwość poznania nowoczesnego sprzętu, jednocześnie poznania zasad działania silnika elektrycznego w lotnictwie. Odbywają kursy i szkolenia już na tym samolocie i pierwsze takie loty zapoznawcze. Dzisiaj chcemy oficjalnie przedstawić nasz samolot władzom regionu i chcemy chwalić się tym, że jesteśmy nowoczesną szkołą, która chce rozwijać technologię przyszłości.
14: To proszę powiedzieć w takim razie, jak te szkolenia się odbywają, z czego korzystają uczniowie?
13: Uczniowie na co dzień korzystają z najnowocześniejszych sprzętów, które kupujemy w ramach różnych projektów. Przy szkole powstało 3 lata temu Branżowe Centrum Umiejętności, które też jest wyposażone w najnowocześniejsze sprzęty. Prowadzimy kursy z robotyki, prowadzimy kursy z obsługi dronów, z cyberbezpieczeństwa, z odczytywania zdjęć dronowych, prowadzimy kursy i szkolenia z wykorzystaniem technologii VR. Dla nas były napisane programy, które są dedykowane tylko i wyłącznie dla nas, 10 modułów dotyczących w ogóle pracy na lotnisku, więc możemy szkolić i pracowników lotniska, i przyszłych pracowników lotniska, którymi są nasi uczniowie. Natomiast samolot elektryczny to właśnie, tak jak już powiedziałam, realizacja Szkoła Wysokich Lotów, który ma za zadanie też dać dodatkowe kwalifikacje uczniom. Szkolenia odbywały się różnego typu i między innymi szkolenia w tej chwili odbywają tak zwany PPL, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Latają na naszym samolocie elektrycznym, ale latają też na tradycyjnych samolotach spalinowych, bo nie sposób takiej ilości godzin, jaki wymaga szkolenie do licencji pilota, zrobić na jednym samolocie dla około 30 przynajmniej uczniów.
14: A to rzeczywiście jest pierwszy tego typu samolot w Polsce?
13: Tak, to jest pierwszy tego typu samolot w Polsce, zarejestrowany. Być może już, wie pan, technologia się tak szybko zmienia i świat się tak szybko zmienia, że za chwilę pojawią się następne. Ale rzeczywiście byliśmy pierwszą firmą, która zakupiła taki samolot elektryczny i go zarejestrowała. W Szkole Wysokich Lotów już przeszkoliliśmy 120 uczniów. W związku z tym projekt kończy się w październiku, więc myślę, że około może będzie 140 w sumie. Natomiast będziemy realizować teraz kolejny projekt, w ramach którego mamy przewidywane szkolenia szybowcowe z kolei dla 15 uczniów, więc różne szkolenia, które oferujemy w szkole w ramach projektu, myślę, że dają uczniom wielkie możliwości potem na rynku pracy.
15: Ja jestem Ola Gawlik.
1: A ja Piotr Tekeli.
14: To powiedzcie, co wyjątkowego jest w tym samolocie elektrycznym, no i jak korzystacie z jego dobrodziejstw?
15: Znaczy, na pewno jest to wyjątkowego, że jest elektryczny. Tak jak w lotnictwie ogólnym rzadko takie coś się widuje, że te samoloty są elektryczne, tym bardziej w Polsce, że jest jako pierwszy. To jest ta jedna chyba najbardziej wyjątkowa rzecz. A jak korzystamy ze szkoleń?
1: No ja na przykład skończyłem szkolenie na tego elektryka. I mogę, znaczy, no nie mam porównania do innych ultralightów, które są spalinowe, ale mogę powiedzieć, że na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru z tego śmigła. No na pewno jest mniejszy zasięg niż normalnym, ale to też się przekłada, wydaje mi się, że na mniejsze koszty eksploatacji, ponieważ no, prąd jest jednak tańszy od tego paliwa lotniczego.
14: To ja zapytam, opanowanie tego typu maszyny to jest jak trudne, łatwe? Jak to oceniacie? To znaczy, ile godzin trzeba spędzić, żeby w ogóle taką maszyną móc polatać?
15: Ciężko powiedzieć. Znaczy, w pilotażu nie różni się pewnie zbytnio od tradycyjnego samolotu, tak jak jest spalinowy, bo jest to zwykły samolot. Takie same wersje Pipistrela występują na sobie w Gliwicach, są spalinowe, więc nie różnią się. Jedyny jest ta różnica, że właśnie mają krótszy zasięg, bo on około, ja z tego co pamiętam, ma 50 minut lotu, a właśnie na tych samolotach spalinowych można wylatać dużo więcej. Myślę, że na pewno wiele firm będzie chciało iść właśnie w tą stronę, żeby w tą stronę się rozwijać, no bo jednak ekologia, tak samo tutaj, jak jesteśmy w Katowicach, to jest bardzo duża aglomeracja, jest dużo zabudowań i właśnie przez to, że te samoloty elektryczne są cichsze, będą chcieli właśnie ludzie w to iść, ponieważ nie będzie to zakłócało spokoju, tak jak właśnie te tradycyjne samoloty. Jest samo śmigło tak naprawdę wydaje dźwięk i nic więcej.
14: Ale wy myślicie, że będziecie bardziej konkurencyjni na rynku, kiedy skończycie szkołę, no bo będziecie mieli no, umiejętności prowadzenia czy latania pierwszym samolotem elektrycznym?
1: No, wydaje mi się, że jeszcze na tyle nie rozwinęło się to technologicznie wszystko, żeby aż tak to wyprzedzić, ale na pewno gdzieś to w przyszłości da to swoje plusy dla nas.
14: Ale wy wiążecie swoją przyszłość z lotnictwem?
15: Tak, oboje wiążemy tą przyszłość z lotnictwem. Nie mamy tego, ponieważ jest to też pierwszy, też żeby teraz nie powiedzieć źle, jest to certyfikowany samolot, dlatego on ma wszystkie przeglądy, tak to by nie mógł wylecieć w powietrze. Jest zdatny do lotu, jest sprawdzony, dlatego też właśnie całe to lotnictwo, cała ta branża polega na tym zaufaniu, dlatego nawet jeśli się coś pojawi, no to jest wiadomo, że to było sprawdzone przez kogoś, ktoś to podpisał się swoim nazwiskiem pod tym, że to jest bezpieczne do lotu, więc nie ma aż takiego, nawet jeśli to jest nazwane prototypem czy czymkolwiek.
14: Wy już byliście nim w powietrzu?
1: Ja byłem. No jest to inne doświadczenie, ze względu na to, że nie jest może to, że elektryczne, bo tak jak mówiłem, to się tylko różni naprawdę tym, że nie słychać go praktycznie, ale ultralight ma to swoje, że jest bardzo lekki w pilotowaniu i
16: dużo bardziej wszystko czuję, takich zwykłych, jak na przykład Cessna albo Tecna.
17: Dzień dobry, Krystian Maślanka. Samolot lata z prędkościami rzędu 150-160 km na godzinę. Możemy tym samolotem polatać godzinę. Na cele szkolne w zupełności wystarczające.
14: Taki samolot długo się ładuje?
17: Około godziny czasu pełne ładowanie. Godzina 15. Z Katowic do Bielska i z powrotem to bez problemu się powinno udać. Ja wykonywałem tutaj loty z Katowic do Kaniowa, z Kaniowa do Katowic, także to są jak najbardziej w zasięgu lotu. Nie ma paneli słonecznych, a wracając jeszcze do wcześniejszego, no to taki lot z Katowic do Kaniowa to trwał 15 minut versus godzina samochodem. To jest różnica zauważalna. W jakimś stopniu na pewno, musimy poczekać, no tak jak z autami, to trochę trwało zanim osiągnęły jakieś zasięgi sensowne.
14: Ile osób się mieści?
17: Samolot jest dwumiejscowy. Przede wszystkim jest to szkolenie z różnic. Głównie samoloty szkolne to są samoloty tłokowe, spalinowe. No i tutaj trzeba jakby nabrać nowych umiejętności z zakresu zarządzania energią i takiego planowania tego lotu, żeby właśnie nie zużyć sobie z nadmiaru energii wcześniej, żeby dolecieć z odpowiednimi rezerwami, też żeby po prostu wykorzystać pogodę do przedłużenia tego lotu. W zasadzie tak samo jak samochodowy, po prostu pilnujemy prędkości, pilnujemy mocy, która jest zużywana z baterii. No a dodatkowo jeszcze jakaś podstawowa wiedza z zakresu meteorologii też na pewno pomaga. Poza tym ten samolot jest bardzo podobny pilotażowo do szybowca. Ma taką charakterystykę szybowcową, także jesteśmy w stanie odpowiednią pogodę szybowcową też wykorzystać do latania. Nie, póki co jest tylko jedna tutaj. Natomiast no jak tylko będzie ich więcej, no to będzie można się ładować na innych lotniskach.
14: Jeśli latać tym elektrykiem, to tylko do Katowic?
17: Albo z Katowic. Jest ciut większa, ale tak, zasadniczo działa to bardzo podobnie. Tak samo gniazdo ładowania też jest bardzo podobne do samochodowego. Szczerze mówiąc, ja jeżdżę spalinowym samochodem, nie mam doświadczenia z samochodami elektrycznymi aż takiego, więc nie wiem, czy do końca to wszystko będzie tak działać. Ale to myślę, że teoretycznie tak, no bo technologia jest podobna.
14: No tak podsumowując, może pan powiedzieć prędkość, długość, wagę i tak dalej.
17: Samolot, maksymalna masa startowa to 600 kg, lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę, zasięg lotu godzina.
18: Krzysztof Będkowski, prezes zarządu spółki Skydream, która sprowadza ten samolot do Polski.
14: Proszę powiedzieć, czy to jest drogie cacko?
18: Taki samolot to jest kwota około 230-250 tysięcy euro netto. Jak na samolot elektryczny, który jest produkowany w tej chwili w około 100 egzemplarzach, został wyprodukowany w około 100 egzemplarzach, jest jedyny, jest to relatywnie na chwilę obecną wysoka cena, natomiast jeżeli technologia bateryjna się spopularyzuje, to mam nadzieję, że te ceny spadną.
14: Za chwilę ocenia pan, będą coraz większe zamówienia na tego typu elektryczne samoloty, tak jak to jest w wypadku samochodów elektrycznych, że coraz większą popularność zdobywają?
18: Tu jest trochę, z samolotami elektrycznymi jest coś wspólnego z samochodami, ale jest też jedna pewna różnica, tak? Zainteresowanie samochodami elektrycznymi na dzień dzisiejszy wzrasta z tego powodu, że paliwa kopalne i konflikt w cieśninie jest taki, a nie inny, generuje nam zwyżki cen paliw. Natomiast w przypadku samolotów głównym problemem, który mamy na lotniskach na dzień dzisiejszy, jest hałas. Lotnisko na Muchowcu ma problemy z hałasem i niektóre samoloty mogą latać tylko w określonych stopach godzinowych. W przypadku lotniska w Gliwicach, gdzie też mamy oddział firmy, ten hałas też jest dla jednej miejscowości obok uciążliwy, bo lotnisko się bardzo mocno rozwinęło i jak gdyby rozumiem mieszkańców, bo tych samolotów trata coraz więcej. Możemy obserwować, co się dzieje na przykład na zachodniej części Europy, gdzie ten temat związany z problematyką hałasu był istotny już albo widoczny powiedzmy 10 lat temu. I przykładowo, nie wiem, Szwajcaria, Holandia, Belgia to są kraje, gdzie to są samoloty głównie użytkowane właśnie do szkolenia podstawowego pilotów w rejonie lotnisk, ponieważ nie generują one hałasu, także wydaje mi się, że raczej nie będzie to taka skala jak samochodów elektrycznych, gdzie powiedzmy te baterie pozwalają jeździć, nie wiem, w tej chwili nawet 600 km i do tego kwestie związane z oszczędnością paliwa, bardziej z kwestiami hałasu, żeby powiedzmy te samoloty mogły być użytkowane w zakresie szkolenia podstawowego pilotów w dużych aglomeracjach miejskich. Jeżeli mamy wziąć protokół uważania takiego samolotu, który stoi powiedzmy za nami, elektrycznego i odpowiednika spalinowego, to z protokołu uważania on będzie cięższy, ponieważ masa samolotu pustego to jest w przypadku samolotu spalinowego z podstawowymi płynami eksploatacyjnymi, ale bez paliwa. Natomiast tutaj mamy baterie, które ważą i tak naprawdę, jeżeli bylibyśmy porównać masy pustego samolotu, tak 1:1, czyli powiedzmy samolotu z naładowaną baterią, bo ten czy nie jest ma naładowany, czy ma baterię pustą, waży dokładnie tyle samo, byśmy zbliżeni. Natomiast jeśli chodzi o takie porównanie typowo dokumentacyjne, papierowe, to samolot elektryczny będzie cięższy od tą masę paliwa, którą stanowią baterie.
14: A w co jeszcze taki samolot jest wyposażony?
18: Ten samolot, który tutaj mamy, jest wyposażony w awionikę taką podstawową do podstawowego pilotażu, czyli mamy prędkościomierz, wysokościomierz, radiostację, transponder. Ten samolot oprócz tego jest wyposażony w spadochronowy system ratunkowy dla całego samolotu, także w przypadku jakiejś awarii pilot ma możliwość uruchomienia takiego spadochronu ratunkowego i samolot wyląduje nam na spadochronie. Natomiast w zakresie jak gdyby oszczędności energii, no nie mamy systemów na przykład do automatycznego lądowania, nie jest dopuszczone do latania w nocy, nie ma systemu autopilota, ponieważ te wszystkie elementy awioniczne powodują dodatkowy pobór mocy, jednocześnie wpływając nam na czas lotu, który dla powiedzmy takiego szkolenia podstawowego jest jak najbardziej istotny i jego nie chcemy obniżać w dół. Generuje nam żadnych spalin. W chwili obecną tak, to jest pierwszy egzemplarz w Polsce i jedyny. W związku z tym, że to jest pierwszy samolot w Polsce, to zarówno my jako dystrybutor musieliśmy się przygotować do jego importu, bo musieliśmy zapewnić zarówno pilotowi, który nam dzień dzisiejszy nim lata, odpowiednie szkolenie u producenta, dzięki którym na dzień dzisiejszy on może szkolić kolejnych instruktorów w Polsce i za granicą również. Musieliśmy przeszkolić mechaników specjalistycznych, którzy ten samolot będą obsługiwali. I tak naprawdę również uczyliśmy trochę Urząd Lotnictwa Cywilnego, bo dla nich też to był pierwszy samolot. Współpraca układała się bardzo fajnie. Część inspektorów była na szkoleniach u producenta w kwietniu tego roku. Następne szkolenia, takie powiedzmy informacyjne dla urzędu, organizujemy chyba za tydzień czy za dwa tygodnie, w połowie września. Także mamy nadzieję, że jak już będziemy przygotowani w pełni, zarówno od strony naszej obsługowej, pilotażowej, prawnej, urzędowej, bo urzędowo od strony dopuszczenia tego samolotu do lotu, ale także urzędu od strony nadzoru takiego samolotu, od strony zdolności do lotu, to myślę, że kolejne samoloty, czy to powiedzmy będą pojawiały się od nas, czy od innych dystrybutorów w Polsce, no mają dużo łatwiejszą i szybszą ścieżkę, żeby powiedzmy takie samoloty dopuścić do użytkowania i potem z nimi na co dzień żyć. Tak, no żeby było śmieszniej, tak widzicie, w tej chwili samolot podjechał do punktu oczekiwania i normalny samolot spalinowy w tym momencie najczęściej zwalnia obroty silnika na obroty jałowe i śmigło się kręci, ale mamy jakiś hałas. W tej chwili pilot najczęściej uzyskuje jakąś zgodę na start albo sprawdza, czy jakiegoś innego samolotu nie ma do podejścia. Sprawdza, czy wszystkie parametry stanu naładowania baterii, czy zespołu napędowego są prawidłowe. Jeżeli wszystko zweryfikuje, zajmie pas. Prawdopodobnie w tej chwili to uzyska, sprawdza, czy silnik osiąga pełną moc. Także ten hałas, który mamy w tej chwili, zgenerowany przez śmigło. No i zaraz zobaczycie, że on wjedzie na pas i ta próba tak naprawdę silnika zajmuje, tak jak słyszeliście, w tej chwili kilka sekund. Sprawdził pilot, czy silnik osiąga maksymalne obroty startowe. Wjedzie na pas i wystartuje. Natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
7: SK Śląsk.
8: Złamana noga boli tak samo w Tatrach, jak i na jurajskich skałach. Wraz z rosnącą popularnością wspinaczki rośnie też liczba niebezpiecznych zdarzeń na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Według danych grupy jurajskiej GOPR ratownicy interweniują na Jurze średnio około 200 razy w roku, a przy dobrej pogodzie widać gwałtowne skoki liczby wypadków. Podczas Juromanii, która odbędzie się między 18 a 20 września, ratownicy pokażą, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
19: Robert Pilarczyk, naczelnik grupy jurajskiej GOPR.
14: Na Juromanii, bo z jednej strony bezpieczeństwo, ale z drugiej strony wspomniał pan na konferencji prasowej, że przygotowaliście coś też specjalnego dla tych wszystkich, którzy Juromanię odwiedzą. Co to takiego będzie?
19: Tak, nasza stacja jest jedną z lokalizacji Juromanii. W ramach tego wydarzenia chcielibyśmy przede wszystkim postawić na edukację, czyli pokazywać, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy, w jaki sposób używać AED, bo te urządzenia są coraz bardziej rozpowszechnione w całej Polsce, w tym również na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Bardzo zależy nam na tym, żeby każdy z turystów, ale przede wszystkim też obywateli, potrafił takie urządzenie obsłużyć skutecznie. Stąd nasz pomysł na to, że to hasło Juromanii, ta energia, która będzie się przewijała przez całą Juromanię, my chcielibyśmy pokazać właśnie od strony ratowania życia, czyli tego prądu, który przepływa przez urządzenie i właśnie może uratować życie. To dla nas bardzo ważne, ale też pokazujemy naszą pracę, pokazujemy sprzęt, jakim dysponujemy. To wszystko, co służy nam w trakcie obsługi wypadków na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, więc szeroko pojęte budowanie edukacji, budowanie świadomości tego turysty jurajskiego, ale także mieszkańca.
14: Zauważył pan, że Jura stała się takim miejscem, które no, magiczne i przyciąga coraz więcej turystów?
19: No, ja urodziłem się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ja obserwuję to od wielu, wielu lat. Jestem z nią związany od kilkudziesięciu lat. Więc rzeczywiście pamiętam Jurę, powiedziałbym wręcz zniszczoną i zaniedbaną. To, co obserwuję teraz, to rozkwit właśnie tej krainy. To jest piękne miejsce na mapie województwa śląskiego i województwa małopolskiego. Bardzo doceniana, jeszcze nie odkryta przez wielu, do czego właśnie zapraszamy, żeby tę Jurę albo odkryć na nowo, albo właśnie w ogóle spojrzeć na nią, bo nie każdy tu kiedyś był. Natomiast Jura Krakowsko-Częstochowska jest w mojej ocenie świetnym miejscem na jedno bądź kilkudniową wycieczkę. Można tutaj uprawiać wiele sportów, bo zarówno wspinaczka, speleologia, turystyka piesza, turystyka konna, turystyka rowerowa, więc w zasadzie większość aktywnych sportów, które sobie wymarzymy, możemy na tej Jurze uprawiać. Jest ona bardzo dobrze skomunikowana, bardzo dobrze zurbanizowana, więc z jednej strony mamy piękne okoliczności przyrody, piękne możliwości do tego, żeby ten sport uprawiać, a z drugiej strony dużą łatwość, dużą dostępność, co czyni ją bardzo dobrym miejscem zarówno dla turysty kwalifikowanego, ale również dla rodzin z dziećmi.
14: To na koniec, panie naczelniku, ponieważ no, śmiało można powiedzieć, Juromania to tak w przededniu jesieni kalendarzowej, tę jesień już czuć w powietrzu. Czy mógłby pan przypomnieć, że z jednej strony jak przyjeżdżamy na skałki, zwiedzamy jaskanie i tak dalej, czego unikać, takie ABC bezpiecznego turysty na Jurze?
19: Na Jurze, tak jak we wszystkich innych miejscach, w zasadzie ogólne zasady są takie same. Bardzo ważne jest, żeby przede wszystkim zaplanować wycieczkę. Cokolwiek chcemy robić, czy to będzie właśnie wspinaczka, czy turystyka piesza, zaplanujmy wycieczkę, zweryfikujmy, jak długo będziemy w terenie, sprawdźmy pogodę, czy w tym czasie nie są planowane jakieś, czy przewidywane jakieś opady albo załamania pogody. Powiadommy kogoś o tym, gdzie idziemy i po co. Jeżeli po długim czasie nas nie będzie, godzinie tak zwanej alarmowej, czyli tej, na którą się umawiamy, jeżeli kogoś nie będzie, to zawsze będzie z tyłu ten ktoś, kto zadzwoni na przykład do GoPro i powie, jaka jest sytuacja, że nasza bliska osoba miała wrócić, już jeszcze jej nie było, więc to jest bardzo ważne. Oprócz tego miejmy ze sobą telefon, załadowany telefon i najlepiej z powerbankiem. Miejmy oczywiście wbite numery ratunkowe do pamięci telefonu, ale również pamiętajmy o nich, bo czasami jest tak, że możemy wzywać pomoc z innego telefonu i wtedy musimy te numery po prostu znać na pamięć. To 112 albo numer taki dedykowany do GoPro, czyli 601-1300 lub 985.
14: A proszę powiedzieć, jakie najczęściej takie grzechy turyści popełniają, bo zdarzały się przecież tutaj też akcje ratowania turystów, którzy no, nieodpowiedzialnie weszli do jaskiń chociażby.
19: No rzeczywiście, Jura jest na tyle piękna, że momentami po prostu może uśpić naszą czujność. Tu jest, te pejzaże są wręcz bajkowe, więc my troszkę romantyzując pewne sytuacje, po prostu usypiamy naszą czujność i rzeczywiście to później pokutuje wielokrotnie ciężkimi urazami. No, wtedy właśnie są od tego ratownicy, żeby w takich sytuacjach pomóc. Natomiast jedyne, o co mogę apelować, to właśnie o ten zdrowy rozsądek. Jeżeli chcemy uprawiać sport, róbmy to z kimś doświadczonym. Jeżeli chcemy rozpocząć naszą wycieczkę, czy jakąś przygodę, czy z wspinaczką, czy ze speleologią, zadbajmy w pierwszej kolejności o opiekuna, czyli albo instruktora, albo bardzo doświadczonego wspinacza, czy speleologa, który wprowadzi nas w ten sport od zakupu sprzętu, przez konfigurację tego sprzętu, właśnie po bezpieczne zachowanie. Inaczej to zawsze będzie niosło ze sobą ryzyko wypadku.
7: SK Śląsk.
8: Ponad 320 nowych uli pojawi się na terenie województwa śląskiego. 113 tysięcy złotych przekazał na ten cel Śląskiemu Związkowi Pszczelarzy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. O szczegółach podpisanego porozumienia mówi szef funduszu Mateusz Pindel oraz prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy Zbigniew Binko. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
20: W przepięknym miejscu, w Trutowisku na Murckach w Katowicach podpisaliśmy umowę na wsparcie dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach dwa bardzo ważnego zadania. To już szósta edycja, szóste wsparcie, którego udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup nowych uli dla rodzin pszczelich, dla zapylaczy, jak również na tutaj kwestie edukacyjne, przekazywanie bardzo ważnej wiedzy nie tylko dla mieszkańców województwa śląskiego, ale również samych pszczelarzy. Ta umowa, o której przed chwileczką wspomniałem, opiewa na ponad 112 tysięcy złotych. W ramach tej umowy zostanie zakupionych około 320 nowych uli. W tych ulach właśnie rozpocznie się nowe życie dla kolejnych nowych rodzin pszczelich, jak również będą wykonywane zajęcia edukacyjne, warsztatowe właśnie dla wspomnianych mieszkańców województwa śląskiego. Pszczoła to mała istota, mały owad, ale ma ogromne znaczenie nie tylko dla samego ekosystemu, dla bioróżnorodności, ale również nas jako mieszkańców województwa śląskiego i całego kraju, całego świata. Bez właśnie zaangażowania, bez pracy tych małych owadów nie byłaby możliwość rozwój przyrody, rozwój ekologii, jak i również bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Ktoś nawet kiedyś powiedział, gdyby wymarły te wspaniałe małe owady, to do 4 lat straciłoby się życie na naszej planecie. Dlatego tym bardziej jako instytucja, która w swoim DNA, zawsze to podkreślamy, mamy wspieranie ważnych zadań z punktu widzenia ochrony środowiska, po raz kolejny podjęliśmy decyzję o wsparciu dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. I w tym miejscu, panie prezesie, na pana ręce chciałbym również przekazać podziękowania za pracę, którą wykonujecie. Tej pracy może codziennie nie widać, pracy pszczół również, ale no dzięki temu, szanowni państwo, mamy zdrowe, polskie, ekologiczne produkty na naszych stołach, jak również przyroda, która nas w przepiękny sposób otacza. Dzisiaj jesteśmy właśnie, tak jak wspomniałem, na trutowisku w Katowicach. Możemy cię cieszyć, szczególnie na wiosnę, jak to wszystko pięknie zakwita, jak pracują zapylacze. Też, żeby przekazać państwu bardzo ważną informację, to nie jedyne wsparcie, które udzieliliśmy Śląskiemu Związkowi Pszczelarzy w Katowicach, ponieważ już od 5 edycji to wsparcie właśnie tutaj dociera. A tylko wspomnę, że Śląski Związek to ponad 2600 pszczelarzy, to ponad 44 tysiące rodzin pszczeli. A dzięki naszemu wsparciu już od 5 lat Śląski Związek zakupił już blisko 2000 nowych uli. To bardzo ważne i bardzo duże wsparcie. Ale również wspieramy inne stowarzyszenia, czy też związki pszczelarzy. Przykład Stowarzyszenia Pszczelarzy Beskidzkie Trutnie, czy też Beskidzki Związek Pszczelarski Bartnik. To również wsparcie pod kątem ochrony zwierząt na terenie całego województwa śląskiego. Mam na myśli tutaj czy sowę pomykówkę, czy chomika europejskiego w Jaworznie, czy rehabilitację dziko żyjących zwierząt, czy też właśnie pomoc w zakupie karmy dla tych stowarzyszeń, dla tych organizacji, które działają na terenie województwa śląskiego. I to nie chodzi tylko o to, że Wojewódzki Fundusz wspiera szeroko rozumianą edukację ekologiczną, szeroko rozumianą transformację naszego województwa, szczególnie transformację energetyczną, czy kwestie wodno-kanalizacyjne, adaptacje do zmian klimatu, czy gospodarkę odpadami. Ale również zwracamy uwagę właśnie na tą bioróżnorodność, na ten bardzo ważny aspekt, który szczególnie rodziny pszczele i pszczelarze tutaj nam zapewniają. Więc jeszcze raz, panie prezesie, gratuluję. Cieszę się z tej naszej już kilkuletniej współpracy i liczę na dalszą dobrą współpracę. Jeszcze raz gratuluję, dziękuję tego wsparcia i dziękuję za to, co robicie codziennie.
2: Dziękuję panu prezesowi. Rzeczywiście współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwa już wiele lat. No jest to szósta edycja tego projektu. Powiem państwu może krótko genezę tego projektu. Pszczelarze ogólnie dostają wsparcie na zakup sprzętu pszczelarskiego, między innymi zakup uli, z dotacji z Ministerstwa Rolnictwa. To jest wsparcie rynku produktów pszczelich. To jest program od 2005 roku realizowany. 50% jest wsparcie Skarbu Państwa, 50% pochodzi z pieniędzy z Brukseli. Natomiast jeżeli chodzi o zakup sprzętu pszczelarskiego, mogą do tego podejść tylko pszczelarze, którzy mają powyżej 10 rodzin pszczelich. I cały czas żeśmy się borykali z tym, że jednak mówią tak, no należymy do związku, hodujemy pszczoły, no mamy ją mniejszą ilość, a nie możemy skorzystać z żadnych dotacji. No i wtedy żeśmy wpadli na taki pomysł, nazwałem go mały pszczelarz, nie ze względu na wzrost czy na no mały pszczelarz ze względu na to, że chodzi tutaj o małą ilość uli. No i w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej taki pomysł żeśmy złożyli, przedyskutowali te parę lat temu i się okazało, że jest możliwość wsparcia właśnie tych pszczelarzy, którzy mają poniżej 10 rodzin pszczelich. No i tak jak tutaj prezes słusznie zauważył, pozyskaliśmy już z funduszu ponad 500 000 zł. Jest

są następni. Głównie, proszę Państwa, polega tutaj na tym, że wymiana starych uli na nowe. To jest cała taki jakby podstawa tego naszego działania, że no, ci mali pszczelarze hodują pszczoły w różnych takich, o tutaj ten zabytkowy ul, co widać za kamerami, w takich różnych ulach. No, chodzi o to, że tam są różnego rodzaju choroby, patogeny, które no, powodują coraz większą chorobowość u pszczół. A musimy o te pszczoły dbać, tak jak prezes tu powiedział, ze względu na bioróżnorodność, do której się przyczyniają. No i Einstein to powiedział, że właśnie te 4 lata, jak nie będzie pszczół, to mamy no, niezagwarantowaną dalszą egzystencję. Także jeszcze raz, panie prezesie, dziękuję za naszą współpracę, za to, że przychylnym okiem fundusz patrzy na nasze projekty. No i myślę, że skoro... Ja to zawsze powtarzam, że jeżeli coś jest już 2 razy, to już jest tradycja. A to jest 6 razy, to już jest super tradycja, panie prezesie. I myślę, że ta tradycja zostanie dalej zachowana, no bo są na to chętni. Ja jeżdżę w terenie, widzę te nasze pasieki. Proszę państwa, pasieki nasze są śliczne. Naprawdę, bo tak kiedyś, parę lat temu porównywane było, ano w Niemczech jest tak, w Austrii jest tak, wiadomo, bardziej rozwinięci, ale powiem Państwu, że zarówno pracownie, jak i pasieki są w tej chwili u nas zadbane, estetyczne i no, między innymi to, że ci mali pszczelarze mogą sobie też zakupić te ule, też spowodowało, że te małe pasieki przydomowe też są już takie perełeczki, tak jak ta perła, tylko tak na zakończenie Państwu powiem, że trutowiska w Polsce mamy 3 tylko, jedno na Mierzei Wiślanej, drugie w Katowicach-Murckach, a trzecie w Wiśle-Łabajowie. I w Katowicach-Murckach i w Wiśle-Łabajowie są to nasze trutowiska Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, dlatego że podjęliśmy lat temu ich z taką uchwałę, zresztą mamy swoją linię krzyżowniczą Karolinkę, podjęliśmy uchwałę, że będziemy matki unasienniać w sposób naturalny. Jak tu Państwo widzicie, wystawione są uliki. W tej chwili do unasienniania mamy rodziny ojcowskie z odpowiednią linią. Oczywiście wszystko to jest zaakceptowane przez Sejmik Województwa Śląskiego, także to jest wszystko na papierze spisane. To jest nie taka jakaś działalność charytatywna. Więc myślę, że mamy się czym pochwalić jako Śląski Związek, bo jednak posiadanie tych 2 trutowisk daje nam pierwsze miejsce w ogóle no, w takim podejściu do sprawy. No, sztuczne unasienianie, wiadomo, jest genetycznie, można to wszystko bardzo uchwycić. Natomiast my tutaj mamy rodziny ojcowskie, mamy pas ochronny trutowiska. Do pasa ochronnego dajemy matki pochodzące tutaj z rodzin ojcowskich, więc wszystko tu jest utrzymane w takich ryzach, jak powinno być. To trutowisko tutaj działa, w tym roku mamy 70 lat istnienia tego trutowiska. W międzyczasie były perypetie, że trutowisko zostało tak jakby opuszczone przez pszczelarzy. Nie było chętnych, żeby prowadzić to trutowisko, bo proszę Państwa, koszty utrzymania są dosyć istotne, a Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach bazuje tylko na działalności statutowej, więc mamy tylko te pieniążki ze składek. Ale staramy się to trutowisko utrzymać, staramy się, żeby to wszystko tutaj funkcjonowało. Unasiennianych jest około 2,5 tysiąca matek pszczelich co roku. Jest to unasiennianie od 15 maja gdzieś do 15 sierpnia. Mamy tutaj to trutowisko w Katowicach-Murskach, jest trutowiskiem użytkowym, czyli tutaj są unasienniane matki przez hodowców, które idą do pszczelarzy. Którzy idą do pszczelarzy te matki i są bezpośrednio tak jakby matkami miodnymi. Natomiast trutowisko w Wiśle-Łabajowie mamy jako trutowisko hodowlane do programu krzyżowniczego Karolinki i w tej chwili mamy program, wprowadziliśmy do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie nowy program doskonalenia linii Karolinka i będzie się nazywała Śląska. Ze względu na to, że no, Karolinka jest też ze Śląska, a linia Śląska też będzie tutaj nasza, dlatego staramy się to nazywać naszymi tutaj nazwami rodzimymi. Także cały czas Związek stara się tą hodowlę utrzymywać, stara się wspomagać te trutowiska pod względem, żeby wyglądały tak, jak wyglądają, a przede wszystkim pod względem hodowlanym, żeby odpowiedni materiał hodowlany był w rodzinach ojcowskich, żeby odpowiednio do pasa ochronnego przekazywać te matki, żeby czystość unasienniania była jak najwyższa.

0: Mamy tutaj opinię, którą sprzed lat wyrobił nam profesor Skowronek, że przy unasiennianiu około 3000 matek potrzeba nam jest 10 rodzin ojcowskich, żeby zabezpieczyć się unasiennianie. Natomiast ze względu na to, żeby podwyższyć czystość unasienniania, my prowadzimy około 15-20 rodzin ojcowskich, czyli 50 albo 100% zwiększamy tą ilość, no bo wiadomo, ilość trutni, która lata w powietrzu, zagęszczenie tych trutni powoduje, że czystość unasienniania jest coraz wyższa. Także staramy się to wszystko robić w sposób taki przemyślany, racjonalny, no i żeby uzyskać wyniki takie, jakie mamy. Nasza Karolinka jest popularna już w całej Polsce, matki są sprzedawane i myślę, że dalsza nasza opieka nad trutowiskiem i dalsze działania hodowlane spowodują, że będzie to wszystko się kręciło tak jak do tej pory, ale odbiegliśmy od tematu, wracając do tego pierwszego naszego tutaj spotkania tematycznie. Jeszcze raz, panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję Wojewódzkiemu Funduszowi za przychylne wsparcie. Dziękuję w imieniu pszczelarzy, bo to oczywiście związek, proszę państwa, jest tylko tutaj pośrednikiem w załatwianiu tych spraw, natomiast każda złotówka, jaka jest przekazana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, idzie do pszczelarzy. Całe to jest ponad 112 tysięcy złotych, co do złotówki idzie do pszczelarzy. My jako Śląski Związek, tak samo zresztą, proszę państwa, jest dotacjami wsparcie rynku produktów pszczelich. Otrzymujemy około 1 000 000 złotych dotacji rocznie na zakup sprzętu, na zakup leków przeciwko warozie, na badanie miodu, na zakup sprzętu do wędrówek. No tych programów jest kilka, ale wszystko to idzie przez Śląski Związek, jako że mamy osobowość prawną, natomiast każda złotówka wraca do pszczelarza w formie właśnie nie jako pieniężnej, tylko w formie dotacji na zakup odpowiednich rzeczy. Związek zacząłem prowadzić, oczywiście to jest moja funkcja społeczna, zacząłem prowadzić w 2003 roku, więc w 2003 roku było 1700 pszczelarzy i około 23 tysiące rodzin pszczeli. Natomiast w tej chwili, tak jak tutaj pan prezes powiedział, jest nas około 2600 osób, czyli prawie 1000 przybyło. Dzięki dotacjom unijnym, dzięki wsparciu, przybywa nam pszczelarzy. Może nie tyle samo przybywa, co ci pszczelarze, którzy nie należeli do związku, którzy nie korzystali z pewnych form dotacyjnych, teraz należą do związku. No i ilość rodzin też się praktycznie prawie dwukrotnie zwiększyła, bo z 23 tysięcy na 44, ponad 44 tysiące teraz mamy. Także to jest jakby taki odpowiednik do tych dotacji, że jednak zainteresowanie jest i pszczelarze jednak. No proszę państwa, zakup na przykład leków przeciw warozie, wsparcie jest do 90%. To więc ja już tak daję tylko obrazowy przykład, że jeżeli lek do ula kosztuje 10 zł, to pszczelarza faktycznie kosztuje złotówkę. Ja wiem, że on musi zapłacić za ten lek 10 zł, bo zwrot dotacji jest dopiero na etapie października, a leki są zakupywane w czerwcu, czerwiec, przełom czerwca, lipiec, ale suma summarum zwrot jest także, lek, gdyby sobie szedł prywatnie kupić, kosztuje 10 zł, a tak to jest forma 90% wsparcia. Tak samo jest na zakup sprzętu pszczelarskiego, gdzie też jest 50% ceny netto jest zwrot, czyli tutaj mamy tak jakby lepszą formę z Wojewódzkiego Funduszu, bo mamy 50% ceny brutto zwrot, natomiast z wsparcia rynku produktów pszczelich mamy 50% ceny netto. Zakup matek i odkładów, też tutaj to jest bardzo popularna forma zakupu przez pszczelarzy, ponieważ mogą sobie właśnie matki kupić odkłady. Pszczoły chorują coraz bardziej. Wiadomo, że na polach coraz częściej występują monokultury, czyli po przekwitnięciu na przykład rzepaku w okolicy jest tak zwana pustynia, bo obok rośnie kukurydza, a jeszcze z drugiej strony obok rośnie zboże. No więc to już pszczoły oczywiście mają Eldorado, jeżeli kwitnie rzepak, ale to jest tylko miesiąc. Po tym miesiącu wszystko się urywa i jest koniec. Więc tutaj to wsparcie dla pszczelarzy jednak jest bardzo takie trafione i myślę, że wespół z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, że znowu wspomagamy tych małych pszczelarzy, którzy, proszę Państwa, każda pszczoła jest ważna. To nie to, że ktoś ma 100 uli, a ktoś ma 2 ule, to ten, co ma 2 ule, to tam jest nieważny, a ten, co ma 100, bo proszę Państwa, w rodzinie pszczelej w sezonie, tak jak teraz mamy, jest około 80 tysięcy osobników pszczół, no więc każda rodzina no jednak w terenie robi swoją dobrą robotę i każdego trzeba szanować, czy tego, co ma jeden ul, czy tego, co ma setki czy dziesiątki uli. Także myślę, że podejście też tutaj muszę zwrócić uwagę na urzędy miast i gmin. Jak ja zacząłem funkcjonować tutaj w Śląskim Związku Pszczelarzy, dotacje z Urzędu Miast i Gmin były bardzo minimalne na pszczelarstwo, natomiast teraz wiele kół korzysta z grantów, z różnych dotacji z Urzędu Miast i Gmin. Oczywiście wszystko to przechodzi przez Śląski Związek, no ze względu na to, że tak jak wspomniałem wcześniej, mamy osobowość prawną, ale każda złotówka wraca do koła i Związek utrzymuje się głównie tylko i wyłącznie ze składek, czyli na działalności statutowej, natomiast wszelkie dotacje są zwracane zarówno dla kół, jak i dla pszczelarzy w 100%.
1: SK Śląsk.
2: Park Murckowski przejdzie metamorfozę. To wynik ubiegłorocznych konsultacji społecznych z mieszkańcami Murcek i kolejny krok w stronę modernizacji parku, z którego chętnie korzystają mieszkańcy południowych dzielnic Katowic, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
3: Opracowanie koncepcji oraz projektu przebudowy Parku Murckowskiego jest efektem konsultacji społecznych, które przeprowadziliśmy z mieszkańcami Murcek w ubiegłym roku. Wzięło w nich udział około 350 osób. Tyle ankiet otrzymaliśmy i najważniejszy kierunek jest zgodny z wynikiem tych konsultacji, a więc utrzymanie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej tego parku. Firma, która ma nam przygotować opracowanie tej koncepcji, ma zrobić dwie wersje takiego opracowania, które zostaną dodatkowo poddane kolejnym konsultacjom z mieszkańcami i na tej podstawie zostanie opracowana dokumentacja projektowa, już dokładnie wskazująca, jakie elementy zostaną wykonane w ramach modernizacji Parku Murckowskiego. W tym przetargu ogłoszonym przez Zakład Zieleni Miejskiej wpłynęły dwie oferty. Tańsza z nich na 202 tysiące złotych mieści się w zakładanym budżecie, natomiast w tej chwili trwa analiza obu ofert, która ma wyłonić firmę odpowiadającą za sporządzenie tej koncepcji oraz dokumentacji przetargowej. Ta koncepcja obejmie część opisową, ale także graficzną, zawierającą plan zagospodarowania terenu. Będzie zawierała wizualizację proponowanych rozwiązań. To ma ułatwić mieszkańcom wyborze tej lepszej koncepcji dla nich, bardziej odpowiadającej im ich oczekiwaniom. W parku znaleźć się mają strefy wypoczynku, aktywności sportowej, przestrzeń umożliwiająca organizację wydarzeń i spotkań mieszkańców. No doskonale wiem, że jest tam muszla koncertowa, koncepcja mają zawierać również analizę dotyczącą tego, czy tą muszlę należy wyremontować, czy też ewentualnie wybudować na nowo. A jest to bardzo ważne miejsce, chociażby Murcki Muszlownik, festiwal od lat, który ożywia tę część Katowic, przyciąga setki, jeśli nawet nie tysiące mieszkańców, nie tylko Murcek, ale też i okolicznych dzielnic. Także chcemy, aby również taką funkcję Park Murckowski dalej pełnił. Konsultacje bardziej miały na początek określić, jaki charakter ma mieć ten Park Murckowski, jakie funkcje spełnia, czy mieszkańcy czują się tam bezpiecznie i ewentualnie jakiego rodzaju inwestycji by oczekiwali. Rzeczywiście te konsultacje podkreśliły taki rekreacyjno-wypoczynkowy charakter tego miejsca, ale z uwzględnieniem również możliwości uprawiania różnego rodzaju dyscyplin sportowych. Mamy tam boiska piłkarskie i tutaj opracowanie koncepcji ma zawierać również analizę możliwości rozbudowy tych boisk o dodatkowe funkcje. Natomiast przede wszystkim konsultacje wykazały, że należałoby przeprowadzić modernizację alejek znajdujących się w Parku Murckowskim, zmodernizować tą infrastrukturę wypoczynkową, a więc ławki, kosze na śmieci, to należałoby wymienić oraz zadbać bardziej o drzewostan znajdujący się w parku, a więc zapewne przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni. Sama koncepcja ma obejmować planować również przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji zieleni znajdującej się w parku, po to, aby określić zakres prac niezbędnych do realizacji. Mówimy tak na dobrą sprawę o całym parku o powierzchni około 10 hektarów, a więc spora przestrzeń do zagospodarowania, wielofunkcyjna, ponieważ oprócz alejek, którymi oczywiście można spacerować, jest tam też plac zabaw, są boiska sportowe, a więc wiele różnego rodzaju funkcji, które muszą być uwzględnione przy opracowaniu najpierw koncepcji, a później projektu.
2: Sosnowiecki Szpital Miejski rozwija kompleksową onkologię. Nowy tomograf to flagowe urządzenie spośród kilkudziesięciu innych sprzętów i aparatury medycznej zakupionych w ramach środków z KPO. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
4: Bogdan Cioch, koordynator do spraw aparatury medycznej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Wiadomo, że to jest kolejny tomograf, to nie jest tak, że nie miamy, ale każdy następny tomograf to jest zmiana jakby pokoleniowa. Wiadomo, że tomograf został wynaleziony dosyć dawno, ale postęp technologiczny spowoduje, że każda następna wymiana to jest jednak zmiana pokoleniowa. Głównie opierająca się na tym, że jakby zmniejszamy dawkę dla pacjenta przy powiększeniu jakości obrazowania, tak? Bo to jest jakby najważniejsza sytuacja. Nasz tomograf jest 64-rzędowy, zapewnia dzięki temu 128 warstw w ciągu jednego obrotu, który trwa mniej więcej 0,3 sekundy, tak? Czyli w ciągu 0,3 sekundy dokonuje obrotu wokół pacjenta i tworzy te 128 warstw. Udźwig stołu, który mamy, jest o 340 kg, więc właściwie spokojnie zapewniamy pacjentów bariatrycznych. To nam pozwoli działać właśnie takimi pacjentami również. Dokładność takiego pozycjonowania stołu jest 0,25 mm, więc tak dokładnie się musi ustawić, żeby mógł właściwie działać. No i cała strefa sztucznej inteligencji, która właściwie wkracza w sprzęt medyczny, a głównie właśnie w taki jak tomografy, ponieważ ona wspomaga lekarzy klinicystów w opisach, w pomiarach, w wszystkich tych rzeczach, żeby było jakby łatwiej dokonywać różnych opisów, tak, badań.
5: Ten przeskok, o którym Pan mówił, ten poprzedni tomograf z którego roku? To jest kilka lat pewnie, czy tam kilkanaście?
4: 2014.
5: I to jest duży przeskok techniczny, technologiczny?
4: No tak, no jakby nie mieliśmy w ogóle sztucznej inteligencji w nim, tak? Mieliśmy dwa razy dłuższy jakby obieg dookoła obrotu. Mieliśmy, warstwy były podobne, nie? Ale jednak to jest, za każdym razem jest to przeskok. Tak?
5: Mówił Pan jeszcze o tych pacjentach bariatrycznych, bo niestety teraz coraz więcej osób ma z tym problemy. Ten tomograf ułatwia badanie takich osób.
4: Tak, mówię dlatego, że po pierwsze możemy na stole położyć pacjenta do 340 kg. Mamy szerokość gętry, czyli tego otworu, który wjeżdża, 82 cm, czyli to jest właściwie większość pacjentów. Wiadomo, że mogą się zdarzyć, tacy, którzy nie dadzą rady, ale większość pacjentów w taki otwór się zmieści, tak? Czyli możemy takie badanie wykonać. Poprzedni stół miał wytrzymałość 220 kg, także do takiej wagi mogliśmy pacjentów położyć, tak?
5: Ale zdarzało się tak, że musieliście gdzieś pacjentów transportować?
4: Myślę, że chyba zdarzyło się tak parę razy, ale to dużo nie było, ale było takie sytuacje.
5: A jeśli chodzi o tą sztuczną inteligencję, w jaki sposób ona pomaga w takiej aparaturze?
4: No ona powoduje to, że jakby wstępnie przygotowuje dla lekarza, który opisuje, przygotowuje pod kątem pomiarów, ilości, wyszukuje tych rzeczy, prawda? Po to, żeby lekarz mógł się skupić już na konkretnych zmianach, które sztuczna inteligencja mu podpowiada, tak? Bo to jest po to, tak? Żeby on nie musiał szukać w całym badaniu, ona już od razu wskaże mu miejsca, w którym ma szukać, tak?
6: Aneta Kawka, prezes zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, spółka z o.o. w restrukturyzacji. Ta pracownia to jest taki symbol tak naprawdę, otwieramy symbolicznie pracownię tomografii komputerowej, ponieważ tak naprawdę kończymy jedno z najważniejszych w ostatnich latach naszych przedsięwzięć, a mianowicie przygotowanie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego do działania w sieci specjalistycznych ośrodków leczenia onkologicznego na najwyższym poziomie. To są dziesiątki, o ile nie setki różnego rodzaju urządzeń, które i aparatury medycznej, które będą wykorzystywane zarówno w diagnostyce i tutaj największy na pewno jest tomograf komputerowy, ale też USG, dwa rentgeny, jeden przewoźny, drugi rentgen śródoperacyjny, mnóstwo różnego innego rodzaju sprzętu na bloku operacyjnym. Zadbaliśmy również o bezpieczeństwo pacjentów, więc nowe aparaty do znieczulenia, nowe stoły operacyjne, oczywiście diatermie, innego rodzaju sprzęt specjalistyczny operacyjny dla zabiegów onkologicznych i również remont oddziału dla pacjentów, części oddziału urologicznego, no i nowa pracownia endoskopii z nowymi urządzeniami, takich jak do tej pory nie mieliśmy. Także dużo szerszy zakres badań, dużo szerszy zakres zabiegów i często też leczenia niezabiegowego, nieoperacyjnego, tak? Bo dzisiejsze możliwości również tutaj w tym szpitalu będą umożliwiały jakby resekcję części zmian również metodą endoskopową.
5: To jest projekt wart?
6: Sam tomograf kosztował 8 milionów, całość przedsięwzięcia to jest ponad 30.
5: I to jest wszystko to, co jest Wam niezbędne, w jakiś sposób zaspokaja Wasze potrzeby na tę chwilę?
6: Tak, to jest wszystko to, co jest nam niezbędne, żeby skutecznie leczyć pacjentów onkologicznych na tym poziomie, na którym my się specjalizujemy, bo nie chcemy robić wszystkiego, chcemy robić to, w czym jesteśmy dobrzy i my chcemy i rozwijamy operacje, zabiegi operacyjne u osób, diagnostykę oczywiście przede wszystkim, ale też leczenie operacyjne, onkologiczne w zakresie ginekologii, urologii i chirurgii ogólnej.
2: To już wszystko, jeżeli chodzi o te wydanie magazynu Reporterów Eski Śląsk. Więcej informacji z naszego regionu znajdziecie oczywiście na naszym portalu eska.pl. Tam dowiecie się między innymi o jednym z najważniejszych miasteczek na Śląsku, które kiedyś było wsią, która jako pierwsza miała elektryczność. Jeśli już wiecie, co to za miasto, no to dajcie znać, a my zdradzamy Wam nazwę już teraz na eska.pl.
1: Eska Śląsk News.
2: Natalia Czarnuch, cześć. Zapraszam na godzinny magazyn Reporterów Eski Śląsk. Zaczynamy od Katowic. Można wejść na pokład Titanica, gdy wyruszył w pierwszy i zarazem ostatni rejs w 1912 roku. A wszystko ze sprawą wyjątkowej wystawy. Ta jest dostępna od 4 września do końca roku. Na całym świecie zobaczyło ją już 35 milionów ludzi. Wystawę odwiedził też nasz reporter Darek Brombosz. Posłuchajcie, jak mu się podobało.
7: Krzysztof Mędrala, ambasador wystawy Titanic The Art of Architecture w Polsce.
8: Tutaj, w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, zaczyna się cała ta podróż?
7: Tak, ta podróż nasza, jako gościa wystawy, zaczyna się od galerii, w której najpierw widzimy model wraku i przedmioty wydobyte z niego, po to, aby gość otrzymał pewien kontekst wystawy i był przygotowany na to, co zobaczy dalej. Musimy być uwrażliwieni na to, że przedmioty na tej wystawie, a jest ich około 200, zostały wydobyte z samego wraku Titanica właśnie.
8: Takie perełki tutaj na tej wystawie to?
7: Jest tutaj wiele przedmiotów osobistych pasażerów, myślę więc, że dlatego są bardzo wzruszające i niosą w sobie taki ładunek emocjonalny. Możemy zobaczyć spodnie, buty, okulary, perfumy. Możemy zobaczyć wspaniałą zastawę stołową, która dekorowała pierwszą, drugą i trzecią klasę Titanica, więc tych przedmiotów jest tutaj naprawdę dużo różnych, również przedmiotów związanych z konstrukcją statku, podzielonych właśnie na takie różne galerie, przez które przechodzimy.
8: Tutaj ze sprawą nowej technologii można, że tak powiem, wsiąść na pokład Titanica.
7: Możemy tak sobie wyobrazić faktycznie, ponieważ bardzo ciekawym dodatkiem do wystawy jest sekcja wirtualnej rzeczywistości i sali imersyjnej. I jako pasjonat historii Titanica muszę Państwu powiedzieć, że oglądając to, co tam można zobaczyć, jest to przygotowane naprawdę bardzo dobrze, zgodnie z prawdą historyczną i rekreacja wirtualna statku jest perfekcyjna.
8: To może powiedzmy o tym, jak duża to jest wystawa. Ile się ją zwiedza ktoś, kto przyjdzie, bo od 4 września witacie tutaj gości w Katowicach.
7: Witamy gości od 4 września. Wystawa potrwa na ten moment, jest zaplanowana do końca grudnia 2026. Jak długo się ją zwiedza? Ja myślę, że to już jest kwestia osobistej wrażliwości danej osoby. Ja znam osoby, które samodzielnie zwiedzały taką wystawę, chodząc, czytając wszystkie podpisy przez około 3 godziny, a potem wracały jeszcze raz i jeszcze raz. Są osoby, które przejdą 20-30 minut i myślę, że to zależy od tego, jak my chcemy z tej wystawy wyciągnąć coś dla siebie, a nie tylko i wyłącznie od tego, co jest nam dane.
8: Wy przypominacie historię Titanica?
7: Pielęgnujemy tą historię, przypominamy ją, chcemy, żeby w jakiś sposób była ważna i dla kolejnego pokolenia, więc właśnie dzięki wydobywaniu takich przedmiotów, ich konserwowaniu i właściwej ekspozycji można tą historię nam dzisiaj przybliżać i poczuć to, że historia przede wszystkim ludzi, pasażerów, jest podobna czasami i do naszej. Tak, to prawda, skala tej wystawy jest bardzo duża. Ona jeździ po świecie od wielu, wielu lat, od końca lat 90. i do tej pory odwiedziło ją około 35 milionów zwiedzających, ale jest to wystawa pod tym samym szyldem, ponieważ tak naprawdę pod tym szyldem The Artifact Exhibition podróżowało po świecie do niedawna 5 różnych zestawów eksponatów. Tak, jak najbardziej, i właśnie to tworzy jej wyjątkową wartość. Dotknąć niestety nie możemy, chociaż muszę powiedzieć, że to bardzo kusi.
8: Czy James Cameron pomógł waszej wystawie, czy zaszkodził?
7: Jeżeli mówimy o tym, czy jego film rozbudził zainteresowanie Titanikiem, to myślę, że zdecydowanie tak. Natomiast czy zaszkodził, jest to kwestia wtórna. Ja nie chciałbym poddawać krytyce wielkie dzieło filmowe z końca lat 90., które było przygotowane wówczas zgodnie mniej więcej z taką wiedzą, jaka była dostępna, ale kiedy film został wyemitowany, okazało się, że jest w nim szereg nieścisłości odkrywanych w późniejszych latach, również takich, które skończyły się czasami procesami sądowymi. Tak, wielu zwiedzających ma oczekiwanie, jakieś zaszyte w sobie, że zobaczy tutaj wiele nawiązań do filmu. Tak nie jest. To jest wystawa stricte historyczna i oczywiście są rzeczy, które będą nam się kojarzyły z filmem w naturalny sposób, bo jest to Titanic. Natomiast to nie jest wystawa o filmie.
8: Czy może pan powiedzieć, jakie są ceny wstępu, czy one są na każdą kieszeń dla całej rodziny? No i ci, którzy tutaj przyjdą, to czy będą mogli skorzystać na przykład z przewodnika?
7: Oczywiście różne grupy osób, czy nawet indywidualne osoby będą mogły skorzystać z przewodnika. Natomiast odnośnie cen są różne możliwości. Te ceny się zmieniają w zależności od dnia, weekendu, ale także ilości osób, bo są również bilety dla rodzin, które zdecydowanie bardziej opłaca się zakupić w przypadku dwójki dorosłych i dwójki dzieci.
8: To jeszcze zapytam, czy wy macie kontakt z potomkami tych, którzy wsiedli, przeżyli na przykład katastrofę Titanica albo zginęli i oni dostarczyli wam jakieś wyjątkowe pamiątki na tą wystawę?
7: Nie, dlatego że te pamiątki, które są na tej wystawie, choć czasami wiemy, do kogo należały, są wydobyte z dna oceanu i nie są własnością prywatną. Natomiast czy mamy kontakty? Niektóre osoby tak. Ja jestem wielkim pasjonatem historii Titanica. Jeżdżę w różne miejsca, również za granicę, i znam potomków ludzi, którzy byli na Titanicu, zarówno tych, którzy zginęli, jak i tych, którzy przeżyli, i rozmowy z tymi rodzinami czasami są bardzo wzruszające. Czasami też jako pasjonat dotykałem przedmiotów, które należały do tych ludzi, ale to już nie jest kwestia samej wystawy w Katowicach stricte, tylko tego, jak akurat swoją pasję własną rozwijałem przez lata. Inne ważne wydarzenia z historii doczekał się wielu teorii spiskowych. Myślę, że temat teorii spiskowych jest nadal aktualny i pewnie będą się pojawiały kolejne w kolejnych latach. On nie stracił na sile oddziaływania na naszą wyobraźnię i wiele zagadek dotyczących Titanica nadal jest nierozwiązanych, więc myślę, że jest tutaj też duże pole w przyszłości do zgłębiania tych tajemnic, poznawania wraku lepiej. Wrak podlega też bezustannej dezintegracji, zaczyna się rozsypywać, pojawia się tym samym dostęp do miejsc, które nie były dostępne wcześniej, więc myślę, że ten proces degradacji wraku też będzie nas dodatkowo uczył w kolejnych dekadach.
8: A po tych 114 latach od katastrofy pana dziwią jeszcze jakieś mity, które trzeba rozwiewać?
7: Dziwi mnie czasami to, jak bardzo ludzie powtarzają pewne mity, jak duża jest niechęć do zgłębienia prawdy. Są osoby, które bardzo lubią na przykład wątek tego, że Titanic zatonął w wyniku spisku bankowo-ubezpieczeniowego. I niektórzy to wierzą i podtrzymują nieprawdę. Więc oddziaływanie tego typu wystaw ma również charakter edukacyjny, po to, aby obalać pewne teorie spiskowe i po to, żeby edukować zwiedzających o tym, jak było naprawdę.
9: Piotr Gerber, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego, w której skład wchodzi Muzeum Walcownia, które jest wystawa Titanic.
8: No właśnie, proszę powiedzieć, bo pierwsi goście będą mogli tę wystawę zobaczyć 4 września. Dzisiaj 3 września była specjalna konferencja prasowa. Pan przedpremierowo zobaczył tę wystawę. No i chciałem zapytać o emocje, jakie panu towarzyszyły.
9: Aha, emocje są. Dreszczyk z różnych powodów. Po pierwsze, że mamy w naszej walcowni opowieść, historię, technologię, która pochodzi z czasów, kiedy ona powstawała, albo ciut później. Dwa, że mówimy o technice z tamtego czasu, a my właśnie mówimy to o walcowni. A na koniec, że mnóstwo jest takich związków. Może blacha cynkowa tutaj walcowana służyła do naczyń czy wanien na przykład na Titaniku. Nagle wkraczamy z tą wystawą oraz z tą oryginalną walcownią w czas rozwoju rewolucji przemysłowej, nowych technologii, oświetlenia elektrycznego, maszyn parowych. Wspaniałe powiązanie jednego z drugim. I to jest jedno, a to wrażenie, które powoduje ciarki, to jest to, że widzimy rzeczy bardzo osobiste, które pochodzą z olbrzymiej tragedii, która wynikła z uwierzenia, że my już panujemy nad światem, a się okazało, że tak nie do końca. I tyle osób nieszczęśliwie zginęło i możemy oglądać i przypominać sobie ich życie.
8: Tu można przenieść się też w zasadzie na pokład Titanika dzięki chociażby okularom VR.
9: O, absolutnie. Organizatorzy to świetnie zrobili. Są modele, są autentyczne przedmioty, ale także można pooglądać odtworzoną i w ruchu atmosferę tego statku. To jest naprawdę fascynujące i ciekawe. Świetna wystawa.
8: Pan otrzymał swoją kartę pokładową?
9: Zaraz dostanę.
8: A czy jest jakaś wyjątkowa perełka, która szczególnie pana wzruszyła, zaintrygowała?
9: Wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, tu kolega podpowiada, na gwizdek parowy, czyli coś, co robiło sygnał do odjazdu, do przyjazdu. Jak on wygląda, to jest ten eksponat, który za panem redaktorem stoi. To jest to, co kojarzy nam się, jak jesteśmy w porcie, dźwięki statków. I on właśnie takie dźwięki wydawał. I on tu jest.
2: Na kulturalnej mapie Sosnowca pojawiło się nowe miejsce. To Bank Sztuki przy ulicy Małchowskiego. Z powodzeniem odbył się tam już pokaz mody czy przedstawienie teatralne. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
10: Marcin Majchrowicz, Bank Sztuki, Sosnowiec.
5: No właśnie, gdzie my się znajdujemy? Co to za miejsce?
10: Znajdujemy się w Sosnowcu przy ulicy Małchowskiego 7, w historycznym budynku Banku Polskiego, który został oddany do użytkowania w 1924 roku.
5: Do tej pory bank, w tej chwili miejsce przeznaczone dla mieszkańców.
10: Taka jest idea, taki zamysł tego przedsięwzięcia. Na przestrzeni oczywiście ostatnich 2 lat mnóstwo pomysłów i rozwój tej idei, bo zaczynaliśmy z ideą Banku Sztuki i z tym, co ma się dziać wewnątrz. Zaczęliśmy od współpracy z Teatrem Zagłębia, natomiast już w tym roku również rozwijając współpracę z Teatrem Zagłębia przy okazji pierwszego festiwalu teatralnego sosnowieckiego udało się zorganizować w przestrzeni dziedzińca budynku po tańcówkę i tutaj jakby efekt, odbiór tego miejsca, recenzje, które otrzymaliśmy, skłoniły nas do tego, że musimy połączyć tą funkcję zewnętrzną i wewnętrzną i widzimy, że to się będzie świetnie uzupełniać.
5: Kiedy pan ten budynek po raz pierwszy zobaczył?
10: Zobaczyłem go bardzo dawno temu, ponieważ jestem z Sosnowca. W 1998 roku miałem okazję podczas prac wakacyjnych jako licealista pracować tutaj fizycznie na tej ulicy podczas przebudowy. Także chyba wtedy to było pierwszy raz, kiedy zobaczyłem jakby ten budynek monumentalny, inny niż wszystkie kamienice w ciągu. Natomiast kilka lat temu zauważyłem w internecie ogłoszenie Banku Śląskiego o chęci sprzedaży tego obiektu i zainteresowałem się, można powiedzieć, ponownie tym budynkiem.
5: A wtedy, jak go pan zobaczył po raz pierwszy, myślał pan, że to może być miejsce, które będzie miało zupełnie inny charakter, zupełnie inna działalność będzie w nim się odbywała?
10: Zdecydowanie nie. I myślę, że to był problem ze sprzedażą też tego budynku, dlatego, że było bardzo wielu oglądających, cena była atrakcyjna, wiele przetargów, które nie dochodziły do skutków, dlatego, że potrzebna była funkcja docelowa. Niektórzy się konsultowali z konserwatorem zabytków, inni próbowali wpisać samodzielnie jakąś funkcję, natomiast budynek jest wymagający. To nie jest standardowy obiekt. Tutaj w części frontowej pierwszego piętra mamy 12 metrów wysokości. To jest zdecydowanie wymagające, jeżeli chodzi o kwestie ogrzewania, jeżeli chodzi o kwestie chłodzenia, i również wkomponowanie docelowej funkcji tego obiektu.
5: Ale dla takiej funkcji, gdzie będzie kultura przez duże K, ten budynek jak najbardziej doskonale się nada?
10: Zdecydowanie i tutaj muszę przyznać, że to nie jest coś, co ja wymyśliłem. Tutaj teatr, można powiedzieć, otworzył nam wszystkim oczy, że można wkomponować przedstawienia teatralne w tą przestrzeń i ta przestrzeń może świetnie grać. I już nie tylko Ziemia Obiecana, której premiera miała miejsce w ubiegłym roku, ale również wydarzenia teatralne i spektakle teatrów gościnnych, które były grane w innych ujęciach, w innych miejscach była ustawiona scena i widownia. I ta przestrzeń się świetnie adoptuje, świetnie gra podświetlana. Oczywiście kwestie związane tutaj jakby z komfortem, z wykorzystaniem docelowej akustyki, to wszystko przed nami. Natomiast jeżeli w takich warunkach osiągnęliśmy ten efekt, który miał miejsce, to może być tylko dużo, dużo lepiej.
5: To jest właśnie trudne wyobrazić sobie coś, zanim się to zobaczy. Tak jak pan powiedział, trudno było sobie wyobrazić, że tu mogą się przedstawienia teatralne odbywać. Odbyło się przedstawienie i nagle, co, otworzyły się oczy, pan sobie myśli, wow, to po prostu jest doskonałe miejsce do tego typu wydarzeń.
10: No jak zawsze tutaj musi być zbieg kilku okoliczności w jednym czasie i gdyby nie plany rozbudowy teatru w Sosnowcu, no to teatr nie musiałby szukać jakiegoś miejsca zastępczego w tym czasie. Gdyby nie ta ich inicjatywa, to też byśmy tego nie dostrzegli. Tutaj kwestia, po pierwszej premierze zauważyliśmy, że ulica zaczyna ożywać również w momencie, kiedy te wydarzenia mają miejsce w budynku, dlatego że no, przychodzą tutaj na ulicę nowi, można powiedzieć, klienci, którzy się tu wcześniej nie pojawiali, oczekują na wydarzenie, po wydarzeniu mają czas, w związku z tym mogą skorzystać z okolicznych lokali gastronomicznych i te wszystkie elementy łącząc razem, no, można powiedzieć, że w tym momencie odnosimy sukces, bo tworzymy nie tylko wydarzenie wewnątrz, ale tworzymy jakby całą przestrzeń i dajemy takie nowe życie ulicy.
5: Trudno przystosować ten budynek, bo on przez wiele, wiele lat tu siedzieli bankowcy, tak? Były małe pomieszczenia. Trudno tą przestrzeń na przykład otworzyć.
10: No powiem tak, że tutaj jakby pisaliśmy, odtwarzaliśmy historię tego budynku na nowo, dlatego że dokumentacja była bardzo uboga i uczyliśmy się, jakie przebudowy i odkrywaliśmy, jakie przebudowy były wykonywane na przestrzeni lat. Dużym zaskoczeniem dla nas było to, że cała część parteru została podniesiona prawie o metr do góry, zasypana gruzem, została położona druga posadzka, legary stalowe, dodatkowa wylewka betonowa i nie byliśmy w stanie odkryć powodu tej przebudowy, która była robiona prawdopodobnie w latach 50. Finalnie, tutaj, że tak powiem, mocno dociekając tych wszystkich elementów przebudowy, okazało się, że w latach 50. architekci prawdopodobnie mieli zlecenie, żeby stworzyć schron w tym budynku, którego tu pierwotnie nie było. Zaadaptowano część magazynu koksu i węgla w piwnicy, natomiast trzeba było dodatkowo tą powierzchnię wzmocnić, izolując czy wzmacniając stropy i stąd no, gigantyczna ilość pracy wtedy wykonana, żeby ten metr do góry podnieść. Natomiast dla nas w tej chwili no, gigantyczna praca, żeby to wszystko przywrócić do poprzednich wymiarów, kilkaset ton wywiezionych z budynku. Natomiast tutaj wracając do pani pytania o otwarcie tej przestrzeni, to cieszymy się bardzo, że ta przestrzeń w głównej części budynku, czyli na pierwszym piętrze, ona właściwie jest, można powiedzieć, w wersji oryginalnej. Czyli my tutaj nie dokonywaliśmy żadnych modyfikacji, jeżeli chodzi o ściany. Właściwie tylko i wyłącznie w inne miejsca przesuniemy historyczne lady bankowe, które będą odrestaurowane i będą służyły jako jakieś elementy dekoracyjne lub meblowe. Natomiast właściwie będziemy powracać do tego, co tam było 100 lat temu. Udało nam się na zdjęciach archiwalnych odszukać, jak wyglądała posadzka. W tej chwili właśnie robimy próbki i staramy się odtworzyć tą kolorystykę i ten materiał. Także tutaj myślę, że to też jest bardzo ważne, że jesteśmy w stanie połączyć tą funkcję w taki sposób, żeby nie dokonywać modyfikacji no, tego wyjątkowego gmachu, można powiedzieć.
5: Długo te prace potrwają?
10: Jeżeli myślimy o całości przebudowy, łącznie z instalacją tych docelowych urządzeń, które tutaj chcemy zamontować, to na dzień dzisiejszy planujemy, że będzie to trzeci kwartał przyszłego roku.
5: Wszystkie prace odbywają się pod nadzorem konserwatora zabytków, bo to budynek zabytkowy.
10: Tak, oczywiście. Wszystkie prace odbywają się pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jesteśmy po kilku wizjach lokalnych, natomiast również zespół nadzorujący pracę musi wykazać się kwalifikacjami, czyli tutaj na bieżąco, jeżeli są elementy, które odkrywamy albo mamy wątpliwości, no to musimy się skonsultować. Natomiast w tej części parteru ten obiekt był tak mocno zmodyfikowany przez prace, które były prowadzone w latach 90., że niestety w tej części no, zachowało się bardzo mało elementów historycznych.
5: A spodziewał się pan, że tu będzie tyle pracy, czy nie? Czy myślał pan, że wejdziecie i to jest kwestia dostosowania budynku tylko do jakichś tam potrzeb?
10: Są wyzwania oczywiście, natomiast budynek został, pomimo tego, że wybudowany 100 lat temu, został wybudowany w bardzo dobrej technologii. Nie ma tutaj stropów drewnianych, które byłyby problematyczne. Elementy konstrukcyjne są zachowane i są w bardzo dobrym stanie. No, wykonaliśmy nowe poszycie dachu z blachy tytancynkowej, także pewnie na kolejne 100 lat. To był ten element, który był newralgiczny, ponieważ ten dach był no, w złym stanie technicznym. Stolarka okienna, która będzie musiała być wymieniona na okna, które będą odzwierciedlały ten historyczny układ i to się będzie już działo, ta wymiana. Natomiast do dnia dzisiejszego tutaj jakby negatywnie nas ten budynek na całe szczęście nie zaskoczył.
5: Co docelowo tutaj się będzie odbywało? Jakie macie plany już od przyszłego roku?
10: No można powiedzieć, że w ramach tutaj Banku Sztuki mamy dwa przedsięwzięcia, czyli mamy i Bank Sztuki jako obiekt, który w części parteru to będzie powierzchnia biurowa o podwyższonym standardzie, czyli kancelarie notarialne, czy prawnicze, czy biura jakieś usługowe, natomiast wykorzystamy w przeciągu tygodnia to, że dysponujemy miejscami parkingowymi. W piątek, kiedy pracownicy będą opuszczać te biura, tą przestrzeń wewnątrz placu parkingową będziemy starali się wykorzystać kulturalnie. I tutaj ten drugi projekt, czyli Sosnowieckie Dziedziniec Sztuki, to ma być przestrzeń, która właśnie będzie żyła weekendami. Chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku powstał już cały harmonogram wydarzeń kulturalnych. Natomiast w tej chwili funkcjonujemy, można powiedzieć, w warunkach trochę jeszcze placu budowy. Tutaj te wszystkie prace się toczą w międzyczasie. Natomiast planujemy na jesieni ukończyć nawierzchnię w tej części dziedzińca. W międzyczasie będą powstawać kolejne murale kolejnych artystów. Myślę, że te nazwiska będą pozytywnym zaskoczeniem, że artyści tego formatu zdecydowali się zaistnieć w tej przestrzeni Sosnowieckiego Dziedzińca Sztuki. Natomiast w przyszłym roku to chcielibyśmy, żeby to nie były tylko wydarzenia muzyczne, ale również, żeby to były zajęcia dla dzieci, zajęcia sportowe, zajęcia dla seniorów, tak żeby ta przestrzeń mogła wypełnić dodatkową funkcją całą ulicę Małachowskiego. Będą zamontowane nowe bramy, natomiast z założenia te bramy będą zamykać dziedziniec na noc. W ciągu dnia chcielibyśmy, żeby mieszkańcy mogli mieć możliwość skorzystania z tej przestrzeni. Chcemy zabudować kilkanaście ławek tutaj wewnątrz dziedzińca. Będzie zaaranżowana zieleń, także chcielibyśmy, żeby to była przestrzeń, która żyje, z której mogą korzystać wszyscy bez względu na wiek.
5: No właśnie, jak pan sobie to miejsce wyobraża za kilka lat? Co to się będzie działo, jak ono będzie żyło?
10: Powiem tak, biorąc pod uwagę to, że ostatnie dwa lata spowodowały, że mnóstwo ciekawych osób z pasją przyszło tutaj ze swoimi pomysłami, to ja tak samo widzę tą przestrzeń, że właściwie każdego tygodnia pojawia się ktoś, kto jakąś swoją ideę próbuje przedstawić i tak bym widział tą przestrzeń, żeby to była przestrzeń dla ludzi z pomysłami, którzy mogą ją tutaj po prostu realizować. Od potańcówek, poprzez koncert szant, poprzez zajęcia manualne, tak naprawdę chcielibyśmy tutaj udostępniać tą przestrzeń dla ludzi z pomysłami.
1: SK Śląsk.
2: We wrześniu rozpoczną się szkolenia dla mieszkańców Katowic z obrony cywilnej i na początek będzie mogło z nich skorzystać około 1000 mieszkańców, mówi prezydent miasta Marcin Krupa. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
11: One są w całości z budżetu miasta Katowice. Myśmy na początku roku w budżecie obecnym przewidzieli kwotę 150 tysięcy złotych na wkład własny do projektów związanych z możliwością pozyskania środków zewnętrznych właśnie na szkolenia naszych mieszkańców z tematyki obrony cywilnej. Tego dofinansowania nie otrzymaliśmy nie ze względu na to, że nie udało nam się w jakimś konkursie, tylko po prostu tych pieniędzy nie ma na te szkolenia na razie przewidzianych. No i po prostu, żeby nie stracić tych pieniędzy, a żeby też wykorzystać całą tą pulę, podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu konkursu skierowanego do NGO-sów. Zostały wybrane 4 NGO-sy, które będą realizowały cały cykl szkoleń. Rozpoczną się te szkolenia we wrześniu, muszą się skończyć mniej więcej do połowy listopada, tak żeby całe środki rozliczyć. No i oczywiście będziemy obserwowali, jakie są rezultaty tych szkoleń, ile osób jest zainteresowanych, czy to zainteresowanie jest większe, aniżeli sobie wyobrażamy, czy może mniejsze. No i oczywiście będziemy do tego powracali w kolejnym budżecie, może już właśnie z wykorzystaniem środków centralnych, bo taką mam nadzieję. Będzie to wszystko ogłaszane w naszych informatorach, czy na stronie internetowej, czy przez same NGO-sy i będziemy robili po prostu rekrutację wśród różnych środowisk, z którymi już dzisiaj NGO-sy współpracują, więc to będzie taki pierwszy krok jakby do kwestii rozszerzenia szkoleń na znacznie większą grupę osób, nie tylko tą, która powiedzmy będzie mogła skorzystać z tych szkoleń w najbliższym czasie. Każda z tych organizacji ma pewien zakres i obowiązek przeprowadzenia określonych szkoleń z określonej tematyki i to jest jak gdyby klucz. Generalnie też jakby celujemy w te organizacje, które już dzisiaj prowadzą podobne szkolenia z dziećmi, z młodzieżą czy ze seniorami i chcemy to po prostu rozszerzyć na ogół społeczeństwa, nie tylko na te określone grupy społeczne i oczywiście będą tam tematyka głównie związana z kwestiami właśnie zachowania się w sytuacji kryzysowej, umiejętności rozpoznawania sygnałów dźwiękowych czy jakichkolwiek sygnałów związanych z ewakuacją na przykład, umiejętnością spakowania się na taką ewakuację, pomocy osobom trzecim czy nawet ewakuacją ewakuacja zwierząt, więc te wszystkie elementy będą się znajdowały w tych szkoleniach. No oczywiście pierwsza pomoc, te wszystkie najważniejsze sprawy związane z jakby pomocą taką bezpośrednią drugiemu człowiekowi, no to to wszystko to będzie omówione. I oczywiście no, mam świadomość, że nie zrobimy z naszego społeczeństwa żołnierzy, prawda, takich, którzy są przeszkoleni i ćwiczyli to wielokrotnie, ale przynajmniej ta wiedza w jakiejś części będzie mogła trafić do mieszkańców, bo też miejmy świadomość, to nie kwestia posiadania plecaka ewakuacyjnego, załatwi całą za nas sprawę, tylko umiejętność skorzystania z tego, co w tym plecaku jest, to jest najważniejsze i czasami nawet nie wszystkie te elementy, które w tym profesjonalnym plecaku ucieczkowym są tak bardzo potrzebne do takiej ewakuacji, udania się do miejsca schronienia czy do schronów w danym obszarze.
12: Małgorzata Morin-Czyń-Siemiec, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urząd Miasta Katowice. Nie chcemy wprowadzać póki co kryteriów wiekowych, chcemy się skupić na mieszkańcach chętnych, czyli na zasadzie kto będzie chętny, zainteresowany, niech skorzysta. To jest pierwsza edycja, tak jak powiedział pan prezydent, więc opieramy się na chętnych, na tych, którzy też będą rokowali, że tą wiedzę będą rozpowszechniać wśród znajomych, rodziny, sąsiadów. To są takie ogólne wskazania kryzysowe, ale będzie to przełożenie praktyczne, czyli też będą pokazy pomocy przedmedycznej, kwestie pakowania plecaka, rozpoznawania sygnałów alarmowych, więc myślę, że to będzie takie słowo mówione, przełożone, nie każdy lubi czytać poradniki. Chcemy się oprzeć na miejskich jednostkach, więc być może to będą domy kultury, szkoły. Będziemy jeszcze te sale wybierać. Chcemy, aby jak najwięcej mieszkańców skorzystało, a więc jak największe sale będziemy wybierać. Chcemy przeszkolić co najmniej 1000 osób i co najmniej 100 organizacji pozarządowych. To jest wskaźnik minimum. Natomiast jeśli przyjdzie więcej i przeszkolimy więcej, to oczywiście cel będzie osiągnięty. 1000 rodzin, bo chcielibyśmy, żeby to był przedstawiciel rodziny i potem na tą swoją społeczność. Chcemy korzystać z takiego duplikowania, multiplikowania tej funkcji, czyli sąsiad sąsiadowi, członek rodziny, kolejnym członkom rodziny, taką pocztę pantoflową, no ale też chcemy wykorzystać w pierwszym etapie, mamy nadzieję, że zgłosią się ci najbardziej zainteresowani, najbardziej chętni i oni będą tą wiedzę szerzyć dalej. Mieszkańcy nauczą się, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. No, mamy trudne czasy, więc myślimy, że nauczą się praktycznie realizować te zadania, praktycznie udzielać pierwszej pomocy, spakować plecak, wiedzieć jak zachować się w sytuacji, kiedy chociażby nie będzie prądu czy internetu. To są takie podstawowe rzeczy, ale myślę, że jak mamy chwilę przerwy w funkcjonowaniu internetu i Facebooka, to wpadamy w popłoch i o to chodzi, żeby wiedzieć jak się zachować.
13: Ilona Świerat, dyrektor Malteńskiego Centrum Edukacji. To są standardowe szkolenia dla ludności z zakresu ochrony. W wypadku, no my myślimy też o konfliktach zbrojnych, ale tak samo klęskach żywiołowych czy innych jakichś zdarzeniach dramatycznych, które się mogą przydarzyć praktycznie zawsze. Miasto Katowice w edycji tego konkursu wskazało na organizacje pozarządowe jako adresatów i ludność w jakiejś takiej wytyczonej ilości 1000 osób, czy jakoś niezbyt dużo, ale Malteńczycy, my myślimy w pierwszej kolejności o tych osobach, których wiemy z doświadczenia, że one zostają zwykle same w domach, takie trochę pozostawione, no trochę na swoją własną no, możliwość radzenia sobie i to są osoby starsze, osoby niepełnosprawne i matki z naszymi dziećmi. Dlatego, że w tych krajach, w których pomagamy, Libia, Syria, właśnie Ukraina, no to takie mieliśmy obserwacje, że te osoby po prostu są same. One się muszą jakoś umieć zorganizować. Jeśli chodzi o tą ludność cywilną, w sensie nie przedstawicieli organizacji pozarządowych, to w pierwszej kolejności tak. Pamiętajmy, że to są bardzo niewielkie środki. Miasto Katowice zaczyna te szkolenia z własnej kieszeni. Po prostu widzi, że jest taka potrzeba. Dla nas jest istotne, że zaczynamy, ponieważ ludzie, którzy są przygotowani, którzy wiedzą, co mają robić, potrafią rozpoznawać zagrożenie i właściwie się zachowywać, oni nie wpadają w panikę. Nie są też podatni na dezinformację. Tutaj może taka bardziej taka scena, jak dla mnie, mrożąca krew w żyłach. Na Ukrainie wielokrotnie dochodziło do takich zdarzeń, kiedy, no powiedzmy, wybuchała bomba, czy było jakieś zdarzenie, przyjeżdżały karetki i okazywało się, że dopiero one są celem ataku, dlatego, że ci snajperzy tak naprawdę wystrzeliwali ratowników, więc na pewno nie będziemy uczyli ludzi koncentrowania się w chwili zdarzenia. Oni muszą wiedzieć, że to są sytuacje potencjalnie niebezpieczne. Oni tak naprawdę raczej będą bezpieczni w domach, niekoniecznie z plecami takim ewakuacyjnym, przetrwaniowym, 3 dni w lesie. Po 3 dniach to my jesteśmy również szkoleni przez weteranów z Iraku. 3 dni w naszym klimacie jest trudne nawet dla żołnierza z takim doświadczeniem wojennym. No, trudno mi sobie wyobrazić babcię 80-letnią albo matkę z małym dzieckiem, która mieszka 3 dni w naszym lesie. To jest niemożliwe. Będziemy raczej uczyli, jak mają sobie poradzić w domu, że mają mieć zapas wody, mają mieć jakieś alternatywne źródła energii, jak mają mieć zbilansowane zapasy takie żywnościowe, żeby nie mieli poczucia, że wyrzucają te pieniądze, tylko to są takie produkty, które mogą sukcesywnie wymieniać, ale one wszystkie razem zebrane no, dają nam komplet aminokwasu, który jest w mięsie, które no, pewnie przy jakichś trudnościach w dostępie prądu nie będzie tak łatwo dostępny, czy możliwe do przechowywania. Czy to są jakby takie malutkie rzeczy, takie praktyczne, ale o nich myślimy, żeby koniecznie w naszych szkoleniach zawrzeć. Fundacja Pomoc Maltańska, Maltańska Służba Medyczna ma ten zaszczyt, ale też no, obowiązek, bo to jest też szereg konieczności działania. Jesteśmy w Order of Malta Relief Organization, to są takie organizacje pomocowe zakonu maltańskiego. To jest taki dziwny twór, bo to jest właściwie zakon państwo, który głównie działa jako podmiot taki humanitarny, ale też takiego współdziałania międzynarodowego. My wykorzystujemy to. Na przykład, kiedy były pielgrzymki papieża w Polsce i te w ogóle wszystkie, które były do tej pory, od Jana Pawła II tutaj do Franciszka, no to nie tylko pracowaliśmy jakby w polu jako Maltańczycy polscy, ale ściągnięte kilkadziesiąt zespołów za granicę z różnych krajów i to dawało nam tą przewagę, że rzeczywiście w tych teamach mieszanych, także spełnialiśmy wszystkie wymogi oczywiście naszego kraju, ale Węgier mógł się dogadać z ratownikami węgierskimi, co nam się wydawało najważniejsze, bo to jednak trudny język, no Niemiec z Niemcem i tak dalej, więc to było bardzo ważne. Oczywiście też korzystaliśmy z tego wsparcia międzynarodowego w tej drugiej części konfliktu na Ukrainie, kiedy była ta wielka fala uchodźców na granicy. Sama miałam tą, no właśnie no, nie można powiedzieć, że przyjemność, ale ten obowiązek też i trud organizowania punktu medycznego. Pamiętajmy, że wtedy były okropne mrozy. Wielu naszych ratowników przy takiej służbie kilkudniowej, 24 godziny na dobę, naprawdę było chorych, więc te wsparcie właściwie nieograniczone służb z innych krajów było dla nas absolutnie zbawieniem, ponieważ musieliśmy na tych stanowiskach i też w różnych miastach, tych takich zbiorczych na terenie naszego kraju, wytrzymać wiele miesięcy. I to jest dla nas ważne, ponieważ też sobie tak stawiamy za punkt honoru, żeby koordynować te nasze procedury maltańskie, takie międzynarodowe. Mamy też od kilkunastu lat manewry takie maltańsko-pożarnicze międzynarodowe. W tym roku była 14. edycja. Proszę zwrócić uwagę, że my się jakby nie przygotowujemy od wczoraj. Nie? To jest taki chleb powszedni dla nas. Wiemy, czego będziemy uczyli i bardzo nam na tym zależy, żeby ludzie dostali taką wszelką potrzebną, ale praktyczną wiedzę, która pomoże im w sytuacji kryzysu, ale też wzmocni więzi sąsiedzkie i odporność psychiczną. To jest ważne.
14: Harcmistrz Małgorzata Dudek-Wąs, instruktorka Hufca Katowice i członek Regionalnego Centrum Wolontariatu. Będziemy uczyć się praktycznych umiejętności tego, jak sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych. To jest dla nas klucz. Jeśli chodzi o naszą działalność, to uczymy w działaniu, więc to chcemy przekazać też mieszkańcom Katowic. Chcemy, żeby wiedzieli, w jaki sposób użyć tego, co mają, co będą mieli pod ręką. Zależy nam też na praktyczności i na tym, żeby nie szukać nie wiadomo jakich narzędzi, tylko to, co mamy pod ręką, żeby mogło nam pomóc w sytuacji kryzysowej. Zależy nam też na tym, żeby mieszkańcy Katowic wiedzieli, w jaki sposób się zachować, jaką procedurę mieć w głowie, żeby bezpiecznie przejść ze swoją rodziną przez to, co może ich spotkać. Może to być na przykład latarka, to znaczy będziemy zachęcać do tego, żeby mieć czołówkę, bo najczęściej osoby mają po prostu zwykłą latarkę do ręki, a w sytuacjach takich kryzysowych, krytycznych, to jest takie trywialne, ale po prostu posiadanie czołówki, która jest na czole, bardzo ułatwia sprawę, no i zapewnia też bezpieczeństwo. Też wiemy tak z doświadczenia, że no niewiele osób, które nie są powiedzmy w naszych strukturach, naszymi harcerkami, harcerzami, no to wiemy, że tutaj te umiejętności są po prostu troszkę niższe albo nawet żadne, więc zależy nam na tym, żeby tutaj przekazać po prostu to, co my potrafimy, przekazać innym osobom, taka jest też nasza misja. Trochę o tym nie myślimy, bo mimo tego, że jest to powiedzmy blisko nas, ale jednak tak na co dzień to nie myślimy o tym, żeby się tym zająć. Stąd bardzo się cieszę, że miasto Katowice wyszło z taką inicjatywą szkoleń właśnie dla ludności cywilnej, no bo my tutaj w harcerstwie robimy to na co dzień i cieszymy się z tego, że tutaj też miasto zauważyło tą potrzebę i będziemy mogli się podzielić po prostu naszą wiedzą, tym, żeby jak najwięcej mieszkańców mogło spokojnie przeżyć ewentualne kryzysy, ale mam nadzieję, że będzie to wiedza, która nie będzie bardzo mocno potrzebna.
1: SK Śląsk.
2: Nowoczesny trakt operacyjny oraz zakup ponad 350 urządzeń do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Szpital Wojewódzki imienia Świętej Barbary w Sosnowcu zakończył wartą ponad 80 milionów złotych inwestycje. Pieniądze z KPO przeznaczone zostały na wsparcie leczenia pacjentów onkologicznych. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
15: Marek Kowalczyk, oddział onkologii klinicznej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu. Na Szpital Wojewódzki nr 5 w Sosnowcu dysponuje bardzo wieloma oddziałami zabiegowymi, w ramach których są leczone bądź diagnozowane choroby onkologiczne. Jeżeli chodzi o największe wykorzystanie tego bloku operacyjnego, to oddział chirurgii ogólnej, jeżeli chodzi o możliwości leczenia nowotworów przewodu pokarmowego, bo głównie tym się zajmujemy, no to tego typu pacjenci z takim rozpoznaniem są leczeni w ramach tutejszej placówki.
5: Jak ważne są inwestycje w onkologię?
15: No, kluczowe inwestycje w onkologię, jeżeli chodzi akurat o blok operacyjny, dlatego że fundamentem leczenia radykalnego większości chorób onkologicznych jest leczenie operacyjne, które jest realizowane w ramach takiego bloku. Bez tego zabiegu operacyjnego w większości wypadków szans na wyleczenie choroby nowotworowej nie ma. Często się zaczyna od leczenia operacyjnego albo w trakcie leczenia onkologicznego, tylko zabiegi muszą być wykonane. W związku z czym bez takiego miejsca, w którym się znajdujemy, ten kluczowy etap w kwestii leczenia radykalnego onkologicznego nie jest możliwy do realizacji.
5: Bo niestety chorych onkologicznie przybywa.
15: To prawda, z roku na rok diagnozuje się chorób nowotworowych więcej, też z roku na rok niestety liczba zgonów wzrasta. Jeżeli chodzi ogólnie o umieralność, no to widzimy, że tutaj ten trend jest troszeczkę spadkowy, bo możliwości terapeutyczne są zdecydowanie lepsze, ale biorąc pod uwagę bezwzględne wartości, jeżeli chodzi o liczbę nowych przypadków, nawet jeżeli procent zgonów w przypadku nowych diagnoz jest mniejszy, to i tak z uwagi na to, że nowych przypadków przybywa w tak zastraszającym tempie, to niestety osób, które giną z powodu choroby nowotworowej z roku na rok, też jest coraz więcej.
5: Tu mówimy o poprawie warunków dla pacjentów i dla Was.
15: Tak, dla lekarzy i dla pacjentów.
5: Jeśli chodzi o Was, jaka to jest zmiana w ogóle, jeśli chodzi o sprzęt, który macie w tej chwili do dyspozycji?
15: W zakresie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych, no to tak jak Państwo widzicie, te sale operacyjne i sprzęt robotyczny, którym dysponujemy w zakresie operatywy, umożliwiają bardzo precyzyjne leczenie operacyjne, zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań okołooperacyjnych, zabiegi mało traumatyczne, gdzie pacjenci wracają do zdrowia w zdecydowanie krótszym czasie niż w przypadku wykorzystywania technik klasycznych operacyjnych.
5: W przypadku pacjentów nawet poprawa komfortu ich przebywania na oddziale, tak? Klimatyzacja, wygodne fotele.
15: Zdecydowanie. No w tym zakresie poprawiło się nam bardzo dzięki modernizacji, którą przeszedł nasz oddział, chociażby onkologii, bo tutaj będę mówił w swoim imieniu. Tak jak wspominałem podczas prezentacji otwierającej nasz oddział onkologii po modernizacji, komfort termiczny dla pacjentów onkologicznych jest bardzo istotny z uwagi na to, że w dalszym ciągu leki cytostatyczne, które stosujemy, wiążą się z ryzykiem występowania nudności i wymiotów. Naukowo udowodniono, że odpowiednia temperatura w miejscu, w którym pacjent otrzymuje tego typu leczenie, sprzyja komfortowi i zmniejsza ryzyko wystąpienia tych dolegliwości.
5: Strefa wytchnienia, która powstała, również sprzyja poprawie samopoczucia.
15: Oczywiście, z uwagi na to, że w takim miejscu pacjent może odciąć się, w cudzysłowie, chociaż na chwilę podczas pobytu szpitalnego od warunków, które kojarzą mu się wybitnie ze szpitalem. Poza tym w takim miejscu może komfortowo spędzać czas ze znajomymi, z rodziną, a wszyscy wiemy, jak dobrze wpływa na rokowanie, nastawienie psychiczne pacjenta, na możliwość obcowania z najbliższymi osobami. No jest również taką pozytywną rzeczą w życiu pacjenta onkologicznego.
16: Waldemar Bojaron, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Nie ma co ukrywać, że to są bardzo ważne inwestycje, nie tylko z punktu realizacji zadań finansowych, ale przede wszystkim z punktu widzenia dbałości o pacjenta, bo zaangażowanie bez mała 100 milionów złotych w modernizację konkretnych oddziałów szpitalnych, głównie onkologicznych, i zakup ponad 350 urządzeń medycznych, to nie tylko podniesienie jakby poziomu leczenia, ale to też komfort pacjenta i komfort białego personelu, który korzystając z tych nowoczesności technologicznych i technicznych może realizować proces leczenia onkologicznego na znacznie wyższym, bardziej skomplikowanym poziomie. To wszystko w skali zagrożenia zagrożeń, które wynikają z tych właśnie skorzeń onkologicznych, która nie tylko w województwie śląskim, ale generalnie w Polsce jest bardzo duża. Więc bardzo się cieszymy, że udało się to zrealizować w tak szybkim czasie i cieszymy się, że Krajowy Plan Odbudowy wpłynął bardzo pozytywnie przez realizację właśnie tych wydatków publicznych na podniesienie poziomu właśnie leczenia naszych pacjentów.
5: Jak pan tu wszedł, to jakie wrażenia?
16: Można powiedzieć wprost, że jest to dzisiaj szpital w tym fragmencie, który pokazuje XXI wiek, nie tylko ze względów na modernizację oddziałów, na te prace, które zostały wykonane w poszczególnych salach, ale przede wszystkim ze względu na sprzęt, który jest tutaj na najwyższym poziomie i to podkreślają zarówno ci medycy, którzy już nad nim zaczynają pracować, ale także pacjenci, którzy będą tutaj leczeni.
17: Krzysztof Kowalik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Świętej Barbary w Sosnowcu. Znajdujemy się w salach operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. Inwestycja, którą zrealizowaliśmy, została wykonana ze środków Krajowego Planu Odbudowy, prawie 80 milionów złotych. Jest to jedna z największych inwestycji, jaka była realizowana w tym szpitalu. Bardzo doniosła inwestycja, bo tak jak mówiłem, dotyczy bloku operacyjnego, czyli miejsca, do którego trafiają pacjenci onkologiczni. Tutaj będą operowani, diagnozowani, operowani i będą mogli powrócić do zdrowia. Z uwagi na to, że inwestycja dotyczy również doposażenia oddziałów, sprzęt oraz wykonania sali, tak zwanej sali wytchnieniowej, gdzie pacjent będzie mógł pobyć podczas leczenia w warunkach nie przypominających warunków szpitalnych, bo nam chodziło, żeby osiągnąć taki efekt, żeby pacjent przez moment mógł się oderwać od tego, że jest w szpitalu i leczy się onkologicznie, bo przecież wszyscy wiemy, że jest to bardzo trudny moment dla każdego pacjenta. Te rzeczy, te kwestie również zostały zrealizowane w ramach tych środków, i całość stanowi pewną kompleksowość udzielania świadczeń dla pacjentów onkologicznych.
5: Co tu się wcześniej znajdowało?
17: Znajdowały się również sale operacyjne, ale to były sale operacyjne, które zostały wykonane prawie 40 lat temu i w takich warunkach lekarze w tych salach pracowali. Dzisiaj, jak widzimy, są to super nowoczesne sale, którymi możemy się naprawdę chwalić, bo to jest najwyższy poziom europejski i światowy. I przede wszystkim pacjent, który będzie przyjeżdżał do tej sali, widząc tę salę, widząc jak te pomieszczenia wyglądają, myślę, że czuje się bezpieczniej, zdecydowanie bezpieczniej niż w przestarzałych, niezmodernizowanych pomieszczeniach.
5: Na tym bloku ile jest tych sal operacyjnych?
17: Na tym bloku w sumie mamy dwie sale operacyjne i te dwie sale zostały w ramach tych środków zmodernizowane, przebudowane, łącznie z zapleczem. To jest całość, która obejmuje ten blok operacyjny.
5: Co tu się zmieniło?

0: podniesieniu jakości diagnostyki i leczenia pacjenta onkologicznego.
1: Inne bloki tutaj też macie operacje?
0: Tak, inne bloki też mamy i te bloki cały czas pracują i pracowały. Będziemy również pozostałą część bloków, które jeszcze wymagają tych modernizacji, realizować inwestycje wieloletnią, ale to już ze środków województwa śląskiego, budżetu województwa śląskiego i myślę, że w przeciągu 2-3 lat całość zostanie traktu operacyjnego w tym szpitalu Świętej Barbary wyremontowana i będzie bardzo nowoczesna.
2: Michał Święch, jestem lekarzem z klinicznego oddziału chirurgii ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu, kliniki kolorektalnej. To po pierwsze nowoczesne leczenie dla pacjenta. My operujemy już w naszej klinice małoinwazyjnie, robotycznie. Modernizacja bloku operacyjnego pozwala nam ulokować tego robota w przestrzeni komfortowej, do rozkładania, do operacji. Dodatkowo olbrzymia ilość sprzętu, który również pozwala pacjenta zaopatrywać i leczyć w sposób małoinwazyjny. Kolumny laparoskopowe. Pozwala przeprowadzać diagnostykę endoskopową i wykonywać biopsje pod kontrolą USG, które przy pacjentach onkologicznych, czy większości pacjentów, przeważającej części pacjentów u nas hospitalizowanych, jest istotna w procesie diagnostycznym, potem leczniczym, operacyjnym, żeby finalnie uzyskać wyleczenie pacjenta.
1: Pan pamięta to miejsce jeszcze sprzed roku, dwóch lat?
2: Pamiętam, rzeczywiście to jest przeskok z, nie wiem jak to porównać, ale przeskok może do wyższej klasy zdecydowanie samochodu. Znaczny komfort też dla pacjenta, który wjeżdża i widzi, że to jest nowoczesny ośrodek, widzi, że zostanie zaopatrzony przez najwyższej klasy sprzęt w rękach najlepszych specjalistów.
1: Dla Was ważny jest też komfort pracy, który macie?
2: Zdecydowanie. Przy stole operacyjnym spędzamy czasem kilkanaście godzin. Ten blok został też zaprojektowany w konsultacji z lekarzami, którzy tutaj pracują, którzy rzeczywiście spędzają czas na walce o zdrowie i życie pacjenta. Dlatego zadbano tutaj znacznie o komfort dla samego operatora, komfort dla pacjenta, no i ergonomię tej pracy.
1: Też widziałam Wasz pokój wypoczynkowy, gdzie będzie można odpocząć po trudnej na przykład operacji.
2: Zdecydowanie, to też jest istotne. Są takie specjalności chirurgii, których kilkugodzinne operacje są przerywane krótkimi przerwami, żeby zachować czegoś umysłu. W takiej sytuacji pomieszczenie socjalne jest dość istotne.
3: Ania Gomułka, jestem pielęgniarką operacyjną, jestem zastępcą pielęgniarki oddziałowej Centralnego Traktu Operacyjnego.
1: Widać tą zmianę? Będziecie odczuwać ją podczas pracy?
3: Na pewno. Jestem wychowanką tego szpitala, tego bloku operacyjnego. Pracuję tu już 20 lat i cieszę się bardzo na każdą zmianę, która teraz z każdym rokiem coś nowego. Myślę, że zespół, który pracuje tutaj i również uczestniczy w tej przemianie, będzie zadowolony i na pewno będzie się lepiej pracował pod względem jakości i emocjonalnym przede wszystkim.
1: No właśnie, co się zmieniło dla Was? Jakie tu ułatwienia się pojawiły?
3: Na pewno sprzęt, który jest na bloku operacyjnym, nowoczesny, ułatwi pracę. Troszeczkę odciąży nas też, ponieważ do tej pory na przykład dokumentacja była papierowa. Teraz idzie wszystko w elektronikę. Sprzęt, który ułatwia pracę również lekarzom. Ułatwia nam też pracę, bo jest on wykonywany z większą jakością, może nie z szybkością, bo wiadomo, że niektóra aparatura potrafi przyspieszyć zabieg, ale na pewno będzie to dobrze wykorzystane i na pewno spotka się to z dużym zadowoleniem wśród personelu, jeżeli chodzi o pielęgniarkę.
1: Chyba sam fakt, jak się wchodzi do takich nowoczesnych pomieszczeń, to chyba też dobrze robi dla Was na głowę, że tak powiem.
3: Tak. Zwłaszcza nasze maki habry są fantastyczne, wybierane przez też zespół operacyjny. Mam nadzieję, że będzie się dobrze pracować i choćby na chwilkę spojrzeć w tą jakąś przestrzeń inną niż ta sala typowo operacyjna, także pozwoli to odciążyć chociaż na minutę wzrok.
1: To chyba fajne też, że Was się zapytano o zdanie, prawda? Że nie tworzono tej sali pod pomysły projektanta, tylko Wy tworzyliście i powiedzieliście, co Wam jest potrzebne, jak chcecie, żeby to wyglądało.
3: Tak, z tego też się cieszymy, że mogłyśmy uczestniczyć właśnie w aranżacji bloku operacyjnego, no bo to jest nasza przestrzeń pracy i mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni.
4: SK Śląsk.
5: A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Jaworzna. Tam jaworzniska jadłodzielnia prosi o wsparcie finansowe. Potrzebne są pieniądze na prąd, środki czystości czy paliwo dla wolontariuszy, którzy codziennie dostarczają do lodówki żywność. Materiał przygotowała nasza reporterka Kasia Ziółkowska. Posłuchajcie.
6: Edyta Lesiak, prezes Fundacji Kobieca Przystań.
1: Stoimy przy jaworznickiej jadłodzielni. Jak takie miejsce się sprawdza? Ono jest potrzebne?
6: Myślę, że bardzo potrzebne. Sama inicjatywa, same jakby liczby pokazują nam, że prawie 50 tysięcy ludzi odwiedziło to miejsce. Z doświadczenia tak naprawdę, jeśli przywozi tutaj wolontariusz jedzenie, ono znika tak naprawdę maksymalnie do godziny.
1: Jakie jedzenie się pojawia?

0: takich lodówkach.
1: Fundacja Kobieca Przystań ma podpisaną umowę ze sklepami w ramach niemarnowania żywności. Mamy ustalony harmonogram, więc każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, nawet niektóre soboty, wolontariuszka podjeżdża pod taki sklep swoim prywatnym samochodem, załadowuje tam 60, 80, nawet 120 kg, przenosi to swoimi kobiecymi dłońmi do swojego samochodu, przyjeżdża tutaj, wyładowuje to jedzenie. Bardzo często zdarza się, że osoby już tutaj stoją, czekają po prostu, no żeby już skorzystać, tak?
0: Jakie to jedzenie? Co tu jest?
1: To jest nabiał, to są różnego rodzaju warzywa, owoce, to są słodycze, to jest pieczywo, kasze, mąki, ryże. Wszystko to po prostu, co sklepom nie udało się sprzedać, termin ważności już za chwilę się kończy. No i dzięki właśnie tym podpisanym umowom przekazują nam te jedzonko. Widzimy również, że mieszkańcy też się angażują i to jest super, bo tych mieszkańców jest coraz więcej. Szczególnie widzimy to w okresie świątecznym, czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc. Rzeczywiście osoby dzielą się tutaj swoim stołem, swoim sercem, swoją lodówką z osobami też potrzebującymi, ale zależy nam na tym, żeby nie było to tak, że jadłodzielnie jest tylko dla osób bardzo ubogich i potrzebujących. Jadłodzielnia przede wszystkim ma za zadanie nie marnowania żywności, tak? 41 ton. To mówi samo przez siebie.
0: Czyli nie jest ważne, czy ktoś ma pieniądze, czy nie, tylko po prostu ważne jest to, żeby z tego skorzystał, tak? Bo za chwilę to może się po prostu zniszczyć.
1: Dokładnie tak. Jeśli 41 ton zamiast wylądować w śmietniku, wylądowało w brzuchach mieszkańców Jaworzna, no to proszę zobaczyć, jaka to jest oszczędność tak naprawdę dla wszystkich, ale też szacunku dla ludzi, którzy pracują, wytwarzają to jedzenie, nie wiem, dla rolników, dla osób sprzedających, kupujących, po prostu z szacunku dla człowieka. Mówimy, że jadłodzielnia to jest takie miejsce spotkania, miejsce dzielenia się dobrem. Spotyka się osoba, która ma w tym momencie za dużo jedzenia, z tą osobą, która może po prostu to jedzenie skonsumować, wykorzystać.
0: Nie jest wstyd, że ktoś sobie otworzy lodówkę i z tej lodówki coś wyciągnie.
1: Absolutnie nie jest wstydem. Ja bardzo często zachęcam do tego, że na przykład przynoszę sernik, bo upiekła moja rodzina, nie jest w stanie go zjeść, więc przynoszę połowę tutaj sernika, a mogę sobie zabrać, nie wiem, bułeczkę, jogurt czy coś innego. Nawet na zasadzie wymiany. Chodzi o to, żeby nie tak stygmatyzować te osoby, tak? Jesteś ubogi, to korzystasz z jadłodzielni. Nie. Jesteś świadomą osobą, znającą ekologię, niemarnowanie żywności, z szacunku dla ludzi, dla siebie też. No i edukacja. Bardzo często i dużo zapraszamy tutaj młodzież, szkoły.
0: Zmieniają się osoby

0: chodzimy do szkół, że edukujemy, że fundacja bardzo prężnie działa. Przyniosło to, że jednak ludzie w Jaworzni już kojarzą to miejsce, tak? Czyli jeśli mamy imprezę rodzinną, to przynoszę coś do jedzenia. Natomiast ja jestem zawsze niezwykle poruszona, jeśli chodzi o wolontariuszki, bo no, wożą to swoimi prywatnymi samochodami w ramach swojego prywatnego czasu. To jest ogrom naprawdę takiej kobiecej siły i zaangażowania. I działamy już 3 lata i nie zdarzyło się, żeby jedzenie w ciągu tego dnia nie dotarło. Czyli jeśli komuś wypada coś, dziecko się rozchorowało, mamy grupę na Facebooku, to się wszystko po prostu tam kotłuje i podjeżdża ktoś inny. Także no, ja jestem przeogromnie wzruszona, a jednocześnie zaszczycona, że mam możliwość współdziałania z tak cudownymi osobami, kobietami. Angażujemy też mężczyzn, no bo Fundacja Kobieca Przystań, a to jednak nasi mężowie, jeśli mamy dostawę ziemniaków i to już po prostu jest ogromnie ciężkie, albo paletę wody, no to trudno jest po prostu takiej ilości te kilogramy podnieść, no więc angażujemy swoich partnerów, mężów, którzy również nam pomagają i to się tworzy tak rodzinnie, tak, że mama wioząc dziecko na spotkanie, po drodze zabiera jedzenie do jadłodzielni i tym samym to dziecko już od małutkości nasiąka tym, że warto pomagać, że warto nie marnować, no i warto dzielić się dobrem.
1: Dobre jest to, że weszła ta ustawa, o której pani mówi, o niemarnowaniu żywności, bo chyba najbardziej serce bolało wszystkich, kiedy sklepy to jedzenie wyrzucały.
0: Tak, teraz mają taki obowiązek. Dodatkowo fundacja od września jest organizacją pożytku publicznego, więc możemy starać się właśnie o jeszcze większe sklepy. Ale tak z ogromnym bólem serca muszę powiedzieć, że jadłodzielnia to też ogromny trud finansowy. My tak naprawdę mamy wsparcie z Urzędu Miasta Jaworzno, natomiast to wsparcie to jest 1/3 kwoty, którą potrzebujemy. Pozostała część na prąd, na środki czystości, na paliwo dla wolontariuszy, no niestety nas blokuje. Chciałobyśmy, bardzo marzymy o tym, żeby odbierać więcej jedzenia, jeszcze go więcej uratować, więcej brzuchów nakarmić, ale po prostu koszty paliwa nas, no rozkładamy ręce, tak? Zrobiliśmy zrzutkę.pl, liczymy na wsparcie, natomiast widzimy, że jednak taka świadomość i zainteresowanie ogólnie przy tych wszystkich ilości zbiórek, które są w Polsce, no niestety jest gdzieś tam marginalizowana.
1: Ile byście potrzebowali pieniędzy, żeby wam wystarczyło na takie funkcjonowanie, na to, żeby jadłodzielnia dobrze funkcjonowała, żeby wolontariusze nie musieli dokładać?
0: To jest około 10 tysięcy na rok.
1: I o taką kwotę prosicie na zrzutce?
0: Tak, o taką kwotę prosimy na zrzutce.
1: A jak wyglądają wpłaty?
0: Na tę chwilę mamy 2%, ale ogromnie cieszymy się, że odważyłyśmy się na ten krok. To było dla nas trudne powiedzieć, słuchajcie, dajemy całe serce, ile tylko możemy. A tak prozaiczne rzeczy jak brak środków finansowych, czy to właśnie na paliwo, nas ogranicza, a chciałbyśmy rozwinąć te skrzydła i pomagać jeszcze więcej.
1: Po tych 3 latach po raz pierwszy mówicie pomóżcie, tak?
0: Tak. Pierwszy rok radziłyśmy sobie same, w drugim roku było dofinansowanie z Urzędu Miasta, ale ono też pokrywa tylko w części, no i na ten rok również mamy dofinansowanie, ale tylko w części. A marzenia i chęć. Wie pani co? Ja jestem niezwykle poruszona tym, że wolontariusze nie wykruszają się. Wszyscy mówili, Edyta, ten projekt upadnie za pół roku, za rok, bo nie będzie się chciało mróz, śnieg, deszcz, a one jadą. I to jest dla mnie wow, poruszające.
1: W jaki sposób można wam pomóc? W jaki sposób wesprzeć Fundację Kobieca Przystań, żeby dalej mogła pomagać ludziom?
0: Bardzo prosimy o 1,5% i bardzo prosimy o wpłatę na zrzutka.pl.
2: Ewa Żyłka.
1: Panie?
2: Nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Jaworznie.
1: Dlaczego to jest ważne, żeby dzieci edukować, żeby dzieciom mówić, że pomaganie jest ważne?
2: No to jest ważne ze wszechmiar, bo przecież to jest młode pokolenie, które później tą wiedzę będzie niosło dalej. Jeżeli teraz ich wyedukujemy w dobry, świadomy sposób na temat tego, jak bardzo istotne jest niemarnowanie jedzenia, jak bardzo istotne jest dbanie jakby w globalnym spojrzeniu na naszą planetę, no to oni z taką wiedzą i z takim jakby bagażem będą szli dalej.
1: Kiedyś było wstyd się przyznać do tego, że na przykład nie mamy pieniędzy. W tej chwili takie projekty jak jadłodzielnie na przykład tych ludzi nie stygmatyzują, prawda?
2: Absolutnie. Ja myślę, że nie ma wstydu przyznać się, że jest mi źle i że jest mi gorzej. My jesteśmy w różnych sytuacjach życiowych. Nie nam oceniać, dlaczego ktoś do tej jadłodzielni przychodzi i korzysta. To może być człowiek, który rzeczywiście jest na życiowym zakręcie i został bez dachu nad głową, bez środków do życia, ale to może być równie dobrze osoba teoretycznie dla innych, wydająca się na osobę majętną, będąca w takim momencie, że może nawet nie ma, nie wiem, nie ma siły na przykład, żeby ugotować sobie coś, psychicznych sił, przerobowych sił, i wtedy korzysta z tej jadłodzielni. A z drugiej strony istotne jest też to, że edukujemy w tą stronę, że przecież jak nagotowałaś za dużo, czy nagotowałeś za dużo zupy danego dnia, nie wylewaj, podziel się z innymi, bo zawsze ktoś chętnie to zje, co ty ewentualnie mógłbyś po prostu wyrzucić. Więc tutaj jest ważna ta świadomość i to myślę, że to nie ma takiego bezpośredniego przełożenia na to, jaką mamy pozycję finansową i taką na jakby w świecie.
1: Oswoiliśmy się już z tym, prawda, że tym jedzeniem się dzielimy.
2: Tak, tak. To jest bardzo ważne, żeby właśnie, mówię, w myśl zasady nie marnuj, wykorzystaj, nie wyrzucaj, daj komuś. A oczywiście wcześniej rób świadome zakupy. Jeżeli wiesz, że jesteś sam w domu, nie kupuj pół kilo szynki, bo tego nie przejesz. Kup świadomie, 5-6 plasterków, tyle ile zjesz. Ale jeżeli już ci się zdarzy poszaleć z zakupami, z dużą ilością gotowania, to rzeczywiście podziel się z tym innymi.
1: Troszeczkę też zmienia się podejście. Ludzie młodzi jakby już mają taki nawyk, tak, że kupują tyle, ile potrzebują. Natomiast jeszcze w starszych osobach jest ta chęć tego gromadzenia jedzenia, prawda? Bo to jest to pokolenie, które o to jedzenie no niestety w sklepach musiało walczyć i kupuje czasami za dużo właśnie. Myśli pani, że podejście już i myślenie tych ludzi starszych też się troszkę zmienia?
2: Myślę, że się zmienia, że to jakby całościowo idzie. Oczywiście, no tak jak pani mówi, te starsze osoby mają jeszcze ten syndrom, że jedzenia brakowało, że robimy zapasy duże, że lodówka wiecznie wypchana po brzegi, ale myślę, że to się całościowo zmienia, że bardzo często widać jakąś starszą osobę, która rzeczywiście kupuje 5-6 plasterków szynki, bo wie, że nie zje więcej. Ja tu tak mówię przysłowiowo o tej szynce, natomiast ja to obserwuję chodząc na zakupy, że rzeczywiście te panie już robią, czy ci panowie, bardziej świadomie te zakupy i kupią sobie jedno jabłko, jednego banana, niekoniecznie już więcej. Myślę, że świadomość jest coraz większa, a też dostęp do tego. Ci ludzie też obserwują, że tego jedzenia nie brakuje w sklepach, że można ciągle co któryś tam dzień iść i kupić sobie coś świeżego.
3: Andrzej Kościański, jestem prezesem tutaj Stowarzyszenia Manhattan Podłęże. Jest to stowarzyszenie kupieckie, zrzesza kupców, zrzesza małych przedsiębiorców, piekarzy, masaży, różnych działalności.
1: I teraz jesteście też tym miejscem, w którym można się dzielić jedzeniem.
3: Również można się podzielić jedzeniem. Dużo jedzenia marnuje się, ale w tej chwili każdy, kto ma coś niepotrzebnego w domu, a nadaje się to jeszcze do spożycia, może to włożyć do jadłodzielni, opisać, że to nadaje się do skonsumowania i wtedy przychodzą bardzo często wiele osób, no biednych, ale też i tacy, którzy po prostu wybiorą sobie coś dla siebie i to znika w bardzo krótkim czasie. Często jest tak, że to jedzenie nie leży dłużej jak pół godziny.
1: Myśli pan, potrzebne są takie miejsca?
3: Na pewno potrzebne, bo jak zobaczę, jaka to jest skala, jak tutaj normalnie w tonach to idzie ta żywność, na zmarnowanie i to trzeba potem utylizować, jakie to są koszty, to jak zastanowimy się nad tym wszystkim, to lepiej, żeby to ktoś skonsumował, kto jest w potrzebie.
1: No właśnie, a takich ludzi w potrzebie niestety coraz więcej.
3: Tak, widać to, że jest coraz więcej ludzi przybywa i niejednokrotnie wygląda to w ten sposób, że przychodzą ludzie, którzy często wstydzą się, chociaż nie ma się czego wstydzić, prawda? Wstydzą się i mówią, a ja tam dla kogoś biorę tą żywność, ale widać, że oni biorą często to dla siebie po to, żeby po prostu też skorzystać z tej żywności, bo to jest naprawdę dobra żywność. Ona już jest dzień po terminie na przykład, ale nadaje się jeszcze fizycznie do spożycia.
1: No właśnie, bo to jest o tyle fajne miejsce, że można to wszystko zrobić anonimowo, tak? Nie trzeba wypełniać tony dokumentów, po prostu podchodzimy i bierzemy.
3: Dokładnie tak jest. Dla nas jest to taka korzyść, że przyciąga to tutaj też wiele osób do nas, a z drugiej strony to, co ląduje w śmietniku, to znajduje jeszcze takie osoby, które to skonsumują.
1: Czy ustawienie takiej jadłodzielni w takim miejscu jak to też jest dobrym pomysłem? Myśli pan, że na przykład ktoś kupi czegoś za dużo albo specjalnie kupi więcej i włoży do lodówki?
3: Myślę, że tak. Przy takich obiektach handlowych dużych takie miejsca powinny być i w ten sposób zaoszczędzilibyśmy też ilość odpadów, prawda? Bo to jest ważne, że też ktoś to potem musi zutylizować, to są ogromne pieniądze.
1: No właśnie, bo tutaj też są sklepiki, tak? Czasami też termin ważności się kończy, sprzedawca sobie myśli, nie sprzedam, włożę do lodówki.
3: Tak jest, ale też wiele towarów tutaj jest dowożonych z innych okolicznych sieci nawet handlowych, które też mają bardzo duże ilości żywności, która idzie na zmarnowanie.
1: Ta jadłodzielnia to nie tylko miejsce, w którym wymienia się jedzenie.
0: Tak, tutaj dzielimy się również dobrym słowem. Są cytaty z Pisma Świętego i znanych, lubianych psychologów oraz są takie ekologiczne woreczki z firan. Jedna z naszych wolontariuszek, jak twierdzi, w ramach swojej takiej terapii walki z samotnością i depresją, po prostu zbiera te firany, szyje takie jako woreczki. Dzięki temu osoba, która przychodzi skorzystać z jadłodzielni, czy zabiera właśnie chlebek, bułeczkę, może od razu włożyć sobie to do takiego ekologicznego woreczka.
1: Myśli pani, że potrzebne jest właśnie nawet takie dobre słowo?
0: Tak. Sama tego doświadczyłam, jak dostarczałam jedzenie i przyszła jedna osoba i właśnie brała te dobre słowo i wzięła go więcej. Ja mówię, a dlaczego pan bierze aż tyle tego dobrego słowa? Mówię, wie pani co, bo obok mnie mieszka pani, która już nie wychodzi z domu i ona tak na to czeka. I to jedno spotkanie z tym człowiekiem po prostu zmotywowało mnie do tego, żeby pilnować, żeby zawsze to dobre słowo tutaj było.
2: Ilona Grubelniak.
1: Pani jest wolontariuszką, która dostarcza jedzenie do jaworznickiej jadłodzielni.
2: Tak, tak, dostarczamy. Podjeżdżamy do sklepów, gdzie już mamy wcześniej oczywiście umówione, że taki wolontariusz podjedzie, odbiera jedzenie, które zostało niewykupione i przywozimy tutaj. Usadzamy do swoich samochodów, przyjeżdżamy, otwieramy i tak codziennie.
1: Jak to się stało, że pani się zdecydowała, żeby zostać wolontariuszką?
2: W sumie to troszkę przez kuzynkę, która mnie tutaj wciągnęła. Stwierdziłam, że inicjatywa jest bardzo fajna i potrzebna. W Jaworznie nie ma takiego miejsca, jest to pierwsze takie tutaj w mieście, więc jak najbardziej. Jestem też za tym, żeby dbać o środowisko, o żywność, żeby jej nie marnotrawić. Także pomysł bardzo fajny i dlatego w to się zaangażowałam.
1: Z pani strony to jest też duże zaangażowanie, powiedziała pani, jeżdżę prywatnym samochodem, tak? Poświęcam swój prywatny czas na...
2: Tak, tak, tak, dokładnie. Swój samochód, swój czas, czasami kosztem życia swojego prywatnego, bo to zawsze gdzieś tam wiadomo po pracy. Nieraz jechałam z mężem czy z dzieckiem, także jak najbardziej. Ale w ten sposób uczę też młode pokolenie, jak dbać o środowisko, żeby nie marnotrawić żywność i w ten sam sposób pomóc innym.
1: Warto?
2: Warto. Zachęcam.
4: SK Śląsk.
5: To już wszystko, jeżeli chodzi o te wydanie magazynu reporterów Eski Śląsk. Więcej informacji standardowo na naszym portalu eska.pl/śląskie. Tam na przykład przeczytacie o tym, które miejsca w jesień potrafią w naszym regionie zachwycić i wyglądają wówczas jak z bajki. Możecie na przykład zajrzeć nad Jezioro Paprocańskie, które jesienią zachwyca i naprawdę widoki są jak z pocztówki. Warto też wybrać się do Parku Miejskiego imienia Franciszka Kachla w Bytomiu. Jesienne uroki gwarantowane również w Parku Grudek w Jaworznie. Zdjęcia tych miejscówek dostępne są na sk.pl. Zaglądajcie.
4: SK Śląsk News.
5: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o misiu w todze, czyli bohaterze bajki Leśne sprawy bajecznych adwokatów. Ten miś odwiedzi dzieci w sosnowieckich przedszkolach. W mieście rusza akcja, podczas której adwokaci i aplikanci przeczytają bajkę i poprowadzą dla dzieci zajęcia edukacyjne. O szczegółach za moment. Porozmawiamy też o Mistrzostwach Świata Kobiet FIFA U20, które rozpoczynają się 5 września, o powrotach do szkoły i budżecie obywatelskim miasta Sosnowiec. Zajrzymy do Jaworzna. Te stawia na ekologiczny transport. W mieście pojawiło się kolejnych 7 autobusów elektrycznych. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
4: SK Śląsk.
5: Województwo Śląskie wygrało konkurs na zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego do przewozów pasażerskich. W ramach 2 projektów region kupi 15 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pociągi mają pojawić się na śląskich torach do 2029 roku. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
6: Wojciech Sługa, marszałek województwa śląskiego. Jesteśmy na wielkich zakupach składów kolejowych. Chcemy się dostosować do tego, co dzieje się wokół. Remontowane są tory, chociażby cały węzeł katowicki, po to, żeby mieszkańcom podróżowało się lepiej do pracy, do szkoły, do sklepu. Każdy jedzie gdzie chce, a więc będą nowe tory w Katowicach. Już zostało niecałe 3 lata, może 2 i trochę widzimy tą wielką przebudowę. Będziemy jeździć gęściej, będziemy jeździć w tak zwanych tak, czyli w odstępach co pół godziny powiedzmy, to już fachowcy ustalą, po to, żeby połączyć całe województwo z Katowicami, z centrum aglomeracji, gdzie potem możemy się przesiadać, jechać do Warszawy, do Gdańska czy w każde inne miejsce Europy. Premier Tusk zapowiedział, że Stop Polska 100 minut, czyli 100 minut z każdego wojewódzkiego miasta do Warszawy, a my mówimy, musimy dojechać pół godziny do Katowic i do tego będziemy zmierzać. W każdym razie nowe pociągi, wygodne pociągi, klimatyzowane pociągi, gęściej jeżdżące pociągi, mamy nadzieję, spowodują to, że będą ludzie przesiadali się na kolej. Zresztą taki jest trend, to też ludzie domagają się od nas największej ilości połączeń, a my temu się staramy sprostać, więc na wielkich zakupach ponad 50 pociągów zupełnie nowych, już część wyjechała, ale niedługo wyjedzie do 3 lat na tory. Miasta metropolii składają się jeszcze na kolejne 16, także na Śląsku będzie zupełnie nowa jakość. Ja nie mogę się doczekać, ale przede wszystkim mam nadzieję, że pasażerowie czekają z niecierpliwością, więc jak skończymy remonty torów, nowe składy i zacznie się nowy rozdział, nie w życiu kolei śląskiej, ale dla tych, którzy korzystają z kolei.
1: Pociągi w korkach nie stoją, to główna zaleta.
6: Tak, nie stoją w korkach, są klimatyzowane, naprawdę jeżdżą już dość dobrze z rozkładem jazdy. Jeżeli jeszcze zagęścimy sieć, będą jeździć tak, że ludzie będą wiedzieć mniej więcej, o której co pół godziny, co 20 minut. Jesteśmy przekonani, że to pozwoli jeszcze bardziej chętnie korzystać z kolei. Plus wielkie inwestycje na centra przesiadkowe, dojazd rowerem, dojazd hulajnogami, bo i tak ludzie jeżdżą przy zostawienie samochodu i dalej podróż koleją. Naprawdę podróż koleją jest wygodna, szybka, bezpieczna, bo wypadków jest zdecydowanie mniej. Wjeżdżamy w centra miast i nie musimy się otroszyć, gdzie kupić bilet parkingowy, gdzie znaleźć miejsce parkingowe i czy staniemy w korkach, czy będzie wypadek na DTS-ce. Koleje w korkach raczej nie stoją, chyba że są przebudowy jak teraz, więc czasami są spowolnienia, ale to tylko po to, żeby było więcej torów, większa przepustowość i za 3 lata, żeby nowe składy kolei śląskich po nowych torach umknęły do Pyrzowic, na lotnisko Częstochowa, Gliwice, Żywiec, gdziekolwiek nas poniesie, tam pojedziemy.
1: Warszawa ma metro, my będziemy mieć kolej metropolitalną.
6: Kolej metropolitalna, niektórzy mówią metrokolej, coś w rodzaju SKM-ki też, którą znamy z Gdańska, jeździ szybki pociąg po torach. Taka jest też koncepcja, żeby między Gliwicami a powiedzmy Będzinem, bo to miasta graniczące metropolii, czy Dąbrową Górniczą, pociąg jeździł też w taktach i mknął po szynach, ale w każdą stronę mamy zamiar jeździć. Czekamy też na duże inwestycje kolejowe rządu. Kolej w stronę Czech będzie tak przebudowana, że z Rybnika 35 minut, z Wodzisławia 40, z Jastrzębia 40 minut, z Żor 20, z Mikołowa 10 minut dojedziemy do Katowic. W ogóle przywracamy połączenia do Jastrzębia, czego nie było. Dużo na kolejach się dzieje. Obserwujcie Państwo i korzystajcie z kolei śląskiej.
5: Miś w Todze, czyli bohater bajki Leśne sprawy bajecznych adwokatów, odwiedzi dzieci w sosnowieckich przedszkolach. W mieście rusza akcja, podczas której adwokaci i aplikanci przeczytają bajkę i poprowadzą dla dzieci zajęcia edukacyjne. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
7: Michał Wcisło, zastępca prezydenta miasta Sosnowca. We współpracy z adwokatami z Okręgowej Izby Adwokackiej, którzy świadczą nieodpłatną pomoc prawną na terenie miasta Sosnowca, organizujemy wizyty misia adwokata w kilku wybranych sosnowieckich przedszkolach.
1: Po co ta akcja? Co ona da dzieciom?
7: Przede wszystkim będzie to oswojenie dzieci z systemem prawnym, z tym, czym jest prawo, z tym, jakie obowiązują zasady w społeczeństwie, w państwie. Oczywiście na przykładzie przygód misia adwokata.
1: To chyba fajne, że właśnie przy pomocy takiego pozytywnego bohatera dziecięcego dzieci będą taką wiedzę pozyskiwać.
7: Oczywiście każda forma edukacji musi być dostosowana do wieku odbiorców. Sprawdziło się to w takich pilotażowych akcjach już wcześniej, więc teraz organizujemy to dla większej liczby przedszkoli.
1: A taka wiedza jest potrzebna?
7: Oczywiście, im wcześniej nasz mały obywatel będzie wdrażany w to, jak funkcjonuje społeczeństwo, państwo, tym w przyszłości tę wiedzę, mamy nadzieję, będzie pogłębiał samodzielnie i będzie po prostu wiedział to, jak funkcjonuje świat, w którym żyje.
8: Tomasz Górdek, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Ta akcja to przede wszystkim propagowanie adwokatury, szerzenie wizerunku adwokata, szerzenie pomocy prawnej, profesjonalnej przede wszystkim i pokazywanie społeczeństwu tego, że warto najpierw skorzystać z fachowej pomocy prawnej, zanim tak naprawdę dojdzie do błędów. Lepiej to zrobić na początku, te błędy są wtedy znacznie tańsze. A po drugie, dlaczego skierowana akcja dla dzieci? To już jest któraś z kolei edycja akcji Bajeczni Adwokaci i jest ona świetna, bo w naszej izbie już ponad 12 tysięcy dzieci wzięło udział w tej akcji, a drodzy Państwo, wiecie, jak to mówią, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym będzie na później, tak? Więc ta edukacja tak naprawdę od podstaw to jest to, na czym najbardziej zależy, żeby ludzie w swoim życiu przyszłym też wiedzieli, kim jest adwokat, jaką pracę wykonuje i po co tą pracę wykonuje.
1: To nie jest prosta wiedza, żeby ją przekazać dziecku, więc wpadliście na pomysł, żeby właśnie za pomocą postaci bajkowej.
8: Tak, zdecydowanie Naczelna Rada Adwokacka i Komisja Wizerunku wpadły na pomysł, żeby przygotować taką bajkę dla dzieci, której autorką jest pani Ewa Ruszkiewicz. I ta forma, która jest przygotowana, pozwala całkiem nawet poważne problemy prawne podać w takiej bardzo przyjaznej formie dla dzieci i to wzbudza ich zainteresowanie, bo na przykładach właśnie bajkowych dotykamy spraw życia codziennego, które też dotyczą dorosłych, więc tak naprawdę dorośli czytający tą bajkę swoim dzieciom też mogą wyciągnąć wiele wniosków.
9: Adwokat Krzysztof Masłowski.
1: Jak ta akcja będzie wyglądała w mieście?
9: Mianowicie są wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką adwokaci, którzy oczywiście dobrowolnie się zgłosili. Są wyznaczone placówki przedszkolne, w których poszczególny adwokat ma przypisaną i dostaje książeczkę, właśnie różnego rodzaju gadżety, który właśnie promuje akcję Bajeczni Adwokaci. Jeżeli chodzi o książeczkę, tam są zarówno rysunki, jak również są różnego rodzaju problemy prawne, które są właśnie przełożone na mieszkańców lasu, więc ci mieszkańcy lasu tak samo mają problemy, tak jak codzienni, zwykli obywatele i jest naprawdę, nawet dorośli mogą dużo rzeczy się dowiedzieć poprzez prostą edukację, czytanie tej właśnie książeczki, bajki.
1: Czyli już dla dziecka słowo adwokat nie będzie nic nieznaczącym słowem, on będzie wiedział, kto to jest adwokat, czym się zajmuje.
9: Będzie wiedział, kim jest adwokat, będzie wiedział, jaką ma właśnie togę, że jest to toga zielona, ponieważ często zdarza się, że nawet studenci pierwszego roku nie wiedzą, jak wygląda toga adwokacka, prokuratorska czy też radcy prawnego. Jest to szerzenie już jakby edukacji prawniczej od lat takich wczesno przedszkolnych, więc dzieci są najbardziej wtedy otwarte, najwięcej wiadomości przyjmują i myślę, że też wiedza ta spowoduje, że niektórzy maluchy w przyszłości również będą chcieli być adwokatem.
1: No właśnie, ta wiedza będzie procentować, jak pan uważa?
9: Myślę, że tak, ponieważ widzi się, jaka jest edukacja prawnicza. Często ludzie, ja jestem na co dzień adwokatem, wykonuję praktykę w Sosnowcu, często osoby zgłaszają się, gdzie już postępowanie jest na etapie właśnie sądowym, gdzie jest już za późno, gdzie właśnie można było wstąpić taką sprawę na etapie postępowania przygotowawczego, a więc na samym początku, więc gdzie naprawdę można jeszcze dużo wyciągnąć dowodów, dużo po prostu pomóc klientowi.
1: Pan już tą książeczkę pewnie zna na pamięć, prawda?
9: Co roku są nowe edycje, tej akurat jeszcze się nie zapoznałem, dzisiaj je dostajemy, więc mamy czas, żeby z nimi się zapoznać, tym bardziej, że akcja dopiero tutaj w Sosnowcu rusza.
1: A proszę powiedzieć, jakie tam na przykład sprawy do rozwiązania w tym lesie są, jeśli chodzi o adwokata?
9: To są różne sprawy, na przykład zwykłe jakby zaginięcie rzeczy, które okazują się kradzieżą i tak dalej. To są naprawdę zwykłe rzeczy dotyczące dnia codziennego.
1: No właśnie, czyli z czym możemy się spotkać na co dzień, tak?
9: Dokładnie.
1: Dla was trudna akcja, czy nie? Trudno jest też przekazywać taką wiedzę dzieciom?
9: Nie, dzieci są, jeżeli ktoś ma dziecko, no to wie, jak przekazać tą wiedzę dziecku, jak ich zainteresować. No, musi być też ta osoba kontaktowa, która no, wie, jak zainteresować takiego malucha.
4: SK Śląsk.
5: Sosnowiec jest współorganizatorem Mistrzostw Świata Kobiet FIFA U20, które rozpoczęły się w sobotę 5 września. O tym wydarzeniu oraz między innymi powrotach do szkoły i budżecie obywatelskim miasta z prezydentem Sosnowca Arkadiuszem Chęcińskim rozmawiał Piotr Wikar.
10: Studio Radia SK. Dziś moim i Państwa gościem jest prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Dzień dobry, panie prezydencie.
11: Dzień dobry, witam.
10: Jesteśmy u progu ciekawego wydarzenia sportowego. Już za moment piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet FIFA U20 i trzeba dodać, że Sosnowiec jest współorganizatorem tego wydarzenia.
11: Tak, tak. Jednym ze współorganizatorów, bo Sosnowca w naszym regionie Katowice, Bielsko-Biała, a jeszcze jest też miasto spoza naszego regionu, Łódź, gdzie zresztą odbędą się najważniejsze mecze, bo to największy stadion i tam mecze półfinałowe i finałowe, ale W Sosnowcu też wiele ciekawego, bo dwie grupy będą rozgrywały mecze właśnie u nas od 6 do 19 września, 6 Francja-Korea. To będzie pierwszy mecz w Sosnowcu i tak jak powiedziałem, każdego dnia po dwa mecze i mam nadzieję, że zobaczymy również reprezentację Polski, bo tu je dobrze życzymy, bo gdy wyjdzie z grupy, to mecz 1-16 i ćwierćfinałowy właśnie może odbyć się reprezentacji Polski na stadionie ArcelorMittal Parku w Sosnowcu.
10: Mhm. Dodajmy przy tej okazji, że te mistrzostwa pewnie by się tu w Sosnowcu nie odbyły, gdyby nie inwestycje sprzed paru lat.
11: Ja myślę, że tutaj się składają dwie rzeczy. Oczywiście inwestycje, no bo bez stadionu grać się nie da, także to jest jeden z podstawowych elementów, ale myślę, że też historia piłki nożnej kobiecej. A Sosnowiec tą historię tak naprawdę zaczął, tworzył i dzisiaj można powiedzieć, że bardzo dobrze kontynuuje, bo przecież Czarne Sosnowiec to mistrzynie Polski, finalistki Pucharu Polski. Katowice to też jedna z najlepszych drużyn dzisiaj kobiecych, bo znowu zdobywca Pucharu Polski i rok temu, czy dwa lata temu mistrzynie Polski. Bielsko-Biała zresztą też region, w którym piłka nożna jest na nie najgorszym poziomie, a dziewczyny rekordu grają w Ekstralidze. Także no, pewnie też patrząc pod tym kątem właśnie zainteresowania kobiecą piłką brano pod uwagę te miejscowości.
10: Mhm. A ja tak zapytam z perspektywy zwykłego mieszkańca Sosnowca. Co takie wydarzenie oznacza dla Sosnowca?
11: Myślę, że to jest, ja się zawsze będę przy tym upierał i pokazują to też badania, dane statystyczne, że to jest najtańsza promocja dla miasta, bo zdajemy sobie sprawę, że tego typu imprezy na same trybuny nie będą ściągały ogromnej rzeszy widzów, bo rzeczywiście tak jest na całym świecie, że to mecze gospodyń się cieszą największym zainteresowaniem, a tu jeszcze mówimy o młodzieżowej piłce nożnej, także tutaj na jakieś pełne trybuny liczyć się nie można. Zapraszamy oczywiście wszystkich na te mecze i niech tych kibiców jest najwięcej, ile się da, ale we wszystkich mediach na całym świecie, bo naprawdę z różnych państw te zespoły będą występować, tak jak mówiłem, Francja, Korea w tym pierwszym meczu i w tych państwach będą te informacje się pojawiały, bo U20 to już prawie dorosła piłka i to jest ogromne zainteresowanie, a trzeba sobie zdać sprawę, że u nas to zainteresowanie może nawet jeszcze jest za małe i raczkuje, choć po tylu latach myślę, że powinno być dużo większe, ale wiele państwach, czy to Ameryki, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, Hiszpanii, to na mecze piłki nożnej kobiet chodzi to już prawie tyle samo albo nieraz więcej kibiców niż na mecze męskie. Pewnie często zdarzało nam się gdzieś widzieć mecze Barcelony, które wygrały Ligę Mistrzów i tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi jest na każdym meczu, także to jest ta promocja, pokazywanie naszego regionu, naszego miasta, pokazywanie obiektów sportowych i mam nadzieję, że to będzie procentowało inwestycjami w tym mieście, przyjazdami mimo wszystko tych, którzy będą zainteresowani tymi zawodami, a w przyszłości możliwością realizacji organizowania kolejnych międzynarodowych imprez, bo chyba już to doświadczenie mamy naprawdę fajne, bo przecież Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie, gdzie trybuny były praktycznie pełne, też pokazało, że niezależnie od dyscypliny sportu jesteśmy gotowi na największe imprezy, które się tu mogą odbywać.
10: Okej, czy mamy jakieś takie głosy zwrotne, jakiś taki feedback, że ktoś kiedyś przyjechał, mowa na przykład tutaj o uczestniczkach, które za moment pojawią się w Sosnowcu i one kiedyś w jakiejś formie tutaj wróciły albo opowiedziały i pojawiają się takie głosy z zewnątrz?
11: Bardziej powiedziałbym krajowo, bo rzeczywiście bardzo, bardzo duży odzew mają Puchary Polskich Koszykówce Mężczyzn. W wielu miejscach, gdzie się pojawiam, gdzie są miasta koszykarskie, między innymi w Wałbrzychu czy w Warszawie, bardzo często słyszymy o tym, że tutaj z przyjemnością się przyjeżdża i czekają na kolejne zawody i możliwość przyjazdu do Sosnowca, bo czują się znakomicie. Hala wspaniała, organizacja też i na przykład teraz mamy Super Puchar Polski, który we wrześniu będzie organizowany na hali Areny Sosnowiec i wiem, że już z taką radością Legia Warszawa czy Dziki Warszawa chcą tutaj przyjechać i rozgrywać swoje mecze. To samo jeżeli chodzi o hokej, bo też gdy gdzieś tam bywam w tych miastach hokejowych, ostatnio byłem w Sanoku, to od razu każdy mówi, a to macie to fajne lodowisko, gdzie są fajne zawody i już cieszymy się, że liga zaraz się zacznie, bo na pewno Sosnowiec odwiedzimy. Także zdecydowanie tak, są te głosy mówiące o tym, że warto tutaj wracać, ale co najważniejsze, są bardzo pozytywne, pokazujące w bardzo dobrym świetle nasze miasto.
10: No właśnie, hokej, o którym już zdążył pan wspomnieć, tutaj Mistrzostwa Świata Kobiet, dobrze działająca piłka nożna, czy na fali tych dziedzin sportu Sosnowiec być może już aplikuje albo stara się o pozyskanie jakichś innych wysokich rangą zawodów, mistrzostw, które ewentualnie w jakimś tam najbliższym czasie mogłyby się tutaj odbyć?
11: Na pewno będziemy starali się i myślę, że jesteśmy blisko, żeby organizować coś w rodzaju Ligi Europejskiej w hokeju na lodzie. To są rozgrywki zastępujące sparingi, tak jak też również piłce nożnej są tego typu rozgrywki i w Sosnowcu zawsze jeden z turniejów odbywa się, właśnie grają w nim drużyny z takiego, właściwie można powiedzieć, topu hokejowego, bo w ubiegłym roku były też drużyny grające w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, tej elicie. Także to u nas, myślę, że uda się dopiąć do końca grudniowe, o ile dobrze pamiętam, tak, grudniowe na pewno, mistrzostwa, klubowe mistrzostwa świata w siatkówce, gdzie pewnie zawiercie grałoby główną rolę i mam nadzieję, że po raz pierwszy by to mistrzostwo zdobyło. Także to są te pierwsze zawody, które mi przychodzą do głowy. Oczywiście w przyszłym roku finał Pucharu Polski. Też mam nadzieję, że uda nam się po raz kolejny go zorganizować, ale rozmawiamy również o różnego rodzaju meczach towarzyskich, które na naszej hali mogły się odbywać, ale myślę, że mówmy o, tak jak teraz, tych, które już są bardzo blisko porozumienia, nie tym, co jest szansa, ale jeszcze gdzieś tam są nie tak daleko zaawansowane rozmowy.
10: No, patrząc na to, co się dzieje i to, co się wydarzy, możemy chyba śmiało powiedzieć albo wysnuć taką tezę, że Sosnowiec sportem stoi.
11: Tak, zdecydowanie tak. Ja myślę, że dzięki temu też nasze drużyny zdecydowanie lepiej wyglądają na arenie krajowej. Oprócz piłki nożnej, bo pan mówił o dobrej piłce nożnej, no niestety tutaj dużo przed nami do zrobienia, bo
10: miejsce... Miałem na myśli kobiety.
11: Kobiety, to właśnie o tym za chwilę powiem, oczywiście. A mężczyźni, mam nadzieję, że uda nam się jak najszybszym czasie naprawić to, co się wydarzyło i piłkarze będą w wyższych klasach rozrywkowych, bo myślę, że takie minimum dla naszego miasta to pierwsza liga i tutaj Zagłębie to jest minimum, którym powinno być. Ale to, co powiedziałem, w ciągu ostatnich kilkunastu lat piłkarki Czarnych wróciły do ścisłego topu, grają w Lidze Mistrzów, co kilkanaście lat temu było niemożliwe, bo były w zupełnie innej klasie rozgrywkowej. Mamy koszykarki, które są w ścisłym topie, bo rok w roku są w pierwszej piątce Mistrzostw Polski, a w ubiegłym roku bardzo daleko zaszły w europejskich pucharach również i myślę, że i w tym roku o tą pierwszą czwórkę powalczą i w playoffach, to już na pewno, bo nie wierzę, żeby było inaczej, się zameldują. Mamy hokeistów, którzy po ponad 30 latach zdobyli medal i grali i byli o krok od zdobycia Pucharu Polski, a też parę lat temu nie było w ogóle klubu, on wrócił. Mamy bardzo dobrą koszykówkę kobiet na zapleczu Ekstraligi i powracającą, mam nadzieję, powoli koszykówkę, bo żeby ocalić koszykówkę, bo były problemy finansowe, przez wiele lat prowadził ten klub i utrzymywał na powierzchni pan Tomasz Użarek, za co należą mu się ogromny szacunek i podziękowania, ale uznaliśmy, że musimy jakoś wspomóc ten klub i jest on dzisiaj pod skrzydłami sekcji hokejowej tak naprawdę. Zobaczymy, czy tak pozostanie, czy to będzie sekcja wielo, czy to będzie klub wielosekcyjny, czy gdzieś tam potem to podzielimy, ale druga liga i mam nadzieję, że w ciągu paru lat gdzieś tam powrót co najmniej do tej pierwszej ligi, żeby w tej lidze centralnej się pojawić. I pamiętajmy też o sportach indywidualnych, w których odnosimy ogromne sukcesy, których też od lat nie odnosiliśmy, zwłaszcza jeżeli chodzi o kobiety, bo przecież Zuza Cieślar jeszcze w ubiegłym roku była wicemistrzynią świata. W tym roku poszło jej trochę gorzej, ale mam nadzieję, że to tylko chwilowa sytuacja, że gdzieś troszkę niżej, choć też w światowej czołówce, no bo przed nami Igrzyska Olimpijskie i też mieliśmy zawodniczkę z Sosnowcem na Olimpiadzie, jeżeli chodzi o szermierkę, a jestem, mam nadzieję, że drużynowo w szermierce, w szabli uda nam się zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie, a wtedy prawdopodobnie drużyna byłaby w dużej części, prawie w całości złożona z dziewczyn z Sosnowca. A pamiętajmy też o mężczyznach. Kaczkowski, mistrz Polski, chyba w tym roku wicemistrz Polski, drużyny, które zdobywają te mistrzostwa. Budowlani, jeżeli chodzi o judo, bokserzy, którzy zdobywają w dwóch chyba dzisiaj działających klubach wysokie miejsca w indywidualnych mistrzostwach polskich, walczący w tych nowych, drużynowych mistrzostwach w różnych klubach. Także i przepraszam tych, o których może coś nie wspomniałem, bo piłka ręczna przecież też gdzieś na drugim, trzecim poziomie rozgrywkowym. Także naprawdę dużo się dzieje i mam nadzieję, że tak to będzie i ten poziom naszego sportu będzie rósł, ale tak naprawdę też zależy na tym, żeby dzięki temu, co się dzieje w tym najwyższym poziomie sportu, młodzi chcieli jak najbardziej się garnąć, niezależnie od tego, czy im się potem w dorosłym życiu uda, czy nie, ale żeby ten sport był gdzieś w ich życiu, bo to i dobre dla zdrowia i dla ogólnego rozwoju tak naprawdę człowieka.
10: Panowie grający w futbol, mówię o Zagłębiu Sosnowiec, powinni brać przykład z futbolu żeńskiego?
11: Zdecydowanie tak, jeżeli chodzi o wyniki oczywiście, to zdecydowanie tak i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że krok po kroku odbudujemy to, co trzeba się bić w piersi, nam się nie udało, bo myślę, że zachwycaliśmy się pierwszymi dobrymi wynikami, jak zostałem prezydentem, bo awansowaliśmy z drugiej do pierwszej, potem do ekstraklasy, byliśmy w półfinale Pucharu Polski, no wyglądało wszystko, że idzie w dobrym kierunku, a potem okazało się, że to był kolos na glinianych nogach, ani warunki finansowe, ani infrastruktura nie pasowały do tego towarzystwa, które było dookoła, a potem też było trudno opanować całą sytuację i nawet trudno, ja zawsze to powtarzam, mi powiedzieć, co tak naprawdę nie zagrało, ale na pewno nie jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym powinniśmy. Mamy i warunki, i finansowanie, i zaplecze na najwyższym poziomie tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasz kraj. I dzisiaj przed panem prezesem Jaroszewskim, bo on za to dzisiaj odpowiada. Taka fajna z drugiej strony rola odbudowania tego wszystkiego, bo tak jak powiedziałem, no minimum miejsce Zagłębia Sosnowiec to jest pierwsza liga. Oczywiście marzymy o ekstraklasie, ale nie przesadzajmy. Dzisiaj mamy to, co mamy i trzeba to odbudowywać i pokazać, że zawsze po zachodzie słońca wstaje to słońce.
10: Panie prezydencie, temat sportu chciałbym zakończyć takim podsumowaniem w trzech punktach dosłownie. Z czego jest pan najbardziej dumny, jeżeli chodzi o sport w Sosnowcu? A co według pana wymaga poprawki? Trzech punktów.
11: No to jeden, to żeśmy powiedzieli na końcu, to już możemy chyba odhaczyć, czyli męska piłka nożna na pewno. Z czego jestem dumny? Panie redaktorze, trudno. To trudno jest pokazać jedną rzecz, bo tak jak powiedziałem, najważniejsze jest zaplecze, nie drużyny sportowe, bo raz się uda, raz się nie uda, ale żeby po sobie zostawić możliwość tego, żeby każdy mógł uprawiać sport i mógł na najwyższym poziomie. I myślę, że to nam się udało. I takim plusikiem do tego dałbym nocny maraton zagłębiowski. Pierwszy raz organizowany z Dąbrową Górniczą. Myślę, że to wspaniała impreza, którą chcemy kontynuować z panem prezydentem Bazylakiem, żeśmy się kiedyś spotkali. On biega, mówimy o tym bieganiu, ja trochę z boku na to patrzałem, ale okazało się, że to był strzał w dziesiątkę.
10: Tak, i to dobry przykład na to, że można zrobić coś razem.
11: Tak, i chodzi też o to, i myślę, że to jest najważniejsza rzecz, trzeci plus, żeby była możliwość w naszym mieście uprawiania sportu dla każdego. Żeby każdy chciał ten sport uprawiać, bo tak jak powiedziałem, to i rozwój tak naprawdę nasz całościowy, nie tylko zdrowotny, żeby mógł z tego korzystać i żeby miał do tego możliwości. Ja myślę, że tak jest, bo to, co się wydarzyło w ostatnich latach na stawikach, to obiekty sportowe, boiska przeszkolne, które modernizujemy i osiedlowe. Lada chwila pewnie komercyjna sprawa, ale jako miasto bardzo mocno wspieramy tą realizację. Jeden z najlepszych obiektów do padla, który ma powstać w Sosnowcu, czyli kolejny sport, który będzie można uprawiać. Także to jest chyba największy plus, żeby mieszkaniec mógł prawie każdy sport, bo pewnie nigdy nie będzie, że każdy, ale prawie każdy, który by chciał amatorsko dla siebie rekreacyjnie mógł uprawiać. Baseny też, które Żeromskiego wyremontowany, nowy na Bohaterów Monte Cassino. Także naprawdę myślę, że Sosnowiec jest takim miastem, którym każdy dla siebie coś znajdzie.
10: Znamy już całą listę projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. Teraz tak naprawdę będzie rozstrzygnięcie. No tych projektów trochę było. Czy są jeszcze takie, które pana zadziwiają?
11: Powiem panie redaktorze, że nie chcę być jakiś negatywnie nastawiony do budżetu obywatelskiego, ale właśnie zauważam, że jak gdyby ta kreacja nowych projektów jest coraz mniejsza w stosunku do tego, co nieraz wymyślano kilka lat temu, gdy ten budżet powstawał. Ja z jednej strony to się cieszę właściwie, bo może po prostu oferta jest tak szeroka i samorządowa, i komercyjna, że mieszkańcy, jak gdyby trudniej jest im coś nowego jeszcze wymyślać, ale rzeczywiście albo po prostu te przyziemne rzeczy są tak ważne, bo jednak zdecydowana większość projektów, które się pojawiają, to te takie przyziemne, które kojarzymy z problemami każdego dnia, związane z większą liczbą skwerów, drogi, ulice, place i tak dalej, ale oczywiście też bardzo ważne, bo to są ważne inwestycje, które realizujemy, ale muszę pana zaskoczyć, mnie najbardziej cieszy ten budżet, który wymyśliliśmy parę lat temu, potem w związku z COVID-em, ze zmianami prawnymi nie był, teraz on wrócił, on jest bardzo dobrze odbierany w kraju i w niektórych miejscach już naśladowany, to ten budżet młodzieżowy i przedszkolny, ten jest 1 000 000 zł, które mamy do podziału w przedszkolach i naszych szkołach, i dzieci, młodzież mogą głosować na jakieś projekty, jakieś pomysły, które są realizowane w ich placówkach poświatowych, bo dla mnie to jest bardzo ważne, bo myślę, mam nadzieję, że uczymy młodych ludzi sprawczości i demokracji. Ten głos, który oddajemy, nie jest marnowany, tylko jest głosem, który może w jakiś sposób poprawić ich codzienną rzeczywistość. I to jest dla mnie jeden z najważniejszych elementów tego budżetu, bo całe to 10 milionów złotych, 7 na te tak zwane rejony, 5 rejonów, 2 miliony to budżet ogólnomiejski, gdzie są projekty miejskie, ale tak jak mówię, ten milion, który wydajemy na tą młodzież i na dzieciaki w przedszkolach, myślę, że jest najfajniejszą rzeczą, bo powiedziałem, uczymy ich tego, że każdy głos jednak ma znaczenie i może da to jakieś też efekty w wyborach tych dorosłych już całkowicie, tych parlamentarnych i innych, bo często mówimy, że tutaj z tym do końca tak dobrze nie jest.
10: Czyli ta formuła jeszcze się nie przejadła, ona w dalszym ciągu jest atrakcyjna. Jak pan zauważył, też dobrze było, gdyby młodzi się tym zainteresowali.
11: Tak, staramy się ogólnie promować tą formę wyboru realizacji inwestycji, bo często ktoś mówi, że nie ta inwestycja, nie ten pomysł, no, to mieszkańcy wymyślają. Mieszkańcy składają te swoje pomysły na nasze ręce, potem je realizujemy, mieszkańcy wybierają, bo to są pieniądze, które są w budżecie miasta. To nie są inne, oddzielne pieniądze. To są pieniądze, które mamy w danych kubkach, mówiąc kolokwialnie, dotyczących, nie wiem, czy remontów dróg, czy zieleni, czy parków, czy edukacji. A mieszkańcy decydują wprost, gdzie one mają zawędrować, co dla mieszkańca jest najważniejsze. Czyli uczymy mieszkańców demokracji, można by powiedzieć, ale zarazem my od nich mamy wiedzę, co jest dla nich priorytetem i co jest dla nich najważniejsze. I robimy co w mocy, co możemy, żeby jak najwięcej ludzi głosowało, bo 24 tysiące, tyle mniej więcej osób głosowało w tamtym roku, to i dużo, bo dobrze wiemy, jakie lokalne głosowania, referenda, jaką cieszą się zainteresowanie, także wydaje się, że to nie jest zła liczba, bo to jest około 13% mogących brać udział w budżecie, ale no wiadomo, że każdy dąży do 100 i tutaj jeszcze dużo pracy przed nami, ale co ważne, ta liczba tych głosujących nie spada, ona się utrzymuje na tym poziomie, raz jest troszkę mniejsza, troszkę większa, ale to najważniejsze nie spada, czyli to zainteresowanie dalej jest.
10: Niebawem rozstrzygnięcie, będziemy śledzić na bieżąco, panie prezydencie.
11: Wrzesień, październik, tak. Głosowanie, także w październiku dowiemy się, co będziemy w przyszłym roku z priorytetów naszych mieszkańców realizować.
10: Lipiec, sierpień już za nami, czyli takie miesiące wakacyjne, wakacje się udały?
11: Kurczę, 3 tygodnie już po i trudno mi nawet powiedzieć, bo już nie pamiętam, ale zdecydowanie tak, pogoda fantastyczna, ja uwielbiam polskie morze i jak zawsze od kilkunastu lat już chyba byłem w Łukęcinie. Fajna woda, można było jak rzadko w polskim morzu codziennie z niej korzystać, bo tak jak powiedziałem, pogoda dopisywała, temperatura nie najgorsza, a i ceny, no, można zawsze narzekać, nie były takie, że mogły wystraszyć do pobytu nad pięknym polskim morzem.
10: To oznacza też, że rozpoczął się nowy rok szkolny. Czego by pan życzył tym, którzy ten nowy rok szkolny rozpoczynają? I przede wszystkim, czego by pan życzył rodzicom, bo to rodzice są na swoich plecach też odpowiedzialność za tych najmłodszych.
11: Kurczę, to jest bardzo trudne, bo czego życzyć rodzicom, żeby jak najmniej oni musieli się uczyć zamiast dzieci, bo często mówię tak, jako prezydent miasta, osoba, która gdzieś w pewnym sensie za część oświaty odpowiada, ale nie za program. To nieraz mam wrażenie, że to, co się dzieje w naszych placówkach oświatowych, jest za bardzo skierowane na rolę rodzica, jeżeli chodzi o edukację, ale z drugiej strony też, żeby rodzice mieli jak najwięcej czasu na pobyt z dzieckiem, bo też zauważamy, że szkoła staje się takim formą przechowania, jakby to nie negatywnie zabrzmiało. I tutaj też trzeba zastanowić się nad tym, żeby to rodzice mieli tą główną rolę wychowawczą i pobytu z dzieckiem, a nie nauczyciel. Nauczyciel ma wspomóc rodzica, ma dać mu wiedzę, która mu będzie potrzebna w życiu, ale jednak ten główny ciężar wychowania powinien pozostać tak, jak to było w tradycji rodzinnej na rodzicach. I myślę, że to ja sobie jako rodzicowi dziecka w trzeciej klasie życzę i innym rodzicom, żeby to tak właśnie było, żeby dziecko miało dobrą edukację w naszych szkołach i potem już na wyższych uczelniach, ale zarazem, żebyśmy mieli na tyle czasu, żeby móc z tymi dzieciakami przebywać, trochę z nimi się pouczyć, ale przede wszystkim nawzajem się wychowywać.
10: Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
11: Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję.
4: SK Śląsk.
5: Jaworzno stawia na ekologiczny transport. W mieście pojawiło się kolejnych 7 autobusów elektrycznych. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
12: Marcin Długosz, wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Jaworzno. Są to pojazdy, można powiedzieć, że szyte na naszą miarę. Nasi pracownicy przygotowują całą specyfikację tych autobusów, wymogów, jakie chcemy przede wszystkim dla komfortu naszych mieszkańców. I te autobusy są właśnie dla nas przygotowywane specjalnie dla nas pod naszymi barwami, specyficznie dla miasta Jaworzna, jak wszystkie pozostałe autobusy. Kolejne autobusy zwiększają naszą flotę do 56 autobusów elektrycznych, co stanowi mniej więcej około ponad 73% wszystkich autobusów całego taboru naszego PKM Jaworzna.
1: Jeśli chodzi o wyposażenie, różni się od dotychczasowych?
12: Tak, siedzenia są przygotowane z ekoskóry, które są łatwe w utrzymaniu czystości. Podłoga jest przygotowana też w takich specjalnych barwach imitujących drewno. Komfort kierowców również jest poprawiony przez nawigację i systemy elektroniczne.
1: Tutaj oprócz autobusów cała ta infrastruktura, tak? Czyli to wszystkie urządzenia zasilające, powiedzmy, jedno z nich widzimy tu.
12: Tak, to są specjalne i stacje do ładowania i specjalny podysk, który pozwala obsłudze technicznej doglądać całego autobusu również od góry. Posiadamy kilkanaście ładowarek na terenie zajezdni, jak również w takich strefach, w centrach przesiadkowych również są ładowarki, które pozwalają utrzymywać autobusy cały czas w odpowiednim stopniu naładowania. Około 90 do 100 km jest w stanie autobus przejechać na jednym ładowaniu, stąd też całe programy są przygotowane do tego, aby w odpowiednim harmonogramie, żeby w odpowiednim czasie autobusy ładować. Także to nie jest tak, że każdy kierowca decyduje o tym, kiedy ładuje autobus, ma cały harmonogram wyjeżdżając w trasę, ma harmonogram, który pozwoli w odpowiednim czasie się ładować.
1: Te kolejne zakupy pokazują, że autobusy elektryczne w Jaworznie się sprawdzają.
12: Sprawdzają się w każdych warunkach, i w warunkach słonecznych, i w zimie. Nie mamy większych problemów technicznych, tak jak każde urządzenie techniczne, natomiast sprawdzają się w takim codziennym funkcjonowaniu.
13: 26,5 miliona w ogóle budżetowych pieniędzy, z czego prawie 17 środków europejskich przekazywanych przez Urząd Marszałkowski, a to tak naprawdę pieniądze podatników europejskich, którzy składają się na wiele rzeczy, które są w Polsce, ale powtarzam to ciągle, to nie miliony są ważne, nie te autobusy są ważne. W tym wypadku to właśnie nie 7 autobusów, ale tysiące drobnych podróży, codziennych podróży do sklepu, do pracy, do szkoły, wygodnych, cichych, ekologicznych, klimatyzowanych, co ważne, latem autobusach. Województwo śląskie się zmienia, Polska się zmienia, Jaworzno się zmienia, naprawdę. To nie, że nie mamy się czego wstydzić, to już my się chwalimy, a inni nam zazdroszczą. Dobrze korzystamy ze środków europejskich, dobrze programujemy w ogóle wydatkowanie tych środków. No i co to powoduje, że tu mówił prezes PKM-u Jaworzno, że są już dni, gdzie 100% autobusów jedzie ekologicznych, 100% autobusów, które jeździ, to są dofinansowanych z Unii Europejskiej. Nam dzisiaj najbardziej zależy na integracji tego transportu, połączenie z innymi miastami, ale przede wszystkim z innymi środkami transportu. Jesteśmy na wielkich zakupach jako Województwo Śląskie, składów kolei śląskich. Wiadomo, w Jaworznie są stacje. Jak to wszystko zgramy i ludzie, nawet ci, głównie o tych nam chodzi, co mają samochody, przesiądą się na samochody, no to jest właśnie to, o co nam chodzi. Jak najbardziej, jak najwięcej korzystajmy z komunikacji publicznej, bo jest ekologiczna, bo jest tania, bo jest komfortowa, jest często szybka, nie stoi w korkach, naprawdę warto.
14: Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
1: Kolejnych 7 autobusów elektrycznych, ekologiczne.
14: No, kolejnych 7 to jeszcze nic, bo to jest łącznie 56 i prawie 100% pracy przewozowej autobusami elektrycznymi. Jesteśmy ciągle w Polsce liderem, a jednym z liderów w Europie również pod kątem ilości przejechanych kilometrów. To jest 30 milionów kilometrów przejechanych autobusami elektrycznymi. Ponad. Imponuje, prawda?
1: Wy przecieraliście szlaki, można powiedzieć, w województwie śląskim. Byliście chyba pierwszym miastem, czy jednym z pierwszych.
14: Przecieraliśmy szlaki w Polsce, przecieraliśmy szlaki w Europie tak naprawdę, bo jako pierwsi kupiliśmy autobusy do regularnej pracy przewozowej, a nie na ozdobę. Wtedy, kiedy inni się elektryfikacją bawili, to my traktowaliśmy autobusy jako pełnoprawny środek transportu, tak zresztą od początku założyliśmy i one się fantastycznie sprawdziły. Tak jak powiedział pan dyrektor z Solarisa, było tak, że przecieraliśmy te szlaki i pewne elementy dotyczące poprawy konstrukcji autobusu, wyposażenia, standardów, oczekiwań klienta były wypracowane dla reszty Europy dzięki współpracy z Solarisem w Jaworznie.
5: Największa w Polsce hala do padla wybudowana zostanie w Sosnowcu. Obiekt powstanie w sąsiedztwie stadionu zimowego. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
15: Arkadiusz Naciński, prezydent miasta Sosnowca. Zakończyły się procedury związane z pozwoleniem na budowę i tak jak rozmawiałem z inwestorem, myślę, że to kwestia miesiąca i rozpocznie się budowa kompleksu, w którym będzie kilka kurtów do gry w padla i wewnątrz i chyba dwa, o ile dobrze pamiętam, na zewnątrz. Co ważne, będzie to w rejonie Zagłębiewskiego Parku Sportowego i będzie on jak gdyby dostosowany do architektury właśnie Zagłębiewskiego Parku Sportowego. No ma być wiele zaskakujących nowinek związanych z padlem, ale pozwólcie Państwo, bo rozmawiałem z inwestorem. Zostawmy to jemu, żeby mógł się tym pochwalić, bo tak jak mówię, rozmawialiśmy o tym i jest przygotowane w momencie pewnie rozpoczęcia inwestycji mały briefing, żeby właśnie pokazać, co tam będzie i zachęcić do tego, żeby tym padlem się zająć. A wiem, że wśród dziennikarzy zainteresowanie i samorządowców też zainteresowanie padlem jest duże i myślę, że to kolejny fajny element na tej mapie sportowej możliwości rekreacji w naszym regionie w Zagłębiu. Bo myślę, że to, nie chcę powiedzieć, że dla każdego, ale chyba tak, można powiedzieć, forma rekreacji dla każdego, łącząca tenis ziemny, właściwie to nie łącząca, gdzieś wzorująca się na tenisie ziemnym, ale myślę, że bardziej wyczerpująca, bo samo boisko nie jest otwarte, tylko ma ściany, w których piłka się może odbijać, co powoduje, że ta intensywność jest większa, ale zarazem myślę, że i radość większa, trochę inna rakieta, także parę zmian, ale bardzo, bardzo duże podobieństwo do tenisa. Ja myślę, że to, ja to kiedyś tak rozmawiałem ze znajomymi, że chciałem powiedzieć, że to jest forma tenisa dla tych, którzy nie umieją grać tenisa.
1: Dobre umiejscowienie tej inwestycji będzie przy Zagłębiowskim Parku Sportowym.
15: Oczywiście, panie redaktorze, pamiętacie Państwo, że gdy wszystko powstawało, gdy jeszcze nie było Zagłębiowskiego Parku Sportowego, gdy nie było tam jeszcze Parku Jordanowskiego, to mówiliśmy, że chcielibyśmy, żeby to było miejsce, do którego będą mieszkańcy i nie tylko Sosnowca przychodzić przez cały rok, że będzie tam co robić nie tylko na imprezach sportowych, ale również jeżeli chodzi o formę rekreacji, wypoczynku naszych mieszkańców. I myślę, że tak właśnie się dzieje i będzie to jakimś kolejnym właśnie elementem tego, aby przez cały rok nasi mieszkańcy mogli, mieszkańcy całego regionu mieli miejsce, w którym mogą spędzać wolny czas, mieć miejsce do rekreacji, wypoczynku. Także tylko się cieszyć. A myślę, że to będzie kolejny element i pewnie to nie ostatnie słowo, co w tym parku jeszcze może powstać. Inwestorem jest osoba związana z padlem Dąbrowy Górniczej i osoba, która bardzo dobrze na padlu się zna, ponieważ nie zdradzając jeszcze, choć pewnie ci, którzy padel znają, to może się domyślałem, o kim mówię. Rodzina inwestora to osoby działające w związku sportowym, będące czynnymi zawodnikami padla i co więcej odnoszące duże sukcesy w padlu. Także myślę, że to spowoduje, że to miejsce będzie rzeczywiście inne od wszystkich, bo będą go budowali nie ci, którzy chcą tylko coś stworzyć, często po to, żeby, jak to w życiu bywa, mieć dobry biznes, ale osoba, która też pewnie o tym myśli, ale zarazem wie, o co w padlu chodzi, co trzeba zrobić, żeby ci, którzy tam przyjdą, czuli się jak najlepiej, jak najbardziej komfortowo.
16: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Nie dalej jak kilka dni temu Urząd Miejski w Sosnowcu wydał pozwolenie na budowę takiego obiektu właściwie pomiędzy Górką Środulską a ArcelorMittal Parkiem. Jest tam taka wolna przestrzeń, plac, który kiedyś pełnił funkcję parkingu i właśnie tam ma powstać hala z kortami do padla. To jest sport chyba, który rozwija się myślę najbardziej dynamicznie w ostatnich latach i znamy sporą grupę osób, która lubi sobie pograć, a dla nas jest ważne, że to będzie właśnie dopełnieniem ArcelorMittal Parku, czyli nasi mieszkańcy będą mieli szansę na dodatkową aktywność, spędzenie wolnego czasu w Sosnowcu, właściwie nie wyjeżdżając z niego i to jest bardzo ważne, bo myślę, że wszyscy obserwujemy to, że szukamy dla siebie jakichś aktywności fizycznych, żeby zadbać o zdrowie, a też rozładować te emocje po ciężkim dniu pracy. Dlatego bardzo kibicujemy, aby ta inwestycja powstała. Ma stylistycznie nawiązywać do obiektów ArcelorMittal Park. To też fajne rozwiązanie. No i będziemy mocno kibicować, aby ta inwestycja jak najszybciej właśnie powstała, żebyśmy już za rok mogli skorzystać z usług. To jest bardzo popularna dyscyplina, która zdobywa dużą rzeszę odbiorców, trafia też do najważniejszych kanałów telewizyjnych, więc to pokazuje, że zainteresowanie tym sportem jest ogromne i potencjał tej

0: powiedzmy, tak jak tenis wydaje się taką dyscypliną trochę elitarną, jednak jest jakiś tam próg wejścia, trzeba też nauczyć się poprawnego serwisu, tak tutaj ten serwis nam odpada, tylko po prostu wchodzimy, poznajemy zasady, a najważniejsze chyba są takie, że po prostu ściany grają, wchodzimy, wypożyczamy rakietę albo kupujemy, no i gramy.
1: No to jest sport przede wszystkim bardzo intensywny, także i tak samo łączący, ale rywalizacja jest podobna do tej, która jest w tenisie ziemnym, także trzeba się naprawdę przygotować na to, że jest dużo biegania, dużo odbijania. No jest przede wszystkim na koniec zabawa, no ale liczy się wynik, także ci, którzy w padla grają i lubią tenisa, mogą to fajnie wszystko scalić.
0: Ale jest to też dyscyplina taka, można powiedzieć, społeczna, gra się dwóch na dwóch, więc zawsze można stworzyć grupę przyjaciół, a też są różnego rodzaju turnieje, gdzie powiedzmy w ciągu godziny poznaje się kilkunastu nowych graczy, razem gra się o punkty, które potem są sumowane w różnych tabelach i to też sprawia, że nowe znajomości, a potem znowu kolejne gry i tak człowiek rozwija się zarówno trochę sportowo, a trochę też towarzysko.
2: A dużo jest takich miejsc dla miłośników padla, w których można się, że tak powiem, wyżyć?
1: Jest kilka miejsc tutaj u nas w regionie. Są takie miejsca w Jaworznie, jest w Chorzowie, no w Katowicach. No teraz będzie w Sosnowcu, także mieszkańcy dużego miasta będą mieli gdzie przyjść i rzeczywiście pograć, bo tak jak mówimy, to jest padel, to troszeczkę taki inny tenis, natomiast samo liczenie jest bardzo podobne, wręcz takie samo. Natomiast rywalizacja jak najbardziej jest na najwyższym poziomie.
0: Ale trochę też jest tak, że mieszkańcy Sosnowca no, nie mieli za bardzo gdzie się podziać, no bo czy do Jaworzna trzeba było dojechać, czy ostatnio w Dąbrowie Górniczej się fajny ośrodek rozwinął, w Katowicach jest też kilka miejsc, ale Sosnowiec duże miasto, fajnie, że coś takiego będzie.
3: SK Śląsk.
4: Ponad 1000 pacjentów i około 7000 iniekcji rocznie. Tak wygląda leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Lekarze mówią o epidemii choroby i podkreślają jej szybki przebieg oraz ryzyko nieodwracalnych zmian w widzeniu przy późnym leczeniu. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
5: Dzień dobry, Dorota Wyglendowska-Promieńska. Jestem kierownikiem kliniki katedry Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz kierownikiem kliniki okulistyki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz w UCK, czyli Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Szanowni Państwo, jest to jeden z największych ośrodków okulistycznych w Polsce. Jest to ośrodek, który może pochwalić się wieloma osiągnięciami, między innymi spotykamy się dlatego, że chcemy przedstawić Państwu, przybliżyć problem zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, czyli choroby, która tak naprawdę stała się dla nas epidemią. Około 200 milionów ludzi na świecie choruje na tą chorobę, więc nie jest to rzadkie przypadki, nie są to. W Polsce około miliona pacjentów, z czego mówimy o tym, że 150 tysięcy pacjentów wymaga leczenia za pomocą iniekcji doszpiskowych. Około 54 tysięcy tych pacjentów jest czynnie leczonych. W naszym ośrodku jest to około 1000 pacjentów, przy czym tych iniekcji, tych zastrzyków, które podawane są rocznie, to jest około 7 tysięcy. Plasuje nas to w jednym z pięciu najlepiej prosperujących w tym zakresie ośrodków w Polsce i zostaliśmy naznaczeni, została nam przyznana kategoria A, czyli kategoria najlepiej działającego w tym zakresie ośrodka w Polsce ze względu na czas oczekiwania i ilość podawanych iniekcji dla pacjentów, którzy jeżeli tego nie będą mieli, to niestety będą tracić ostrość wzroku.
6: To proszę powiedzieć, pani profesor, jak wygląda kryterium, żeby załapać się do tego programu?
5: Znaczy są to wytyczne, o których myślę, że koleżanka przybliży Państwu zaraz ten temat. Natomiast my przyjmujemy pacjentów znacznie więcej niż tych pacjentów, niż ta ilość pacjentów, którzy są zakwalifikowani do programu. Ci pacjenci są bardzo rzetelnie przebadani i muszą przejść pełne badanie okulistyczne i nie tylko w naszym ośrodku, ale również muszą być przez ościenne ośrodki zakwalifikowani do programu, ponieważ te programy są bardzo dobrze finansowane przez fundusz, ale są to bardzo kosztowne programy, dlatego też musimy zwracać uwagę na rzetelną kwalifikację pacjenta.
6: Tutaj już choroby nie da się cofnąć, trzeba ją po prostu zatrzymać. To jak wygląda to leczenie?
5: Tej choroby się nie da cofnąć, natomiast jeżeli jest ona w początkowym etapie zauważona, to możemy dzięki iniekcjom doszklistkowym zahamować ten proces, zatrzymać na pewnym etapie, który da użyteczną ostrość wzroku pacjentowi. Natomiast nieleczona lub też zaleczona za późno, niestety tego efektu nam nie da.
6: Ale
5: chciałam powiedzieć, że ta choroba to jest choroba, która

0: W 90% zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jest postacią niewysięgową, czyli postacią, która jest mniej aktywna. Ale prawie że 10% pacjentów to są pacjenci, u których ostrość wzroku w bardzo szybkim czasie ulega obniżeniu. I to tak naprawdę do takiej ostrości wzroku, która dla pacjenta może stanowić duże utrudnienie w codziennym życiu.
1: Czy pacjent zauważa, że coś niepokojącego się dzieje i w odpowiednim momencie trafi do Was?
0: Różnie to bywa. Najczęściej ta choroba dotyczy oboje oczu. Natomiast jeżeli zaczyna się w jednym oku, to może się okazać, że pacjent, korzystając z obojga oczu, nie zauważa tego tak szybko. Zauważa w momencie, kiedy przeciera oko i zamyka, niechcący zauważa, coś mi się dzieje z jednym okiem, nie widzę. Lub też często są to jakieś zabawy, często u kobiet jest to na przykład malowanie, gdzie przymykają jedno oko do malowania i okazuje się, że zaczynają widzieć za mgłą i to jak gdyby ich kieruje do tego, żeby zgłosić się do okulisty, ale często jest tak, że pacjenci nie chcą pogodzić się z tym, że coś się dzieje. Boją się przyjść do ośrodka, boją się na ten temat rozmawiać i wtedy, kiedy zaczyna im to bardzo utrudniać życiu, pojawiają się u nas, a czasami to jest po prostu zbyt późno. Więc dlatego staramy się pacjentów nauczać, żeby się nie bać przyjść i badać, bo nie każde badanie stanowi okulistyczne dla nich wyrocznie zaburzeń takiej ostrości wzroku, które będą dla nich bardzo niepokojące. Czasami są to rzeczy, które możemy załatwić na miejscu i praktycznie pacjent wychodzi z dobrą ostrością wzroku, bo skoryguje się po prostu wadę. I niekoniecznie to musi być choroba, która będzie im dożywotnio utrudniała funkcjonowanie. Ale niejednokrotnie, jeżeli zdiagnozujemy coś, co na tym etapie da się pomóc i wyleczyć, to warto to robić. Dlatego prosimy, żeby pacjenci nie bali się, przychodzili. Oczywiście tych pacjentów my przyjmujemy około 600 osób dziennie, więc to naprawdę jest duża ilość pacjentów, z czego przesiewowo część z nich oczywiście jest osobami, które mają mniej niepokojące choroby, ale część z tych pacjentów, jeżeli przychodzi w odpowiednim czasie, możemy po prostu im pomóc.
1: Pani wspomniała, pani profesor, o epidemii. Co wywołuje tę epidemię?
0: To jest jednostka chorobowa, która jest wieloczynnikowa. Bardzo duże znaczenie, oprócz genetycznych obciążeń, ma przede wszystkim środowisko. To, co jemy, w jakim jesteśmy, klimacie. Także tutaj jest dość istotne naświetlanie się na słońce. Także musimy zwracać uwagę na wiele czynników. I nie możemy powiedzieć, że któryś, jak zahamujemy z czynników, to ta choroba się nie rozwinie. To nie jest tak. Ale jeżeli wiemy, że zaczyna się zwyrodnienie plamki, to wtedy pacjentowi mówimy, na co ma zwracać uwagę.
1: A pojawiają się też młodzi ludzie?
0: Tak, kiedyś uważano, że AMD, czyli zwyrodnienie związane z wiekiem, to jest choroba ludzi starszych. Oczywiście to jest w cudzysłowie ludzie starszy, bo ten wiek starości się przesunął zdecydowanie, bo kiedyś, jak ja się uczyłam okulistyki, to mówiliśmy osoby po 70 roku, więc związane z wiekiem u osób starszych. Dzisiaj oczywiście te 70 lat to nie stanowi żadnej bariery starości, więc tu nie mówimy o tym, ale okazuje się, że ze względu właśnie na te środowiskowe obciążenia ten wiek przesunął się do osób nawet po 50 roku życia. Więc dlatego to nie tylko osoby, które mają lat 60, 70 powinny się badać, ale powinny się badać osoby również po 50 roku życia, szczególnie jeżeli w rodzinie były takie jednostki chorobowe.
1: A proszę powiedzieć, jak wygląda podanie tego leku? W jakich odstępach czasu? Czy to kilkakrotnie trzeba podawać?
0: Tak, to nie jest leczenie, które jest prowadzone jednorazowo. To są leczenia, które mogą przebiegać również przez wiele lat. My dajemy w takim trybie, gdzie leczymy pacjenta i przedłużamy stan, kiedy mamy dobry stan funkcjonalny, anatomiczny siatkówki. Kiedyś uważano, że podajemy w odpowiednich odstępach czasu. Dzisiaj podajemy wtedy, kiedy widzimy, że pacjent ma potrzebę podawania i tak, żeby nie dochodziło do progresji choroby.
1: A to w znieczuleniu ogólnym?
0: Nie, to są podawane iniekcje w warunkach ambulatoryjnych, w formie zastrzyku. Ale nie jest to bolesne, bo pacjent jest znieczulany, jest dobrze przygotowany, więc proszę się nie bać, to nie jest coś, co jest bolesne.
2: Dzień dobry, nazywam się Dorota Śpiewak, jestem koordynatorem programów lekowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Oddziału Okulistyki Dorosłych.
1: To zapytam w takim razie o te kryteria. Co trzeba zrobić, żeby dostać się do tego programu?
2: jeśli chodzi o kryteria kwalifikacji, na pewno pacjent, na najlepiej im wcześniej trafi do programu lekowego, tym lepiej. Rokowanie jest dużo lepsze. Natomiast rzeczywiście są pewne kryteria kwalifikacyjne, ponieważ one wiążą się z rokowaniem co do widzenia u pacjentów. Przede wszystkim jest to ostrość wzroku na poziomie 5,25 do poziomu 0,8, czyli też niepełnej ostrości wzroku musi być widać, że jest jednak mimo wszystko pogorszenie tej ostrości widzenia, nie ma pełnej 100% ostrości. Poza tym kryteria morfologiczne siatkówki, czyli nie może to być zmiany takie nieodwracalne jak atrofia w dołku, jak zaniki w dołku, jak blizna tarczowata. To są zmiany, które są nieodwracalne i mimo podawania leku doszklistkowego pacjent nie będzie poprawy widzenia. To są takie główne kryteria. Czyli może być również krwotoku dominującego, czyli po takim krwotoku dominującym też pacjent może stracić ostrość wzroku, więc może być uszczerbek w dużym stopniu, dlatego bierzemy wszystkie kryteria pod uwagę, które są zgodne z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo szybko, dlatego im szybciej podajemy lek, tym lepiej. Staramy się jak najszybciej włączyć i stąd również ta kategoria A, gdzie od kwalifikacji przez zespół koordynujący do włączenia leczenia staramy się jak najszybciej u pacjentów rozpocząć to leczenie, ponieważ wtedy rokowanie jest najlepsze. Okres 2 tygodnie ma bardzo duże znaczenie dla pacjenta, co się wydaje mało prawdopodobne, a jednak te zmiany morfologiczne w siatkówce postępują bardzo szybko. Czyli AMD jest taką chorobą, którą trzeba leczyć jak najszybciej. Nie mamy limitu kwalifikacji, po prostu ci, którzy się kwalifikują, są kwalifikowani. U nas w ośrodku jest to około 300-350 osób rocznie, nowych włączeń.
1: To prawda, że najczęściej tą chorobą zagrożeni są osoby chorujące na cukrzycę?
2: Tak, generalnie ogólnie choroby sercowo-naczyniowe, czyli cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, zaburzenia rytmu serca, wszystko co jest związane ze śródbłonkiem naczyniowym, palenie tytoniu, to są czynniki ryzyka. One zwiększają uszkodzenie naczyniowe i postęp tej choroby. Oczywiście, tak jak pani profesor wspomniała, czynniki genetyczne, kluczowe znaczenie w tej chorobie.
1: A czy mogą się pojawić jakieś powikłania?
2: Najgroźniejszym powikłaniem, które może się zdarzyć, to jest zapalenie wnętrza gałki ocznej. I również kategoria A bierze pod uwagę ilość powikłań. My nie mamy od lat powikłania w postaci endoftalmitu. Na pewno w ogóle jest wskazane ograniczenie aktywności ciężkiej pracy, dlatego że to wszystko, te naczynia, które powstają, ta błona neowaskularna, to są naczynia patologiczne, one są kruche. Więc każdy wysiłek fizyczny może spowodować krwotok z tych naczyń, no i pogorszenie ostrości widzenia, też nieodwracalne pogorszenie ostrości widzenia, progresję choroby. Nie, gołym okiem nie. W badaniach widzimy w lampie szczelinowej, w badaniach obrazowych, w badaniu OCT, badaniu angio-OCT, angiografii fluorescencyjnej. Są to badania, którymi się posiłkujemy przy diagnostyce i kwalifikacji do programów lekowych.
3: Moje nazwisko Zdzisław Truszczyński, z Rudy Śląskiej.
1: No proszę powiedzieć, jak to się stało, że trafił pan tutaj na okulistykę do katowickiej kliniki UCK?
3: No, mój wzrok to jest taka wielka tajemnica i ciekawostka medyczna, ponieważ tutaj trafiałem nawet w czasach pani profesor Gierek na badania, które wtedy nie było, może takich przyrządów do zbadania mojego wzroku takiego, żeby mi pomóc. Miałem różne badania, ale one nie pozwalały mi na to, żeby już zapomnieć o tym, że to się stało, ale to jest wynik tej mojej choroby, ponieważ mam rozszczepienie siatkówki. To powoduje dostawanie się płynu ocznego między warstwy i deformuje mi to wzrok. Ogólnie lewym okiem, tak jak tutaj pani doktor Śpiewa powiedziała, że jedno oko przejmuje widzenie drugiego oka, no więc ja to bardzo późno zauważyłem, że to oko jest chore. Dopiero po badaniach okulistycznych 6 lat temu zostałem skierowany do iniekcji. Z tym, że chodziłem do prywatnej kliniki w Dzigocie, gdzie dostawałem iniekcje, potem zostałem zakwalifikowany tutaj do leczenia w klinice na Ceglanu. I od 5 lat chodzę tutaj już na Ceglanu.
1: Ale co się takiego działo, co mogło wzbudzić pana niepokój?
3: No właśnie niestabilność patrzenia, ponieważ mam może z 200 okularów cały czas zmieniałem, bo nie miałem czasu chodzić do lekarzy. Chodziłem do optyka, który mi dopasowywał widzenie, ale on nie mógł dopasować do końca, bo tak jak mówię, cały czas mam taką zmienną, a tutaj na podstawie tej iniekcji, które tu dostaję, ten wzrok się ustabilizował i mam znaczną poprawę, bo na tablicy badania wzroku prawego oka widzę już 5 szereg od dołu. Jak był taki okres, że nawet pierwszej litery nie widziałem, natomiast po iniekcji widzę 5 rząd w dół.
1: Ma pan taką świadomość, że tutaj w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach uratowano panu wzrok?
3: Mam taką świadomość i jestem wdzięczny tutaj lekarzom, że po prostu pozwolili mi na to, żebym korzystał tutaj z tego programu, no i dzięki temu widzę dobrze. To jest tak gdzieś około 2,5 miesiąca. W tej chwili mam wyznaczony termin na 18 sierpnia. To znaczy ona bardziej psychiczna niż fizyczna, ponieważ jak się siedzi tutaj przed gabinetem i ludzie zaczynają opowiadać, więc oni wprowadzają taką nerwową atmosferę, bo każdy inaczej odbiera tę iniekcję. No ja jakoś tak reaguję na tę iniekcję i tutaj lekarz, który podaje mi iniekcję, jest prawie, że czasami w ogóle nie wiem, że dostałem. Zastanawiałem się, mówię, kurczę, czy ja dostałem, czy to jest taka fikcja, że dostałem ten zaszczyt. Naprawdę, a czasami troszeczkę tam zaboli, ale są takie momenty, że wydaje mi się, że nie dostałem tego zaszczytu. Dopiero widzę, jak się rozlewa to w oku, bo patrząc się na to widzę, jak taka jakby fala przechodzi przez całe oko i to jest widoczne, że dostałem. Widzę tą rozchodzącą się falę tego płynu, który dostałem.
4: Wojciech Wachelka, mieszkam w Częstochowie.
1: Proszę powiedzieć, jak długo leczy pan chorobę AMD?
4: Chyba około 3 lat. Prawe oko. Po prostu podczas zauważyłem, wrzucałem jako groszek do kotłowni. No i zauważyłem po zakończeniu, że pojawiały mi się błyskawice przed prawym okiem. Poszedłem do lekarza rodzinnego. Od razu dostałem skierowanie tutaj do przychodni przyszpitalnej. No i skierowano mnie do doktor Śpiewak. I tak się to zaczęło wszystko. Tak, no cukrzycę drugiego stopnia, no w zasadzie nic więcej.
1: Wcześniej w ogóle wiedział pan, że jest taka choroba?
4: Nie miałem zielonego pojęcia. Dopiero dowiedziałem się wtedy, jak mnie to dotknęło.
1: Czyli w zasadzie warto przynajmniej profilaktycznie raz w roku odwiedzić okulistę.
4: To znaczy okulistę tak, ale tutaj. Nie, od razu poszedłem do lekarza rodzinnego. Lekarka po prostu jak powiedzie mi, jakie mam objawy. Nawet nie kierowała mnie do okulisty przychodni, tylko od razu dała mi skierowanie tutaj. Już doświadczona lekarka już swoje przeżyła, swoje wie.
1: Jak się pan czuje po każdej takiej, no, podaniu takiego lekarstwa?
4: No trochę oko mi łzawi, a poza tym to normalnie. Nie ma jakichś tam sensacji. To co mnie dotknęło, no zostało wykryte na bardzo wczesnym poziomie, etapie. Z tego względu, no, jest tak jak jest, no nie narzekam, jest no, bardzo dobrze, nie, ale jest dość dobrze.
5: SK Śląsk. Jest 9:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 strażackich interwencji, nie ma osób poszkodowanych. To bilans przejścia frontu burzowego w Wielkopolsce. Strażacy działali przy uszkodzonych budynkach oraz wiatrołomach. Dodajmy, dziś możliwe kolejne burze. IMGW objęło alertami północną połowę kraju. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner w niedzielę odwiedzą Kijów. Dziś mają odwiedzić Moskwę i spotkać się z Putinem. Informację potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję z rosyjskiej strony. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Ruszyła już siódma kolejka piłkarskiej Ekstraklasy o 14.45. Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem, wieczorem Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
6: I już minuta po godzinie 9:00 rozkręcamy pierwszy weekend nowego roku szkolnego. Pamiętacie, jak się chodziło do szkoły? To mniej więcej o tej porze tata wchodził do pokoju i mówił: synek, mam dla ciebie bojowe zadanie. Mam nadzieję, że wy na razie bojowych zadań nie wykonujecie. Na spokojnie wszystko ogarniamy. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK. O lataniu wysoko, 17 minut po 9 to jest Radiu SK. No właśnie, słuchajcie, wczoraj w Brukseli Polak poleciał wysoko i wygrał. Mamy złoto, mamy sukces lekkoatletyczny i to taki naprawdę duży, słuchajcie. Mateusz Kołodziejski jako drugi Polak w historii wygrał finał diamentowej ligi. A to jest najbardziej prestiżowy cykl zawodów lekkoatletycznych na świecie. I nasz Polak Mateusz Kołodziejski wygrał zawody w skoku z wzwyż. Osiągnął 2 metry i 28 centymetrów bez żadnej tyczki. On po prostu podbiegł i skoczył na 2 metry 28 centymetrów. Co za gość, słuchajcie, żeby wejść do domu, to on nie potrzebuje windy, nie potrzebuje skoku, nie schodów. Jemu wystarczy otwarte okno na pierwszym piętrze. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gram wam gorącą nowość o Sanach.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda Day.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Pędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
9: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
16: I po reklamie.

0: Komodo w Radiu SK. A teraz czas na nowość od artystki, którą wczoraj oglądały dziesiątki tysięcy osób i nie przeszkodził nawet lejący deszcz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze nowości i teraz świeży numer od Sanach, która wczoraj zakończyła swoją stadionową trasę koncertową i wystąpiła na PGE Narodowym w Warszawie. No i tam naprawdę sporo się działo, było wielu gości. Sobel, Kaja, 1.8L nawet się na scenie pojawił i razem z Sanach wykonali wielki hit, kultowy Jak Zapomnieć. Ale słuchajcie, największą gwiazdą wczorajszego wieczoru był Maciej Musiał, który w czasie występu Sanach sprzątał na scenie. Szczegóły i zdjęcia mamy na sk.pl, a teraz gramy wam najnowszy singiel Sanach, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Cichosza, już teraz.

0: Lykali w Radiu SK. Numer dobry na spokojny sobotni poranek. Ten bas w tle bardzo dobrze się komponuje na przykład z rozbijaniem jajek na jajecznicę, na sobotnie śniadanie. Tak wam gra Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No i sobota to jest taki dzień, kiedy teoretycznie mamy wolne i nie idziemy do pracy, ale często robimy rzeczy, których nam się robić nie chce. Więc teraz ja mam pytanie do was, co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się strasznie nie chce? No bo komu by się chciało sprzątać? Lepiej by było posiedzieć na kanapie, prawda? A może macie dzisiaj w planach jakąś rodzinną imprezę? Może wesele? Może urodziny cioci? Kto by nie wolał posiedzieć sobie na spokojnie na kanapie i serial wieczorem obejrzeć, albo pochrapać sobie po prostu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce, a mi się bardzo chce zagrać wam na przykład Taylor Swift, to po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
3: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
5: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
6: Hej, moda lato SK? To się musi udać.
7: SK Summer City rusza w trasę i podjeżdża pod sklepy Vive Profit w twoim mieście.
6: Czekają na ciebie modowe hity, zabawy z nagrodami i letni vibe, jakiego jeszcze nie było.
7: Odnów szafę w stylu eko i złap wyjątkowe okazje z Vive Profit. Gdzie i kiedy? Już w sobotę. Ulica Zebrzydowicka, 3 Rybnik. Od 14 do 16.30.
6: Vive Profit. Moda wraca.
8: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
9: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z katowicką i weź udział w Odloterii.
12: Y por

0: dalej. Właśnie tak powinna brzmieć sobota rano. Na spokojnie, bez pośpiechu, pozmalony Swaley w Radiu SK. To jest sobota z hitami na czasie. Czyli dzień, kiedy robimy rzeczy, których nie do końca chce nam się robić, ale musimy, bo jest sobota. Jesteśmy w tym razem, no i razem z nami jest m.in. Ada.
1: Cześć, pytacie, co robimy, a czego nam się nie chce w sobotę?
0: No.
1: Wielkie, ogromne miasto, zakupy.
0: Ada, ten śmiech za bardzo cię zdradza. To nie jest tak, że tobie się nie chce. Ty chcesz zrobić te zakupy. Przecież no posłuchajcie tego śmiechu. Ona już się nie może doczekać, kiedy wejdzie do sklepu, bo to nie będą tylko te najpotrzebniejsze rzeczy do jedzenia, na przykład na niedzielny obiad. Ja w tym śmiechu... Wiecie, co w tym śmiechu słyszę? Mąż płaci.

0: SK. SK. Reklama.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w Gliwicach. Co o tym myślisz? Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące możliwego ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw w godzinach od 22 do 6. To temat ważny, mający wpływ na codzienne życie mieszkańców. Teraz czas na Twój głos. Od 26 sierpnia do 16 września weź udział w konsultacjach online na platformie Decydujmy Razem lub w punktach stacjonarnych. Szczegóły na gliwice.eu.
3: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
4: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
5: Kochanie, co robimy w weekend?
6: Mam pomysł, to doskonały czas odwiedzić Zagłębie.
5: I skorzystamy z Zagłębia za pół ceny. To świetna rodzinna akcja.
6: Już 4 września rozpoczynamy 15. edycję akcji Zagłębie za pół ceny. Od piątku do niedzieli restauracje, kawiarnie, usługi i wiele innych miejsc czeka na Was ze specjalnymi ofertami. Wybrane produkty i usługi aż 50% taniej. Sprawdź oferty i wybierz coś dla siebie. A po więcej szczegółów wejdź na www.zagłębiezapółceny.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
9: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
10: I po reklamie.
11: Śląsk na czasie.
12: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Do rozpoczęcia tegorocznego Silesia Marathon pozostał miesiąc, chociaż zapisy wciąż trwają. Już wiadomo, że będzie to największa edycja wydarzenia w jego historii. Na listach startowych znajduje się już 15 tysięcy uczestników, a to oznacza nowy rekord frekwencji. Od 2 do 4 października Silesia Marathon po raz pierwszy przyjmie formę 3-dniowego festiwalu biegowego, a w jego programie znalazło się 5 dystansów. Silesia 5K Run, Silesia 10K Run, Silesia Half Marathon, Silesia Maraton i uwaga, Silesia Ultramaraton na dystansie 50 km. Więcej informacji oczywiście przeczytacie w sieci. Polecamy.
13: Jest 10. SK News, Jakub Koniaczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w Górsku. Jedna osoba została poszkodowana. Trasa łącząca Bydgoszcz i Toruń jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych na czas wizyt wysłanników Donalda Trumpa. Jak twierdzi jednak ukraińskie dowództwo, mimo apelu Rosja kontynuowała ostrzał. A przypomnę, Jared Kushner i Steve Witkoff mają spotkać się dziś na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Według zapowiedzi amerykańscy wysłannicy mają rozmawiać o zakończeniu wojny. W Krakowie ruszył finał Poland Business Run. Do sztafety na miejscu i wirtualnie zgłosiło się łącznie ponad 47,5 tysiąca osób. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii. Akcja potrwa cały weekend.
10: co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce? Nagrywacie głosówki, no i Paweł daje znać, że dzisiaj oficjalnie kończy lato.
11: Ponieważ muszę wodę z basenu spuścić i go wyczyścić.
10: Jak już basen będzie złożony, to kolejny przystanek to ja nie wiem, chyba ściąganie ozdób choinkowych ze strychu. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj w Radiu SK. A ja robię teraz bardzo przyjemną rzecz, słuchajcie. Nie mówcie mojemu szefowi, bo ja sobie teraz siedzę w pracy, piję kawkę i coś sobie oglądam. Na SK.pl mamy nowy zwiastun nowego sezonu serialu Rancho. Słuchajcie, premiera, ta wielka premiera się już zbliża. Podobno 6 nowych odcinków i to będą ostatnie odcinki w historii serialu Rancho. Mają się pojawić w telewizji już w grudniu i klasycznie, tak jak 10 lat temu, te odcinki będą w niedzielne wieczory, czyli będzie tak jak kiedyś, słuchajcie, będziemy się szykować do poniedziałku, prasować sobie ubrania i nagle poleci to. I wiadomo, że trzeba będzie biec z kolacją przed telewizor.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: zawsze na czasie. Jay-Z i Linkin Park w Radiu SK, 33 minuty po godzinie 10. Wcześniej mówiłem o zwiastunie nowego sezonu serialu Rancho, który sobie tak przy kawce w pracy u nas na stronie na sk.pl oglądałem. No i w tej sprawie odezwał się do nas Irek, który też jest teraz w pracy, ale nie pracuje, bo ma chill.
1: Ja sobie też siedzę, może bardziej leżę i oglądam. Pozdrawiam.
0: To jest życie sobotnie, słuchajcie. Irek nawet wysłał nam zdjęcie. Nogi do przodu, leży sobie jak król, słuchajcie. Zero potrzeb, zero obowiązków. Pewnie kawka na koszt szefa. Pensja leci i co najważniejsze, Irek jest w pracy, a więc poza sobotnim zasięgiem żony.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
4: Światowa wystawa Titanic przybywa do Katowic. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Nie przegap! Wystawa Titanic już od 4 września w Katowicach. Już dziś kup swój bilet na titanic.pl.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak sobota to...
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
13: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
12: To w ogóle możliwe?
13: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: I po reklamie.

0: Pan w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK. A teraz mam, słuchajcie, niespodziankę dla wszystkich fanów rapu. Przez cały weekend Radio SK ma dla was zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie. Połączenie orkiestry i hip-hopu. Już 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie historia polskiego hip-hopu rozdział trzeci ostatni, czyli G-Mac, orkiestra i zaproszeni wyjątkowi goście. Legendy polskiego rapu. BDOS, Łona, PZ, OSTR, Paktofonika i wielu innych. I wy tam możecie być, możecie to widowisko obserwować od środka. Dlatego teraz czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Mogą być też SMS-y.
1: 664-402-302.
0: Odezwijcie się do Eski z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Może znacie jakiegoś wielkiego fana rapu i chcecie mu zrobić taką sobotnią niespodziankę. Odzywajcie się do Eski. Po 11 bilety powędrują do kogoś z was.

0: promocja.
1: Więcej.
2: Więcej.
1: Jeszcze więcej.
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
3: W piątek startujemy od 20.
2: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
3: SK Live Remix.
2: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
2: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Hej, moda lato jest? To się musi udać.
10: SK Summer City rusza w trasę i podjeżdża pod sklepy Vive Profit w twoim mieście.
9: Czekają na ciebie modowe hity, zabawy z nagrodami i letni vibe, jakiego jeszcze nie było.
10: Odnów szafę w stylu eko i złap wyjątkowe okazje z Vive Profit.
11: Gdzie i kiedy? Już w sobotę. Ulica Zebrzydowicka, 3 Rybnik. Od 14 do 16.30.
9: Vive Profit. Moda wraca.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.
15: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Od wczoraj ponad 1300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po froncie burzowym. Silny wiatr i opady deszczu pojawiły się w praktycznie całej Polsce. Najgorzej było na zachodzie kraju.
16: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim. Ponad 300 w województwie lubuskim, województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz województwie mazowieckim.
15: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach na szczęście nikt nie został ranny. A dziś możliwe kolejne nawałnice. Północną połowę kraju objęły ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Alerty pokryły łącznie 9 województw. W prognozach burza, opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa nawet do jutrzejszego poranka. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o finał Mistrzostw Europy. O 18 rusza spotkanie Polska-Włochy. Jak do tej pory w europejskim turnieju obie reprezentacje nie przegrały ani jednego spotkania.
17: Legendy polskiego rapu na jednej scenie w towarzystwie orkiestry Dżimka, OSTR, Paktofonika, PZ, BDOS.
18: Bliska, rzućcie te bilety.
17: Mamy bilety i już w tej godzinie komuś z was takie podwójne zaproszenie na to wielkie wydarzenie rapowe dam. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Z kim i dlaczego chcecie tam pójść? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: hit zawsze na czasie. Britney Spears w Radiu SK trochę nam hałasu narobiła, za co naszą słuchaczkę Olę teraz przepraszam. Hej Ola!
1: Cześć,
0: ja będę mówił teraz przyciszonym głosem, bo tam podobno dziecko w samochodzie u ciebie śpi.
1: Tak, usnęło i korzystam właśnie z możliwości rozmowy z wami.
0: Chwila wolności, chwila spokoju, dziecko
1: dokładnie
0: śpi. Można przyjemne rzeczy teraz załatwić. Słuchaj, to ja postaram się szybko sprawę załatwić, żeby dziecka nie obudzić. W głosówce na SK-owym Messengerze powiedziałaś tak: kiedyś byłam, to jest słowo klucz, byłam fanem rapu. To co się z tym byciem fanem stało? Czemu już nie jesteś?
1: To znaczy może nie, że nie jestem, ale no trochę życie się zmieniło i nie mam tak możliwości być takim aktywnym fanem rapu, jakim byłam podczas studiów, dlatego chętnie się wcielę jeszcze w tą studentkę.
0: Były jakieś tam imprezki studenckie, paktofonika, PZ i te sprawy. Ty myślę, że ty jesteś obeznana z tymi klimatami rapowymi.
1: Tak, BDS, Bisz, oczywiście.
0: To słuchaj, te wielkie gwiazdy rapu będziesz mogła zobaczyć na żywo. Będziesz mogła sobie odświeżyć. Ty przekonasz się, że cały czas fanka rapu jest w tobie, bo właśnie
1: mega
0: teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
1: Tak cichutko krzycza, ale moja dusza się cieszy.
0: Nie, no rozumiemy, słuchaj. Zobaczysz BDS-a, Paktofonikę, PZ-a i wielu, wielu innych razem z orkiestrą Jimka. Także bierz męża i leście, trzymaj się.
1: Mega, dzięki, pozdrawiam, hej.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z piąka, cukru, brak. Duda, Duda, Day!
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Wygenerowano z AI.

0: a w nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: potężna dawka sobotniej energii. Axwell i Bone w Radiu SK to są hity na czasie, a teraz zapraszam was na chwilę oddechu, bo mam nowość z najwyższej możliwej półki.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery i teraz nowość od artystów, którzy są teraz na szczycie, którzy zdobyli ostatnio bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu, to Kuba i Kuba. Co tam u słowika słychać?
2: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
3: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
2: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
0: Czyli Kuba i Kuba są dobrymi właścicielami słowika. Przez całe lato bujali nad hitem Stygnie lato. Przy premierze tego numeru mówili, że kawałek pachnie jak truskawki. A jak pachnie ich nowość? Wyobraźcie sobie wrześniowe poranki.
2: Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I właśnie taki jest numer Chłopaki. A panowie śpiewają o tym, że czasami warto sobie popłakać, żeby nam lżej było. Nie wstydźmy się łez. Kuba i Kuba i Chłopaki w Radiu SK.

0: I tak przyjemnie płynie sobotnie przedpołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. Eminem to był za nami, a ja, słuchajcie, właśnie znalazłem listę najszczęśliwszych miejsc na wakacje. Autorzy badania podobno przeanalizowali 1 000 000 opinii turystów i wybrali to najszczęśliwsze miejsce, gdzie turyści czują się najlepiej. I podobno tym miejscem jest Tulum w Meksyku. Nie, tam słuchajcie, bez sensu są te badania, wszędzie może być szczęśliwie. Wystarczy, jak są spełnione dwa czynniki, że pogoda jest spoko i druga połówka ma dobry humor.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Białas, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
8: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
9: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Jak sobota to?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
16: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Od 7 do 19 września Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
1: I po reklamie.
23: SK.

tutaj ciągle są letnie hity na czasie, H w Radio SK, a polski internet, słuchajcie, jest po prostu zalany nagraniami z wczorajszego koncertu Sanach na PGE Narodowym w Warszawie. Artystka zagrała finał stadionowej trasy i nawet, słuchajcie, swojego męża zaangażowała. Grał jej na gitarze i w pewnym momencie nawet odegrali tę słynną scenkę z Titanica. W czasie koncertu też lał deszcz, Sanach nawet się przewróciła raz na scenie, bo było ślisko. I ja się zawsze w takich momentach, słuchajcie, zastanawiam, po co nam jest ten rozkładany dach na PGE Narodowym, skoro on jest zawsze otwarty, jak pada deszcz. I się okazuje, że wczoraj musiał być otwarty, bo jak czytam, to wszystko ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli na płycie Stadionu Narodowego jest bardzo dużo osób, to musi być otwarty, a do tego jeszcze do dachu stadionu była przymocowana scenografia, więc to jest kolejny argument, że dach musiał być wczoraj otwarty. Ale z tego, co wiem, to fani Sanach z cukru nie są i na pewno nie narzekają. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę najnowsze newsy, a po 12 gramy dalej będzie m.in. Dawid Podsiadło, który już też nie raz na Narodowym grał.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
2: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
3: Światowa wystawa Titanic przybywa do Katowic. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Nie przegap! Wystawa Titanic już od 4 września w Katowicach. Już dziś kup swój bilet na titanic.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kochanie, co robimy w weekend?
11: Mam pomysł. To doskonały czas odwiedzić Zagłębie.
10: I skorzystamy z Zagłębia za pół ceny. To świetna rodzinna akcja.
11: Już 4 września rozpoczynamy 15. edycję akcji Zagłębie za pół ceny. Od piątku do niedzieli restauracje, kawiarnie, usługi i wiele innych miejsc czeka na Was ze specjalnymi ofertami. Wybrane produkty i usługi aż 50% taniej. Sprawdź oferty i wybierz coś dla siebie. A po więcej szczegółów wejdź na www.zagłębiezapółceny.pl.
12: I po reklamie.
13: Śląsk na czasie.
14: Natalia Czartoch, cześć, witajcie ponownie. Co robicie 19 i 20 września? Jeżeli nie macie planów, no to wpadnijcie na planszówki w Spodku, bo to będzie dwudniowy festiwal i targi gier planszowych, który odbywa się nieprzerwanie w Kato od 2018 roku. Wydarzenie niezmiennie odbywa się w legendarnej hali widowiskowo-sportowej Spodek w Katowicach i jest obecnie jednym z największych i najważniejszych wydarzeń poświęconych rozrywce bez prądu. A ze względu na swój rozmach, obecnie festiwal zajmuje nie tylko cały Spodek, ale także dużą część sąsiadującego Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Na miejscu czekać na Was będzie ponad 700 planszówek. Przypomnę, impreza 19 i 20 września.
15: Minęło południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na Opolszczyźnie. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. W rejonie węzła Brzeg doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do 13:00. Alerty drugiego stopnia IMGW przed wichurą. Ostrzeżenia przed porywami wiatru nawet do 90 km na godzinę wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. Zaczną obowiązywać już wieczorem. A przypomnę, na dziś są również ostrzeżenia przed burzami. Pokryły północną połowę Polski. Jest ponad 17 tysięcy osób w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Uczestnicy pomogą ponad 140 beneficjentom po amputacjach kończyn i mastektomii.
13: Atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
16: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera. Biegamy i pomagamy.
15: Mówili biegacze. Dziś jeszcze m.in. wyścig dla dzieci. Jutro powtórka sztafety. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty. Na wydarzeniu patronuje Radio SK.
17: No i zaczynamy sobotnie popołudnie z hitami na czasie, już 2 minuty po godzinie 12. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. I ja się teraz, słuchajcie, zastanawiam, czym objawia się dobroczynność w sobotę? Jak to można świętować? Może takim zdaniem, kochanie, odpocznij sobie, ja poodkurzam. Myślę, że to by był szczyt. No to teraz pytanie do Was. Jak świętować Dzień Dobroczynności w sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A już teraz Dawid Podsiadło, Łukasz Duńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK. Dzisiaj Światowy Dzień Dobroczynności. No i się tak wspólnie zastanawiamy, jak ten dzień w sobotę świętować. Co to znaczy sobotnia dobroczynność? Monika ma pomysł.
1: Jak wygląda mój dzień dobroczynności? No. Kochanie, połóż się na łóżeczku, daj mi kartę, to ja może na zakupy pojadę. A tam torebeczka, buciki. Uwielbiam taką dobroczynność.
0: Ej, ale Monika, tak serio, to jest dobroczynność, bo ty nie każesz mężowi jechać razem z tobą. On już woli te pieniądze wydać i sobie w spokoju na kanapie poleżeć. W nagrodę za tę dobroczynność wysyłam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK Eska Story z Oskarem Cymsem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
6: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz uwaga, bo eskowy pan lektor chciał wam coś przekazać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Słychać, że się zna na radiu, wie co dobre. Wie, że SK to jest centrum najlepszych nowości, otwarte całodobowo. I teraz na naszą antenę wraca upalne lato, bo my graliśmy ten numer już w wakacje, ale teraz dostaliśmy zremiksowaną wersję. Kygo i Max Macnone w hicie Take Me Back, ale w mocno zremiksowanej, podrasowanej wersji Robina Schulza. Numer bardzo weekendowy, brzmi jak sobota. Nakręcamy się na to popołudnie.

0: Eminem i Rihanna z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Za 23 minuty 13. Dzisiaj świętujemy razem Światowy Dzień Dobroczynności. Dajecie znać, jak takie świętowanie w sobotę może wyglądać. No i słuchajcie, Madzia pisze, że jej teściowa wykazała się wielkim sercem, bo zabrała do siebie dzieci na całą sobotę. I teraz Madzia może sama z mężem, we dwoje, sam na sam w domu, w spokoju posprzątać. To wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jak można świętować Światowy Dzień Dobroczynności w sobotę. Czym ta dobroczynność się objawia? Czekam na głosówki i za chwilę gram kolejny hit na czasie. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Hej, moda lato jest? To się musi udać.
6: SK Summer City rusza w trasę i podjeżdża pod sklepy Vive Profit w twoim mieście.
5: Czekają na ciebie modowe hity, zabawy z nagrodami i letni vibe, jakiego jeszcze nie było.
6: Odnów szafę w stylu eko i złap wyjątkowe okazje z Vive Profit. Gdzie i kiedy? Już w sobotę. Ulica Zebrzydowicka, 3 Rybnik. Od 14 do 16.30.
5: Vive Profit. Moda wraca.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co byście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
12: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa Świata FIFA Kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
15: I po reklamie.

0: cisza i spokój. Nie słychać odkurzacza, ani krzyku dzieci. Delektujmy się tym. Sienna Spyro w Radio SK. Gramy hity na czasie. Ciszyny na pewno nie będzie u naszej słuchaczki Kingi, bo tam będzie się działo u niej w mieszkaniu. Nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Czym się objawia wasza sobotnia dobroczynność w Światowy Dzień Dobroczynności?
1: Światowy Dzień Dobroczynności objawia się tak, że szwagier przyjechał do nas kłaść płytki.
0: A czy to będzie dobroczynność, to się okaże. Jak mu za tę dobroczynność zapłacicie? Czy szwagier te płytki ułoży i skończy rano z bólem głowy?

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosa, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: I po reklamie.
9: Zbliża się 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. To celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania negocjatorów z USA, ocenił prezydent Ukrainy. A przypomnę, wysłannicy Donalda Trumpa dziś rozmawiają z Putinem w Moskwie. Jutro mają przylecieć do Kijowa. Dziś występ Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką będzie Czeszka Maria Buzkowa. Początek meczu w Nowym Jorku około 19. To połączenie dobrego jedzenia, aktywności fizycznej i zabawy dla całych rodzin. Rusza kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
10: Power Food Festival 2026 rusza już za chwilę. Dzisiaj widzimy się na warszawskim Żoliborzu, a dokładnie w Parku Żeromskiego. Pokazujemy, że zdrowo to nie znaczy źle, a nawet znaczy bardzo, ale to bardzo pysznie. Poćwiczymy, popróbujemy dobrych rzeczy. Są też proteinowe bułeczki, więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Bądźcie tam z nami, jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 18.
9: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
11: A ja was zapraszam na jeszcze jedno ważne wydarzenie. Sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Razem jedziemy na zakupy, pracujemy, sprzątamy albo ukrywamy się przed żoną w garażu. Jak kto woli, ja dokładam playlistę, zróbcie z tym co chcecie. Sympatyczny Rudzielec już teraz na naszej antenie. Ed Sheeran, Łukasz Zduńczyk, witajcie punktualnie 13.

0: Gorąca nowość od Margaret. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. 16 minut po godzinie 13, a teraz trzymajcie się fotela w samochodzie, albo czego tam macie. To jest hit. Szczoteczka do zębów za 2000 zł. Jeden producent wypuścił taką niby super nowoczesną szczotę, która podobno ma wbudowaną kamerkę i jak się myje zęby, to można oglądać swoje zęby na telefonie i jeszcze ma jakieś tam algorytmy AI. No ale słuchajcie, no szanujmy się, 2000 zł za małą szczotkę? Czy nie bardziej opłaca się po prostu umyć zęby rano i wieczorem?
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Clemens lewy
9: i Clemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Sedar S.A., właściciel marki Kurczak Zagrodowy.

0: Lilywood, The Freaky, Robin Schulz w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. No słuchajcie, musimy się streszczać, bo już za 25.14 trzeba ogarnąć wszystkie sobotnie obowiązki do 18, bo wtedy przydałoby się trochę poklaskać, pokrzyczeć do telewizora, pokibicować. Przypominam, nasze siatkarki dzisiaj o godzinie 18 zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z Włoszkami. I to będzie ciekawe spotkanie, bo słuchajcie, obie drużyny na tych mistrzostwach nie przegrały jeszcze ani jednego meczu. Teoretycznie Włoszki są faworytkami, ale Polki mają świetną formę, więc będzie ciekawe meczycho, a w Radiu SK za chwilę zagra artystka, która już ma złoto na koncie. Numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, wczorajszy hit numer jeden, wasz ulubiony kawałek Tylko kochaj mnie od Zari, który udowodni, że nawet przy sobotnim sprzątaniu, nawet w drodze na sobotnie zakupy może się zrobić romantycznie. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest Sedar SA, właściciel marki Kurczak Zagrodowy.
2: Autopromocja.
3: Więcej.
4: Więcej.
3: Jeszcze więcej.
4: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
3: W piątek startujemy o 20.
4: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
3: SK Live Remix.
4: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: Światowa wystawa Titanic przybywa do Katowic. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Nie przegap! Wystawa Titanic już od 4 września w Katowicach. Już dziś kup swój bilet na titanic.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
11: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
12: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
13: I po reklamie.

0: Alex Moren w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Teraz zdradzę wam kulisy pracy w radiu. Był u nas kiedyś taki prezenter, Janek Pirowski, pewnie kojarzycie człowieka, w telewizji teraz występuje. To teraz w naszym studiu pojawi się człowiek, który ukradł jego słuchawki, które zostawił w szafce.
1: No, ale bo to się wyda, jeszcze ukradłem, tylko że jeszcze ich nie podłączyłem, bo okazuje się, że one są trudne w podłączeniu i zobacz, nie mają kabla.
0: Słuchawki bez, może takie na Bluetooth, słuchajcie, taka tutaj technologia nowoczesna. To Mati Wuczyła teraz w studiu, Eski się pojawił, to jest ten pan, który w czwartek po 23 gra wam najgorętsze nowości. No i w poniedziałki oczywiście Rap 20. I w soboty, za chwilę, już za chwilę zagra wam hity na czasie, Temper City między innymi.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
7: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Śląsk na czasie.
15: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. No to teraz informacje sportowe. Niebiescy wracają na Stadion Śląski. Już w najbliższy poniedziałek, 7 września, zagrają z Unią Skierniewice, a 12 września podejmować będą w kotle czarownic pod Beskidzie Bielsko-Biała. Mówi Maciek Grygierczyk, rzecznik prasowy ruchu Chorzów.
16: Są to jedyne dwa w tym miesiącu mecze o ligowe punkty w Chorzowie. 3 z 4 ostatnich spotkań nasza drużyna zakończyła zwycięstwem i to do zera. Dlatego wydaje się, że tym bardziej warto pojawić się na trybunach i wspierać podopiecznych trenera Formalika.
15: Bilety możecie zakupić na stronie ksruch.com. A więcej informacji na temat ciekawych wydarzeń w naszym regionie przeczytacie na sk.pl.
17: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze w północnej i centralnej Polsce, ostrzega IMGW. Alerty objęły 9 województw, obowiązują do wieczora.
18: Burzom tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
17: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Są również alerty drugiego stopnia przed porywistym wiatrem. To na północy zachodniopomorskiego będą obowiązywać w nocy. Teraz Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko rannych. Gdy autokar stał na poboczu, uderzyła w niego ciężarówka. Polskie siatkarki powalczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału. W nim czeka je pojedynek z Włoszkami. Obie reprezentacje jak dotąd w turnieju nie przegrały. Początek meczu już o 18:00.
19: O co powalczą siatkarki, to już wiemy, a o co walczycie dzisiaj wy? Dajcie mi znać głosówkami na eskowym Messengerze. Zaczynamy z kolejnymi hitami Tempest City, Jennifer Lopez, Matifu, czyło to ja. Cześć!

0: Break Your Heart to Taja Cruz na desce. 17 minut po 14. Ja dzisiaj sprawdzam, o co walczycie. No w końcu to sobota, więc mam nadzieję, że bezproblemowo tę walkę wygrywacie. No to kto dzisiaj walczy z niewyspaniem na przykład? Albo kto wyszedł na godzinę i wrócił rano? Znamy tę historię, prawda? No jak u was? Dzisiaj nasze siatkarki zawalczą z Włoszkami na Mistrzostwach Europy. No to pytanie, z czym walczycie wy? Wysyłajcie głosówki. Eskowy Messenger, tu można to zrobić. A ja mam eskowe koszulki do oddania. Obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka to za chwilę wesce.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: 25 minut do 15 to Robin Schulz, Watermat i Take It Slow. To jest sobota ze skałą. A czy kogoś z was zostałem za kierownicą samochodu? No bo jeżeli tak, to mam kolejne pytanie. Może ktoś z was nie lubi prowadzić samochodu? Jak jest u was? Ale no właśnie, nie lubicie, ale na przykład nie ma obok was innego kierowcy, który mógłby zrobić to za was. No to słuchajcie, jest rozwiązanie, a przynajmniej się pojawia albo się zbliża. Jak na razie jest w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Właśnie teraz wprowadzono autonomiczne taksówki, no czyli takie, do których wsiadamy, w środku nikogo poza nami nie ma, a one nas wiozą, dokąd tylko chcemy. Jedno jest pewne, w tej taksówce kierowca się na pewno nie spóźni, bo go nie ma.
1: Reklama. Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
15: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
19: I po reklamie.

0: To Post Malone i Sway Lee Sunflower w Radiu SK, 7 minut do godziny 15. Dzisiaj pytam o to, z czym walczycie. Wysyłacie do mnie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. I Adam mnie zaskoczył.
1: No ja zaraz będę walczył z wiaterkiem, bo wylatuję właśnie w górę na 4000. No i trzeba będzie jakoś skoczyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Poczekaj Adam, ale czy tu chodzi o skakanie ze spadochronem? No bo jeżeli tak, to muszę ci powiedzieć, że wybrałeś taki dość hardkorowy rodzaj walki z wiatrem. Ja na przykład zamykam okno, gdy wieje za bardzo, a ty postanowiłeś wyskoczyć z samolotu.

0: Reklama.
1: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
2: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kas Bałaganek, Kukon, Palu, Komp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
7: Światowa wystawa Titanic przybywa do Katowic. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Nie przegap! Wystawa Titanic już od 4 września w Katowicach. Już dziś kup swój bilet na titanic.pl.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Jak sobota to?
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
15: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
16: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
17: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kochanie, co robimy w weekend?
20: Mam pomysł. To doskonały czas odwiedzić Zagłębie.
19: I skorzystamy z Zagłębia za pół ceny. To świetna rodzinna akcja.
20: Już 4 września rozpoczynamy 15. edycję akcji Zagłębie za pół ceny. Od piątku do niedzieli restauracje, kawiarnie, usługi i wiele innych miejsc czeka na Was ze specjalnymi ofertami. Wybrane produkty i usługi aż 50% taniej. Sprawdź oferty i wybierz coś dla siebie. A po więcej szczegółów wejdź na www.zagłębiezapółceny.pl.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 18L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musioł, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć już teraz na sk.pl. Przed koncertem na Sanach wydała nowy singiel Cichosza, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Lato cały czas trwa, a SK-owa trasa koncertowa jedzie dalej. Dzisiaj kolejny przystanek SK Music Tour. Tym razem jesteśmy w Zenowie, w województwie łódzkim. Dziś na scenie m.in. Michał Szczygieł, a jutro królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Romantyczny klimat rządzi SK-ową gorącą dwudziestką numerem 1. Wczorajszego notowania jest hit Zali pod tytułem Tylko kochaj mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoją Axwell i Bon. Podium zamyka Somber z kawałkiem My Body Isn't Ready. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery i słuchacie listy w każdy piątek po godzinie 17. W tej godzinie będę miał dla was niezłe nagrody. Kto chciałby wybrać się na koncerty Dreamka z orkiestrą? Kto powiedział tam tak, ten słucha. Mati Wuczyło, to jest SK. Nagrody niedługo, a teraz łatwo ganki, Majko.

0: sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama.
1: Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Toby Romeo i Fly High w Radiu Łeska. I 13 minut po godzinie 15. Słuchajcie, jeżeli lubicie tego typu brzmienia, klubowe brzmienia, to już dzisiaj w nocy możecie odpalić Eskę. A tam Eska Live Remix szykuje się nie tylko w piątki, ale też w soboty. Właśnie gramy najlepsze sety od najlepszych DJ-ów. Między innymi to Steve Aoki, James Hype, Bauza, Robin Schulz, Lost Frequencies czy Alan Walker albo Kygo. Sami słyszycie, że to raczej profesjonaliści i możecie tych setów słuchać na żywo u nas w Esce. My to gramy co tydzień, więc bądźcie, a tymczasem ja obiecałem, że ktoś z Was zgarnie dzisiaj fajne prezenty. No to kto chciałby wybrać się na koncert Jimka 12 września? Wtedy finałowy występ Jimka z orkiestrą i z raperami, na którym usłyszycie największe klasyki polskiego rapu w akompaniamencie orkiestry. No ten koncert w Warszawie, dokładnie za tydzień i Wy możecie tam być. Mam podwójną wejściówkę do oddania. Trzeba mnie tylko przekonać. Nagrajcie głosówkę, z czym dzisiaj walczycie i wyślijcie ją do mnie na Messengerze do Radia SK, a ja wybiorę kogoś z Was. Radio SK. Z czym dzisiaj walczycie? Wysyłajcie głosówki.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Sosa hit. Believer, tak się nazywa to Imagine Dragons.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: 27 minut po godzinie 15, skoro wszystkie hity zaczynają się w SC, to trochę wam teraz poopowiadam. Wczoraj Maciej Musiał szarował scenę, gdy ona śpiewała. A obok niej na scenie pojawili się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, 18L czy nawet Kaja. I to nie jest wszystko. A wcześniej, w nocy, z czwartku na piątek, po cichutku wypuściła nowy singiel. Zagrałem go wam premierowo o północy. No i chyba mogę powiedzieć, że zrobiłem to jako pierwszy na świecie. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC i tak nazywa się też nasz nowy program, w którym co tydzień będziemy grali wam nowości od razu po premierze, od razu o północy, ale może ktoś jeszcze nie słyszał tej nowości. W końcu to cały czas nowy kawałek. To Cichosza i słuchamy. Sanach. Cichosza.

0: Can't Hold Us, to titul tego hitu. A na kraliko Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton, a to jest SK 25 minut, zostało do 16. Pytam o to, z czym dzisiaj walczycie?
1: Cześć SK. A z czym my możemy walczyć? Podejrzewam, że jak większość ludzi w Polsce, z wiatrem. Dziś swoje zmagania toczy potomka na żaglach, na Zegrzu.
0: Wow.
1: A za tydzień ja, więc myślę, że ten koncert Jimka byłby fantastycznym relaksem po. Pozdrawiam.
0: No to w takim razie dziś i za tydzień walczcie dzielnie z wiatrem, a wieczorem odpoczywajcie z muzyką. Podwójny bilet na koncert Jimek, orkiestra, goście, historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jest twój, ale to już dokładnie za tydzień. Radio SK. Dobrej zabawy, a za chwilę gram Lady Gaga.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w Gliwicach. Co o tym myślisz? Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące możliwego ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw w godzinach od 22 do 6. To temat ważny, mający wpływ na codzienne życie mieszkańców. Teraz czas na twój głos. Od 26 sierpnia do 16 września weź udział w konsultacjach online na platformie Decydujmy Razem lub w punktach stacjonarnych. Szczegóły na gliwice.eu.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co byście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
12: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
13: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
14: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
13: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Eska.

wypuścił ten hit i wdarł się do listy hitów jako debiutant MJ Deli i jego Deli Supreme. To wczoraj 19 miejsce gorącej dwudziestki. Na SK.pl możecie oczywiście głosować na swoje ulubione hity. A tak swoją drogą to nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych powstała moneta z wizerunkiem Donalda Trumpa i wyprzedała się w kilka godzin. Jej nominał to 1 dolar, ale kosztowała więcej niż 1 dolar. I przy okazji można mieć też Trumpa w kieszeni.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
18: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
0: I po reklamie.
19: Śląsk na czasie.
20: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie ponownie. Co robicie 19 i 20 września? Jeżeli nie macie planów, no to wpadnijcie na planszówki w Spodku, bo to będzie dwudniowy festiwal i targi gier planszowych, który odbywa się nieprzerwanie w Kato od 2018 roku. Wydarzenie niezmiennie odbywa się w legendarnej hali widowiskowo-sportowej Spodek w Katowicach i jest obecnie jednym z największych i najważniejszych wydarzeń poświęconych rozrywce bez prądu. A ze względu na swój rozmach, obecnie festiwal zajmuje nie tylko cały Spodek, ale także dużą część sąsiadującego Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Na miejscu czekać na Was będzie ponad 700 planszówek. Przypomnę, impreza 19 i 20 września.
21: Muzyką się żyje.
22: SK ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cymsy, gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. To wszystko czeka na Was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a już niebawem będą kolejne nowości.
5: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
22: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story. Wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini-album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. Somber będzie blisko, ale Polskę ominie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Somber najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Za to teraz wszędzie, gdzie jesteście, jest 16 i mam dla was wielkie hity. Duke Dimon, Ocean Drive, tak zaczynamy, będzie Zalia, a ja to Mati Fuczyło. Cześć! No chyba, że słuchacie nas gdzieś daleko, to niekoniecznie 16.

0: Everlasting. To Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK, 15 minut po 16. Przypominam, że hity od Armina van Buurena, jego sety możecie słuchać w piątki i w soboty w SK Live Remix. Gramy dla Was najlepsze sety od najlepszych DJ-ów już dziś w nocy. W nocy z soboty na niedzielę usłyszycie kolejne z nich, ale słuchajcie, nie o tym teraz. Właśnie się dowiedziałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Brody. No to w takim razie najlepszego wszystkim brodaczom, także tym, którzy brodaczami są tylko w głowie. Tak jak ja. No bo chcieliby, ale broda chyba nie chce. Ja się łudzę, że jeszcze kiedyś się uda.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

0: Usher i Ludacris to w Radiu SK. 26 minut do 17, to jest sobota. A to jest SK i dzisiaj sprawdzam, z czym walczycie. Agata się nagrała na SK-owym Messengerze.
1: Hej, ja dzisiaj walczę z przeczuciem, jak bardzo się zbłaźnię. Czy wyjdę jeszcze z twarzą, czy to będzie totalna porażka. Oho. Mamy dzisiaj firmową integrację i gramy w siatkówkę. 18 lat temu był mój ostatni raz.
0: Słuchaj, Agata, dzisiaj nasze siatkarki grają w półfinale Mistrzostw Europy, to o 18:00, i to już prawie tak, jakbyś była tam z nimi. No ale chciałbym też powiedzieć, że ja, no tak, żeby się utożsamić, ja do dzisiaj nie potrafię na przykład serwować, bo po tym jak raz mi nie wyszło w szkole, gdy chciałem bardzo i usłyszałem taką potężną salwę śmiechu klasy, to mentalnie nie pozbierałem się do dziś. A więc dobrej zabawy życzę, Agata. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story leci do ciebie.
2: Reklama.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Światowa wystawa Titanic przybywa do Katowic. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Nie przegap! Wystawa Titanic już od 4 września w Katowicach. Już dziś kup swój bilet na titanic.pl.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
17: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/CyberRescue.
18: I po reklamie.

Nawet jeżeli dzisiaj walczycie z wiatrem, nawet jeżeli pogoda nie pomaga, to jakoś tak od razu letnio się robi, prawda? Music Sounds i Fastboy. To jest jeszcze cały czas nowy hit od ekipy Fastboy właśnie, ale drodzy najdrożsi, słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla Was mamy. Trwa SK po raz pierwszy, to jest nasz nowy konkurs, w którym w apce Radia SK opisujecie to, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy w życiu. A nasza nowa popołudniowa ekipa, czyli Sonita i Korościel, Wam te marzenia spełniają. No a co? No to jakie macie marzenia? Napiszcie w apce. Radio SK. Może akurat Wasze się spełni.

0: promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
3: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Kochanie, co robimy w weekend?
5: Mam pomysł. To doskonały czas odwiedzić Zagłębie.
4: I skorzystamy z Zagłębia za pół ceny. To świetna rodzinna akcja.
5: Już 4 września rozpoczynamy 15. edycję akcji Zagłębie za pół ceny. Od piątku do niedzieli restauracje, kawiarnie, usługi i wiele innych miejsc czeka na Was ze specjalnymi ofertami. Wybrane produkty i usługi aż 50% taniej. Sprawdź oferty i wybierz coś dla siebie. A po więcej szczegółów wejdź na www.zagłębiezapółceny.pl.
6: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpi spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
18: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
19: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
18: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w operze leśnej.
19: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika spotykali i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
17: I udało się zdobyć bursztynowego słowika za hit Stygnie Lato. A teraz mają dla nas, nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
19: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
18: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
17: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na was na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione rapowe kawałki, a nowe notowanie rap 20 gram w Esce w każdy poniedziałek po 23. Pojutrze moim gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. To hit potężny, ale mam też inne. Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak na początek będzie też Forgive Me Friend. Mati Fuczyło prawie 3 minuty po 17. Cześć!

0: To Starships i Nicki Minaj w Radiu SK. 18 minut mamy po godzinie 17 i za niecałą godzinkę Polki zagrają z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No, trzymamy kciuki za biało-czerwone oczywiście z całych sił, aby ta walka o medale poszła dokładnie tak, jak pójść powinna, czyli po prostu mówiąc w skrócie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ale słuchajcie, to nie jest jedyna walka, która dzisiaj trwa. Przed chwilą dostałem taką bardzo ciekawą głosówkę, którą już za moment wam tutaj włączę. Od Sandry, słuchajcie. Słuchaczka Sandra toczy taką walkę.
1: Cześć. Z czym ja dzisiaj walczę? Walczę z mężem, który nawet na prośbę córki nie chce zgolić brody, a ma okropną. Namawiamy, żeby chociaż przyciął, żeby taki jeden, jedyny zaraz jest do zaakceptowania. Nie.
0: No to ja chciałbym powiedzieć, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Brody. Naprawdę taki jest w kalendarzu. I może mąż w takim razie bardzo chciałby dzisiaj świętować.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła, zbiąca, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Tutaj się go! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Boże jasna maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
20: I po reklamie.

0: Loser, Tame Impala, ten pan doskonale radzi sobie z hitami, ale nie tylko on.
1: Zaczynają się w SC.
0: Bo podobnie jest z panami, którzy przyszli do nas w czwartek. Właśnie wtedy ukazał się ich nowy singiel. A trzeba powiedzieć, że w ich przypadku poprzeczka jest zawieszona bardzo, bardzo wysoko. W końcu to świezi zdobywcy bursztynowego słowika. O, to nie jest byle co. Sprawdźmy, co przygotowali dla nas tym razem. To Kuba i Kuba, chłopaki.

0: Britney Spears i Gimme More. Tak nazywa się ten hit zawsze na czasie. A 17.37 nazywa się godzina, którą właśnie teraz mamy. To jest sobota ze Eską. Widziałem przed chwilą mapy, które pokazują wiatr, a raczej to, co zapowiada się w najbliższym czasie. No i w wielu miejscach też trwa. W skrócie, wiatr wiatrem wiatr pogania, więc uważajcie na siebie. Tym bardziej, że burze też mogą zagrzmieć w wielu miejscach, ale jak burza, to weszli do tego studia też Sońta i Korościel. Słuchajcie, to jest nasza nowa popołudniowa ekipa, której możecie słuchać od poniedziałku do czwartku między 15 a 18, a i w piątki też między 14 a 17. Wpadajcie na Instagrameski, tam możecie zobaczyć też, jak panowie grają w państwa miasta i powiem tak, no ja po prostu, no nie wpadłbym na takie odpowiedzi. Ale sprawdźcie sami.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kazbałaganek, Kukon, Palu, Tomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
8: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
20: I po reklamie.

Ring my bell. Tak nazywa się ten hit. 5 minut zostało do 18, a to H. Wesce. No i tak brzmi sobota, a więc sobota brzmi dobrze. Natomiast zaraz zacznie się sobotnia imprezka, a to może oznaczać tylko jedno. Rafał Adamczak zaraz przejmie tę antenę i wiem, że przygotował dla was niezłą listę hitów. Widziałem Bledkę, widziałem Sia, widziałem Davida Guetta i mogę tak wymieniać. To nie tak, że oni stoją tutaj za drzwiami Jeski, nie, ale są na liście tych, którzy pojawią się w waszych głośnikach już za chwilę. No i będzie z wami też Rafał, więc zostawiam was w naprawdę dobrych, bardzo dobrych rękach. Mati Wuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy, stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
19: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
20: Codziennie.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
23: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
24: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
25: Play. I po reklamie.
26: Śląsk na czasie.
27: Natalia Czartuch, cześć, witajcie ponownie. W Katowicach wejdziemy na pokład Titanica. Wszystko za sprawą wyjątkowej wystawy. Ta jest dostępna do końca roku w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Kato.
28: Jest ich około 200. Jest tutaj wiele przedmiotów osobistych pasażerów. Możemy zobaczyć spodnie, buty, okulary, perfumy.
27: Wystawę na świecie widziało już 35 milionów ludzi. Co więcej, podczas zwiedzania możecie założyć również gogle VR i poczuć się jak pasażer, odkrywając wszystkie zakamarki statku. Informacje o biletach znajdziecie w sieci, a więcej newsów z regionu przeczytacie na sk.pl.
29: Muzyką się żyje.
0: Letnie brzmienia wybrzmią po raz ostatni. W Poznaniu rozpoczął się ostatni wieczór tegorocznego festiwalu. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Kaśka Sochacka, Ewa Farna czy bracia Kacperczyk, a na letnich brzmieniach zagra też Mrozu, który już niedługo rusza w swoją trasę koncertową. Artysta szykuje się do premiery nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo, bo 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torbarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Ostatnio fanów zaniepokoił bardzo szczupły wygląd artystki, co wywołało falę spekulacji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany Grande. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył, bo za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty jest darmowy, a dzisiaj wakacyjnie jest w Białymstoku. Tam trwa dla ciebie festiwal. Dzisiaj na scenie wielu artystów, których znacie z Eski, to m.in. BDS, Nita, Problem czy Bledka.
2: Imprezka! Imprezka! Imprezka!
0: Ale z Bledką spotkacie się nie tylko na festiwalu dla ciebie w Białymstoku, ale też u nas w imprezce sobotniej w Radiu SK, którą właśnie rozpoczynamy, bo Bledka hitem Komu miałabym powiedzieć rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór, witajcie.

0: Pink Try, można powiedzieć klasyk. A co tam? Pewnie, że tak, absolutny klasyk. Tak wam gramy w Radiu SK, to są hity na czasie 14 po 18. Słuchajcie, jadąc dzisiaj do pracy tutaj, przejeżdżałem obok trzech kościołów. W każdym ślub i tak sobie pomyślałem, mój Boże. Sobota to jest jednak dzień, kiedy ktoś traci panieństwo, kawalerstwo. Może jest ktoś, kto coś innego traci, ale może też ktoś dzisiaj jednak coś zyskuje. No będąc z nami, z SK, to tylko zyskujecie, bo...
1: Hity zaczynają się w SC.
0: No i taka absolutna świeżynka właśnie teraz, właściwie to jeszcze na nasze powitanie, na ten czas, kiedy nasza imprezka dopiero się rozkręca. Numer, który swoją premierę wszędzie miał dokładnie wczoraj, 4 września, więc chyba nic świeższego nie może być, prawda? To ja już wam teraz gram, słuchajcie, i przy okazji też was pytam, co tam w ogóle u was, co wy w ten sobotni wieczór porabiacie? Czy ja przypadkiem państwu nie przeszkadzam? A może mogę się tam do czegoś dołączyć, podłączyć? Może mogę w czymś potowarzyszyć? Czekam i już teraz przy okazji, czekając na te wasze meldunki, co porabiacie, gram właśnie ową świeżynkę. Numer, który jest nowością na naszej playce w Radiu SK. Ave

0: Jak ktoś chciał, żeby było i leniwie, i z energią, to na pierwsze takie wyobrażenie wydaje się to niemożliwe, ale jednak jest to możliwe i zrobili to oni, Temper City. Właśnie trochę leniwie, ale i z energią. Reverse Psychology to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK. Temper City oni do tej pory tworzyli dla kogoś, teraz postanowili wziąć się w garść i tworzyć dla siebie samych i bardzo dobrze im to wychodzi. Reverse Psychology to jest już kolejny numer, który od nich dostajemy. 29 minut po 18. Beata napisała a propos tego, że w weekend to zazwyczaj ktoś coś traci, że ona chyba dzisiaj rozum straciła całkowicie, dlatego że miało być delikatne takie jak co tydzień w sobotę porządki, a tak się rozpędziła, że i okna umyła i podłogi wypucowane totalnie. Coś mi się wydaje, że tak naprawdę ta część soboty, kiedy to ludzie rozum tracą, to cały czas jeszcze przed nami. Co wy w ogóle w ten weekend porabiacie? Jakie jeszcze macie na ten wieczór sobotni plany? Z kim? Gdzie? Co? I jak? Tak, żeby SK mogła chociaż z kitami na czasie dołączyć i podpiąć się pod te wasze pomysły różne. Nawet jeżeli to jest leżenie brzuchem do góry, dajcie znać. 664 402 302, tu można SMS-em, można głosówkami na Messengerze. A warto? Bo tu troszeczkę prezentów przyniosłem, przecież nie zabiorę tego z powrotem ze sobą, prawda?
1: Radio SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
10: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
11: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
12: Kawka się ceni.
13: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: I po reklamie.

0: Rudimentary Kali co najmą w sobotnim imprezie w Radiu SK 17 do 19. Jeszcze muzycznie będzie po polsku bardzo ładnie, bo już za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem, później Narcotic Trust, później Dawid Porsiadło i Kaśka Sochacka. No i na pewno jeszcze przed godziną 19 Alex Warren się pojawi muzycznie w Radiu SK, jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie. I słuchajcie, teraz z tą sobotą to jest tak, że jak ktoś ma tam wiadomo, starszy PESEL, to pewnie już mniej więcej o tej porze podchodzi do lądowania, już wychodzi na ścieżkę podejścia, żeby, wiecie, trochę wygasić emocje, nie? No w końcu trzeba też baterie podładować. Ale inni to piszą takie rzeczy, jak na przykład Bartek w SMS-ie, który napisał, że trzymajcie kciuki, biegnę dzisiaj półmaraton praski, pozdro. O tej porze on się dopiero na półmaraton zbiera, ale jak się okazuje, Bartek nie jest w tym temacie sam, bo jeszcze głosówka od Oli wpadła.
1: Hej SK, ja właśnie jadę na swój pierwszy półmaraton w życiu i jestem przerażona, ale mam nadzieję, że z hitami jakoś się dotrwa do mety. Buziaczki!
0: Ktokolwiek, jakikolwiek maraton, półmaraton dzisiaj biegnie, dajcie znać potem, jak po się czujecie, okej? Okay? Sportowcy. Ale dla takich sportowców to majeckowe koszulki mamy. I Ola i Bartek taką koszulkę kultową już z napisem cześć na piersi ode mnie dostają.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Dobra, dobra, powiedzmy sobie jedno, być pasażerem w weekend, kiedy wszyscy jadą w jedynym słusznym, wiadomym kierunku, czyli na imprezę, to żadna sztuka. Ale powiedzieć, dobra, ja prowadzę, ja będę kierowcą, was wszystkich przywiozę, odwiozę, zawiozę, to jest dopiero sztuka. Więc pozdrawiamy tych, którzy się tej roli podjęli, ale też tych, którzy po prostu zawodowo nas wszędzie dowożą jak trzeba. I tych, którzy w taksówkach, w autobusach, komunikacji. Wielkie pozdro dla was, szczególnie jeżeli jesteście teraz w pracy. Teraz, czyli 4 minuty przed 19 w sobotę. Za nami Alex Warren i Passenger.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Światowa wystawa Titanic przybywa do Katowic. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Nie przegap! Wystawa Titanic już od 4 września w Katowicach. Już dziś kup swój bilet na titanic.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole deskowego studia. Wpadli zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
15: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
16: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
15: Warto było.
16: Tak. Teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
14: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem z tygodnia lata, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, które gramy w Esce, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w Esce. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie. Po 20 latach nagrali nawet wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści znowu są parą, a teraz weszli do studia, nagrali kawałek Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć klip do tego kawałka. Weskowej gorącej dwudziestce też zrobiło się romantycznie. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel & Bob. Podium zamyka Sombr z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie. Cała gorąca dwudziestka czeka na SK.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery. No i słuchacie nowego notowania. Uwaga, teraz Michu gorącą zaczynam wcześniej w każdy piątek o godzinie 17. My teraz jesteśmy w sobotę, 2 minuty po godzinie 19:00. Pora rozpocząć kolejną godzinę imprezkowania. Ten, który w przyszłym roku na Penerze, Tame Impala z Jenny z hitem Dracula na otwarcie, ale będzie też prosto z jedynki z gorącej dwudziestki w tej godzinie Zalia i Tylko Kochaj Mnie. Rafał Adamczak, witajcie. No.

Mówiłem w muzycznych newsach, że Sompr ominie nasz kraj koncertowo w ramach swojej najnowszej trasy, ale co tam my za jego twórczości nie omijamy w Radiu SK. 12 to 12 to jest naprawdę dobry numer, który musiał pojawić się w sobotni wieczór, żeby nam fajnie było, a przynajmniej fanom i fankom Sombra. To są hity na czasie, to jest SK Kwadrans po godzinie 19. Za chwilę muzycznie Iben i Easy Bizu i All of My Love. Będzie też Zalia, będzie Sean Paul, będzie Oscar Sims. O, właśnie, Oscar Sims. Oscar Sims, który jest bohaterem naszego wrześniowego wydania SK Story, więc was i na skstory.pl zapraszamy do internetowego wydania, a jak ktoś ma ochotę na takie drukowane, to bardzo proszę, takie można zgarnąć i u nas na antenie, jako dodatek do prezentu. No i właśnie teraz, uwaga, prezent zgarnie może nie tyle sama Aga, co jej czworonożny podopieczny, by nawet Aga napisała tak w SMS-ie. Myślę, że nagroda z Eski to się należy mojej suni. Bo pięknie wykąpać się dała i wysuszyć, a to wszystko dzięki wam, no bo SK w łazience grała. Nie cierpi kąpania i suszenia, ale dzisiaj po spacerze niestety musiałam. W błoto wpadła, a że to chihuahua długowłosy, to domyślcie się, jak wyglądała. Ja to się jeszcze bardziej domyślam, jak łazienka po takiej kąpieli wyglądała, ale co tam. Więc mam nadzieję, że ukochana chihuahua, ukochana sunia też poczyta albo będzie jej czytane, bo rzeczywiście wrześniowy numer SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, a do tego jeszcze małe prezentowe co nieco na pewno dorzucimy. Tak sobie pomyślałem, że może smyczkę eskową, ale to chyba już słaby suchar, nie?

0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, Modern Gang, numer, który kojarzy się z tegorocznym wielkim mundialem. No, wielkim mundialem, ale to już tylko wspomnienie pozostało. Jak wiadomo, naszych na tym mundialu nie było. Ale teraz tak, żeby nam nie umknęło, bo dzisiaj w Polsce rozpoczęło się bardzo ważne wydarzenie. Uwaga, trzymajcie się, bo pewnie niektórzy z was będą mocno zaskoczeni, ale dzisiaj w Polsce rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet U20 w piłce nożnej i Polki rozpoczęły ten turniej od meczu z Argentyną. Mniej ważnym wydarzeniem jest to, że nawet na inaugurację ten mecz przyleciał łysy z FIFA, czyli Gianni Infantino, a najważniejszą sprawą jest, że Polki ten mecz z Argentyną bardzo ładnie i dumnie wygrały 3-0. I tak to się robi, panowie, i nie tylko, ale tak się właśnie wygrywa. A tak w ogóle to w tym mundialu biorą udział 24 reprezentacje, które rozegrają 52 mecze i uwaga, bo może te mecze bardzo blisko was. Mundial kobiecy odbywa się w 4 polskich miastach: Katowicach, Bielsku-Białej, Łodzi i Sosnowcu, a wielki finał 27 września w Łodzi. Można? Można.
1: Więcej,
2: więcej, jeszcze więcej.
1: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
2: W piątek startujemy o 20:00.
1: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
2: SK Live Remix.
1: Teraz SC w piątki i w soboty i przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
11: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na Ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie Cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

Mam taki protip, podpowiem. Jak wam się zmywarka zepsuła albo jej nie macie, to przy tym numerze właśnie się naprawdę świetnie zmywa. Damiana Dawid i Chaila, Talk to Me w Radiu SK w naszej sobotniej imprezie Kwadrans przed godziną 20. To kto by w sobotę o tej porze zmywał? A może właśnie trzeba? Bo może jest mało naczyń w domu, a goście przyszli i trzeba w tak zwanym międzyczasie coś tam ogarnąć? Nie wiem, nie wiem. Takie tylko spekulacje rzucam. Słuchajcie, lato oczywiście powoli ku końcowi. Wakacje już się zakończyły, wiadomo, nie dla studentów. Tak, tak, pamiętamy. Ale dobre imprezowanie się nie kończy. Dżimek z orkiestrą i z gośćmi będzie prezentował dokładnie za tydzień w Warszawie na lotnisku Bemowo historię polskiego hip-hopu. To będzie rozdział trzeci, ostatni. Tak to się nazywa. I ja mam dla was podwójny bilet na to wydarzenie. Jeżeli macie ochotę, jeżeli macie chrapkę, jeżeli chcecie być na warszawskim lotnisku na Bemowie już za tydzień i razem z Dżimkiem i orkiestrą i z jego gośćmi oglądać to wydarzenie, bawić się świetnie, no to zapraszam z głosówką na naszym meskowym messengerze. Proszę się zgłosić i przekonać mnie, dlaczego właśnie dla was takie zaproszenia powinny być i dlaczego wam się one należą. Teraz już w Radiu SK w imprezce Felicien, Jasmine Thompson, Ain't Nobody.

0: A wyjrzyjcie teraz za okno, co widzicie? Ciemność, ciemność, widzicie ciemność?
1: Dzień nam się skraca.
0: No ale dobra, żeby poprawić trochę nam wszystkim nastroje, to powiem, że za 3 miesiące dokładnie będziemy szykować się do bardzo ekscytującego snu, dlatego że, uwaga, następnego dnia będziemy mieć Mikołajki. No tak to dokładnie wygląda, tak ten kalendarz tam pędzi, a muzycznie w Radiu SK w sobotniej imprezce Margaret i Prima Ballerina, to jest nowość u nas i nowość od tej artystki. Ja mam dla was podwójny bilet na Jimka z gośćmi i z orkiestrą Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni, za tydzień w Warszawie na Bemowie. Możecie tam z nami być. SK.

0: Reklama.
1: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
10: I po reklamie.
11: Śląsk na czasie.
12: To jest impreza, której nie możecie przegapić. 11 i 12 września w Strefie Kultury odbędą się obchody 161. urodzin Katowic. Na scenie pojawią się m.in. Bas Astral, Grupson, Vito Bambino czy Kasia Stankiewicz. Cieszę się, że w tym gronie będę także ja, mówi BRK. Jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny hip-hopowej.
13: Zagramy mój ostatni album debiutancki, który nosi nazwę Dźwięczną Barry Black właśnie. I zagramy z nowej nadchodzącej płyty, która wyjdzie w przyszłym roku. Koncert 11 września w Katowicach. Współpracuję też ściśle z zespołem Paktofoniką, z Fokusem i Rahimem.
12: Wstęp na imprezę jest za free.
14: Muzyką się żyje.
15: Dokładnie 80 lat temu na świat przyszła legenda światowej muzyki. Dzisiaj rocznica urodzin Freddiego Mercury'ego. Wspólnie z zespołem Queen stworzył wiele kultowych kawałków, to na przykład We Are The Champions, We Will Rock You czy Bohemian Rhapsody. Taki tytuł nosi też film biograficzny o życiu Freddiego, który można znaleźć na jednej z platform streamingowych. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Przed chwilą grałem wam nowość od Margaret, to prima ballerina, która zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
16: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
15: Mm-hmm.
16: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
15: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie. W ostatnich tygodniach na naszą antenę podbija też wspólny hit Margaret z Dawidem Kwiatkowskim. To numer później ci opowiem, który artyści wykonali razem na festiwalu w Sopocie. Kini Zimmer wskoczył na szczyt rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20. Gramy Westę w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze jego gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową. Zagrała ponad 41 koncertów na dużych arenach. Udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na wielkie zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu. To jest najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę w karierze i w najbliższym czasie nie będzie występować. A na pewno za tydzień na lotnisku Bemowo w Warszawie wystąpi Dimek z orkiestrą i z gośćmi. To będzie historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. I tam możecie być razem z nami z Eską. Mam dla was podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie, dlaczego powinno być wasze. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze. Imprezka. Ale też najwyższa pora teraz uruchomić kolejną godzinę naszego sobotniego imprezkowania. To jest hymnem męskiego grania. Nareszcie! Męskie granie orkiestra, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. A ja jestem Rafał Adamczak. Na szczęście nie śpiewam, ale gadam.

0: No i teraz śmiało, śmiało, wszyscy razem. La la la. Zawsze na to wchodzę, wy pewnie też. Naughty Boy, Sam Smith i La La La w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, tak wam gramy, hity na czasie, 17 po 20. Teraz uwaga, czas na coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Numer, którego premiera była wczoraj, ale testowo został zagrany na festiwalu Creamfield w czasie totalnej ulewy, obydwania chmur, jakiegoś totalnego armagedonu pogodowego. Mimo wszystko publiczność zareagowała bardzo żywiołowo na ten kawałek. To było takie testowe zagranie, bardzo im się spodobał. No i proszę, od tego momentu niewiele czasu minęło, a już został wydany. Już mieliśmy premierę. A że wszystkie hity zaczynają się w SC, to nie mogę wam go nie zagrać. Kawałek nazywa się Living, a stoją za nim MK i Tristan Henry.

0: Jeśli chodzi o vibe tego numeru, to można było sobie pochillować, jak wam się sprzątanie sobotnie przedłużyło i marzyliście o tym odpoczynku. No to tutaj klimat i tempo jak najbardziej sprzyjające. Ewentualnie jak jesteście w różnych innych sytuacjach jakichś imprezkowych, to można to było jako po prostu takie, wiecie, delikatną pauzę w szaleństwach potraktować. Post Malone, Swae Sunflower. Tak wam zagrałem w sobotniej imprezce w Radiu SK. 28 minut do 21 i mamy coś tutaj jeszcze do załatwienia, bo obiecywałem bilety na Jimka z orkiestrą i z gośćmi, czyli historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci. Ostatnie i taka głosówka wpadła na naszego Messengera.
1: Hej, SK. Już chyba trzeci raz próbuję wam nagrać i chyba nie umiem. Ale chciałam powiedzieć, że mój mąż jest największym fanem Jimka i waszym, a właśnie wydałam ostatnie pieniądze na paliwo. Pomóżcie, proszę, proszę mi zrobić mu niespodziankę. Proszę, proszę, proszę, proszę.
0: Ciekaw jestem, na co mąż Julii, bo to była głosówka od Julii, się zgadza, jak ona tak prosi, prosi, prosi czasami i podejrzewam, że robi oczy ze Shreka. Skoro my od razu zostaliśmy kupieni totalnie, więc Julka, nie martw się, zabierasz tego męża. Idziecie za tydzień na wymowo na lotnisko w Warszawie i tam będziecie z Jimkiem, z orkiestrą, z gośćmi hip-hopować, przede wszystkim świetnie się bawić, świetnie imprezować. Te bilety podwójne są, Julia, twoje, ale komu się teraz nie udało, to proszę się nie smucić. Jutro z samego rana będą kolejne bilety do zgarnięcia w Radiu SK.
2: Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
3: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
6: I po reklamie.

Lato byśmy przedłużali, weekend byśmy przedłużali. A ciekawe, czy rok szkolny to ktoś kiedyś by przedłużył tak... Tak sobie po prostu. Przedłużmy sobie rok szkolny. A to już nie, tak? To już nie pasuje. Ale to jest dobry numer, trzeba przyznać. Ostatni dzień lata, Gips, Ego for Money. Hity na czasie, gramy w sobotnie imprezę w Radiu SK. 12 minut zostało do godziny 21. Dzisiaj już się zachwycaliśmy sukcesem polskich piłkarek, które pokonały na Mistrzostwach Świata kobiet w piłkę nożną U20, które rozpoczęły się właśnie w Polsce. Argentynę 3-0. Taki popis dały dziewczyny. No troszkę gorzej poszło siatkarkom, ale też jest pięknie i ode mnie wielkie brawa. Polskie siatkarki co prawda przegrały z Włoszkami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy, ale teraz powalczą jutro już dokładnie o godzinie 15 o brązowy medal i będą walczyć i mierzyć się z Serbkami, a my, kibice, staniemy na wysokości zadania z dopingiem, prawda? No, to jesteśmy umówieni, a to już Katy Perry.

Fly High. Może nie, dla niektórych to będzie jakaś wróżba w czasie tego sobotniego wieczoru, tytuł tego numeru, za którym stoi Toby Romeo. Tak wam gramy w Radiu SK, to jest sobotnia imprezka, to są hity na czasie, a godzina 21 będzie dokładnie za 3 minuty.

0: Śląsk na czasie.
1: Ola Grochowska. Już 18 września w Komin Music Cafe odbędzie się koncert charytatywny Zagraj bezdomności na nerwach. Cały dochód z imprezy przeznaczony będzie na psy i koty z sosnowieckiego schroniska.
2: Otwarcie bram o godzinie 17, o godzinie 19 zespół Dwarga, 20:30 Count to Six, 22 gwiazda wieczoru Basia Giebon. Każda okazja do zebrania dodatkowych środków jest świetna, no a przy okazji możemy się spotkać w fajnym miejscu.
1: W tej chwili w sosnowieckim schronisku przebywa około 120 kotów i 90 psów. A po więcej newsów ze Śląska, Zagłębia i Podbeskidzia zajrzyjcie na naszą stronę sk.pl/śląski.
3: Muzyką się żyje.
4: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 18L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Można to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała nowy singiel Cicho Sza, który gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ten numer, już mogę zdradzić, usłyszycie na pewno za kilka minut. A Oskar Cyms, gwiazdą naszego nowego numeru SK Story, to jest multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących kariery, zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cyms może jeszcze spokojnie wyjść na ulicę?
5: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucą w oczy.
4: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na story sk.pl i na eskowym kanale na YouTubie, a w Esce możecie regularnie usłyszeć jego nowy hit Bez Końca. To jest zapowiedź nowego albumu, ale na razie Oskar Cyms nie zdradza szczegółów. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem.
6: Impreska.
4: Kontrolujemy sytuację, kontrolujemy. Sobota jest. 3 po 21. Mamy. No to łatwo Ganki Majko na otwarcie tej godziny imprezki. Później Lizzo i Bonnie M, a później Ale Farben i May Stevens. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: Szarzy, Mars Young Tipsy w Radiu SK w naszej sobotniej imprezce 13 po 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ta sama, kto jest, co? Dopiero co dała nam numer kapitan, mam proszę bardzo, trochę minęło czasu i już tam daje kolejny kawałek, Cichosza. A wczoraj jaki koncert dała na PG Narodowym na finał trasy Sanach na stadionach, co? Kto był? Kto widział? Ręka do góry, bo już widziałem tyle relacji w internecie, tyle filmików, tyle stolisków, że matko jedyna, mam wrażenie, że wszyscy byli na tym koncercie i bardzo dobrze, bo do tego są fajne koncerty, żeby w nich uczestniczyć. Ciekawostką jest, że Sanach, uwaga, współreżyserowała klip do tego kawałka, który ja wam teraz zagram. Cichosza. No klipu wam nie pokażę, wiadomo, to radio, to sobie sami gdzieś tam wyłowicie, prawda? I ten talent reżyserski Sanach może zbadacie. Ale jak brzmi Cichosza? A to zróbcie głośniej już teraz.

Tak, SMS pod 664-402-302 przyszedł, jak sobota, wieczór to cel tylko jeden, położyć syna spać i delektować się książką z eską w tle. No tak można, no szkoda, że tu się nikt nie podpisał pod tym SMS-em. Można, oczywiście, ale te klimaty, które wam przed chwilą zagrałem, to jednak takie bardzo, bardzo imprezkowe, więc jak lubicie takie klubowe granie, to Armin van Buuren, który z Saszą w Everlasting zaprezentował się przed momentem u nas w sobotniej imprezce, to był bohater wczorajszego SK Live Remix, ale dzisiaj od północy znowu klubowe granie w Radiu SK i znowu SK Live Remix. A jak się doczekać nie możecie, to w apce taki stream mamy non-stop. Wystarczy poszukać i na pewno znajdziecie. Ale jeżeli zostaniecie z nami tutaj w FM-ie i tradycyjną eską i hitami na czasie, to ja będę miał dla was coś, co za chwileczkę spowoduje, że będzie odrobinę gorąco. Duel El Corazon i Enrique Iglesias będzie w Radiu SK.

Chapel Run, Good Luck Babe w Radiu SK w sobotnie imprezy. Są hity na czasie 14 minut do godziny 22. Na początku dzisiaj sobie ustaliliśmy, że weekend to jest zazwyczaj taki czas, kiedy ktoś coś traci. A to śluby, a to z racji weekendu niektórzy tracą rozum, zdrowy rozsądek i tym podobne różne sprawy. Natomiast jest też taka nowa zabawa SK po raz pierwszy, gdzie wy możecie na naszej stronie na SK.pl albo w apce opisać, co z kolei chcielibyście zrobić po raz pierwszy. Być może dzięki temu też coś zyskać. A Sońta i Korościel, nasi nowi koledzy z popołudniówki naszej nowej, te marzenia będą spełniać. Więc moi drodzy, gdybyście na przykład, nie wiem, skok ze spadochronem albo... Może gotowanie, albo zmywanie bez zmywarki. To będzie coś dla was, co zrobicie po raz pierwszy. To oni chętnie się temu przyjrzą, chętnie wam pomogą i chętnie te wasze marzenia zrealizują. Sońta i Korościel czekają na was od poniedziałku do czwartku od 15 do 18, a piątki nieco wcześniej, bo już od godziny 14. A zgłoszenia do tej zabawy SK po raz pierwszy, SK.pl, no i nasza SK-owa appka, więc działajcie, działajcie. A teraz sobie przypomnimy rok 2003. Mój Boże, 23 lata temu, a ten numer wtedy się narodził i proszę bardzo, buja nas do dzisiaj, One Tea Cool Tea, The Magic Key.

To są hity na czasie, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. MJ Deli, Deli Supreme, cały czas nowość na naszej playliście. Mam nadzieję, że ten sobotni wieczór i ta sobotnia noc jeszcze dostarczą wam wielu fajnych i dobrych emocji. Za to trzymam kciuki. Dzięki za dzisiaj. Rafał Adamczak, kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji, serio. A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesień na sportowo? Czas na Tauron bieg nowej energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron bieg nowej energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
4: I po reklamie.

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.